SK Koszalin.

0: Radio SK. No okej. Okay. Wiesz co, załatwimy to jutro, dobra? Ja muszę zadzwonić jeszcze. Nara.
1: 028. Zostaw wiadomość po usłyszeniu sygnału.
0: Okej. Okay. Kawałek jest dla tej jednej. Żeby byle lodzie nie pomyślał, że dla niej jestem słodziany.

0: Poznań. Kocham te miasta, wiesz co? Chcę tutaj zostać.
1: Halo.
2: No hello.
1: No, telefon miałeś wyłączony chyba. Słuchałeś poczty? Dobra, no to na żywo jeszcze raz, no?

Reklama. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. I po reklamie.

światło. Wiedziałem, że to jest prawdziwe, kiedy twoje imię stało się nagle uczuciem dla mnie. I kiedy je słyszę, no to biegnę tyle, ile sił mam, tak jak zakochany kundel, skarbie. Wystarczy tylko słowo, że mi powiesz, to zaraz będę obok i od razu cię zabiorę. Tam, gdzie można wejść tylko we dwoje, bo swoje

0: Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: I po reklamie.
3: SK Koszalin News.
4: W Koszalinie podsumowano akcję Rowerowa Stolica Polski. To już 8. edycja, w której mieszkańcy Koszalina i regionu wykręcili ponad 200 tysięcy kilometrów, zajmując jednocześnie 4. miejsce wśród miast do 200 tysięcy mieszkańców i 20. pozycję w kraju.
5: Sebastian Tałaj, zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Po raz kolejny koszalinianie nie zawiedli. Zajęliśmy 4. miejsce w Rowerowej Stolicy Polski. Koszalinianie w ciągu miesiąca przejechali 207 tysięcy kilometrów, w szczególności dzieci i młodzież, ale także i seniorzy. No i te miejsce 4. w Polsce zobowiązuje, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej. Dzięki takim inicjatywom, jak właśnie Stolica Rowerowa Polski, coraz więcej dzieci przyjeżdża na rowerach i nie tylko porą właśnie tą czerwcową, czy tą taką letnią, wiosenną, ale także, mówię, i październikową, listopadową. Przyjeżdżają coraz więcej i tutaj wielki ukłon, wielkie podziękowanie dla nauczycieli właśnie wychowania fizycznego, bo to oni wszczepiają tą ważną rolę w życiu i aktywność fizyczną coraz więcej. I nie tylko w szkołach podstawowych, ale także w szkołach ponadpodstawowych można zauważyć. Najlepsze dwie szkoły, czyli zespół szkół nr 1 Ekonom, wygrał w rywalizacji szkół ponadpodstawowych, natomiast szkoła podstawowa nr 3 w Koszalinie wygrała w szkołach podstawowych. Nagrody są w wysokości 5000 zł i one trafiają i to są do dyspozycji zarówno pana dyrektora zespołu szkół nr 1 i pani dyrektor, ale jestem przekonany, że one zostaną spożytkowane na sprzęt sportowy.
6: Paweł Pasek, zespół szkół nr 1, nauczyciel.
7: Słuchacze tego nie widzą, ale stoi całkiem pokaźna rodzinka rowerowa, taka, którą nieco starsi uczniowie na pewno pamiętają, bo to są Wigry 3. Skąd pomysł na to, żeby je wyciągnąć gdzieś z piwnicy i jeździć?
6: Mój znajomy, pan Andrzej Gaborski, ma kolekcję właśnie rowerów zabytkowych. Poprosiłem o pomoc w prezentacji swoich rowerów. No, mając tą akcję Aktywne Miasta, robimy ją w naszej szkole, więc no, wypadałoby się jakoś pokazać też z dobrej strony przez aspekt historyczny tych rowerów, bo to jednak no, te swoje latka już mają.
7: One swoje lata mają, ale śmigają całkiem nieźle i to chyba też pokazuje, że nie do końca jest ważny sprzęt. To nie jest wymówka, że nie stać nas na wypasiony rower. Można jeździć na wszystkim i może to sprawiać przyjemność.
6: Oczywiście, że można jeździć na wszystkim. Trzeba jeździć na wszystkim, na czym się da. Jeżeli ma się jeszcze serce do rowerów, no to proszę zobaczyć, jak one pięknie wyglądają. Wszystkie mają lampki, wszystkie mają dynama, wszystko jest. No więc jest naprawdę wielki szacun dla osób, które kochają rowery i mają serce dla rowerów.
7: A młodzież, jak zobaczyła ten sprzęt, to na początku było takie trochę zaskoczenie, bo jak zobaczyła, no, mówię, no na takim to ja się jeździć uczyłam.
6: Ja swoich uczniów już przygotowałem do tej akcji. Poprosiłem, no bo to już jest 4. klasa technikum, fajna ekipa. Mówią, panie Pawle, bez problemu, nie? Ja też zrobię ukłon w ich stronę kiedyś, pomogę im w czymś na pewno, nie?
7: A garną się do jeżdżenia na rowerze? Bo młodzież to tak dzisiaj różnie, no czasem hulajnoga, czasem deskorolka.
6: Różnie to bywa. No są przed szkołą, czasami jest miejsce, że są hulajnogi, czasami są rowery. No ja jestem tym ewenementem, że jeżdżę cały rok, więc mój rower będzie zawsze stał przy szkole, więc jest to bardzo fajna, przyjemna, pożyteczna sprawa. Plus to, że nie mamy już takich strasznych zim. Teraz już żyjemy w bardzo ciepłym klimacie. No jeżdżą. W miarę możliwości, jak jest ciepło, jeżdżą i cieszmy się, żeby jeździli jak najdłużej, nie? Najważniejsze odblaski, żeby być widocznym dla kierowców, mieć kask, podstawa. Jak mamy odblaski, kask, mamy ścieżki rowerowe. Koszalin ma pełno ścieżek rowerowych, więc bardzo fajnych, więc wszystkie zjechałem wzdłuż i wszerz, tak jak mówiąc w cudzysłowie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne, no i jest tego dużo u nas, więc cieszmy się tym, co mamy, a jest naprawdę czym.
8: Maciej Szewczyk z szkoły podstawowej nr 3. Myślę, że w Trójce na pewno to widać, bo po raz trzeci wygraliśmy tutaj tą rowerową akcję. Jak nakłaniamy na pewno przez tą akcję, daje nam dużo możliwości, przez taki to codzienny tryb życia, bo też wakacje staram się przyjeżdżać na rowerze, no i ogólnie taką rozmową, bo niestety to, co się tutaj dzieje, ta plaga tych elektrycznych hulajnóg, no to widać na porządku dziennym, no i to no, nie działa dobrze, bo jest to strasznie niebezpieczne. No i w taki sposób, no codziennym życiem, rozmową, a ta akcja właśnie, dzięki której jesteśmy, daje nam bardzo dużo możliwości, tak, bo my jeździmy podczas zajęć szkolnych, poza zajęciami szkolnymi, wiadomo, że dziecko w czerwcu czeka już na koniec tego roku szkolnego, a takie wyrwanie się z szkoły i pojechanie na rowerach na przykład na naszą piękną przystań w Jamnie na lody. To jest super akcja. Fajnie, że coś takiego w naszym mieście się dzieje. Wynik mnie zaskoczył. Raz na dwa razy w tygodniu organizowaliśmy taką wycieczkę. Także tak czy siak ten wynik był lepszy niż rok temu. Bodajże o 10 tysięcy kilometrów. Przejechaliśmy 42 tysiące kilometrów. Nasza szkoła objechała całą ziemię dookoła. Także super. Fajnie to się rozwija. Pomagają, wspierają nasze rodzice. Absolwenci też nas wspierają. Także super.
0: Mam 77 lat. Wyjeździłem ponad 4 tysiące kilometrów. Nazywam się Mieczysław Bielawski. Byłem z koleżanką w Pobierowie. To jest ponad 200 kilometrów w obie strony. A ja jeżdżę na wszystkich rowerach. Mam trekkinga i szosówkę i górala. A w tym roku już mam wyjeżdżone prawie 11 tysięcy. Dla zdrowia przecież już mam tyle lat, żadnych leków jeszcze nie biorę.
9: A jak pan się włącza do rywalizacji właśnie tej czerwcowej o rowerową stolicę, to jest tam z tyłu głowy, żeby przejechać jak najwięcej, żeby stanąć na tym podium, czy to tak samo wychodzi?
0: Tak, no dlatego tak normalnie bym nie wyjeździł 4 tysiące w ciągu miesiąca. Nie ma takiej potrzeby, nie? Ale dla rywalizacji tak. Tym bardziej, że dla szkoły te kilometry jeździłem. Do szkoły podstawowej numer 6.
4: Wyniki 8 edycji ogólnopolskiego konkursu o Puchara Rowerowej Stolicy Polski oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się w koszalińskim Ekonomie. Koszalin uczestniczył w projekcie już po raz 8. Tegoroczna rywalizacja trwała od 1 do 30 czerwca i zgromadziła 58 miast oraz 192 gminy. W koszalińskiej rywalizacji udział wzięło ponad 1000 rowerzystów, z czego aż 39 osób pokonało ponad 1000 kilometrów w ciągu miesiąca. Kolejna edycja rowerowej Stolicy Polski za rok. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
4: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie i Koszalińska Poliklinika rozwijają współpracę na rzecz kształcenia przyszłych kadr medycznych. Podpisano kolejne porozumienie o praktykach zawodowych dla studentów kilku kierunków. Rozszerzenie współpracy stwarza studentom nowe możliwości zdobywania kompetencji zawodowych i zdobywania doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy szpitala.
10: Monika Pawłowska, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Poliklinika jest to nasz stały interesariusz, z którym współpracujemy od wielu lat. Natomiast w tym roku rozszerzamy naszą współpracę o jeszcze kolejne kierunki studiów, nie tylko fizjoterapię, ale też i pielęgniarstwo. I dzięki tutaj uprzejmości pani dyrektor, ale też przede wszystkim całemu zespołowi, który się na to zgodził, będziemy też realizować zajęcia w oparciu o oddział wewnętrzny, który jest tutaj też i działa na terenie polikliniki. Bardzo nas to cieszy, ponieważ z racji właśnie naszej rekordowej rekrutacji w tym roku i grup studenckich, ta współpraca jest tutaj fundamentalna, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej uczelni.
11: Monika Foremna-Pilarska, dyrektor SPZOS MSWiA w Koszalinie, czyli tak jak pani rektor była uprzejma zauważyć, polikliniki. Bardzo się cieszę z takiej dużej rekrutacji, jako że jestem z punktu widzenia miejsca pracy żywo zainteresowana napływem nowych kadr, którym to kibicuję. W związku z czym z przyjemnością podpiszemy kolejne zobowiązania do współpracy i będziemy je najlepiej, jak to możliwe, oczywiście kontynuować, dając między innymi miejsce wspomnianego już oddziału chorób wewnętrznych do rąk abiturientów po to, by mogli zdobywać nowe umiejętności, kontakty, wiedzę, no i być może później zechcą nas zasilić już jako pełnoprawni pracownicy służby zdrowia. To jeśli chodzi o praktyki studenckie, to podlegają pod naczelną pielęgniarkę. Te praktyki oczywiście odbywają się na oddziale i dotyczą wszystkich zakresów, które są realizowane w ramach opieki pielęgniarskiej na tymże oddziale i dotyczą chorób, które są specyficzne właśnie dla pacjentów tego oddziału. Natomiast jeśli chodzi o sytuację pielęgniarek, przynajmniej w mojej jednostce, to na dzień dzisiejszy mam pełne zatrudnienie, aczkolwiek gros pań pielęgniarek, bo nie mamy żadnego pana pielęgniarza, jest w wieku, który wkrótce będzie wskazywał na to, że mogą zechcieć skorzystać z praw emerytalnych panie, w związku z czym jest silna potrzeba odmładzania kadry i tak zwanej zastępowalności pokoleń. Dobrze jest, gdy młode panie

0: Ja oczywiście w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli tak zwany pełen etat. Jeśli chodzi o studentów, którzy przychodzą na praktyki fizjoterapii, to oczywiście w początkowej fazie są przez opiekuna praktyk przyuczani, bo to nie może być tak, że młodzi ludzie przychodzący z teorią wchodzą od razu do praktyki. Natomiast później faktycznie są włączani stopniowo w zależności od oceny opiekuna praktyk do właściwych działań i pod koniec praktyki właściwie są to ludzie, którzy można powiedzieć z punktu widzenia praktycznego są w pełni przygotowani do tego, by wrócić później już do zawodu.
1: Oczywiście my tutaj mówimy o kwestii praktyk zawodowych, natomiast bardzo ważnym elementem naszej współpracy jest realizacja zajęć praktycznych i ta współpraca przez te ostatnie lata układała nam się doskonale, dzięki też doskonałej kadrze fizjoterapeutów, którzy łączą pracę zawodową z kształceniem i przygotowaniem młodych ludzi do zawodu. To nie jest taki łatwy kawałek chleba. Naprawdę, to trzeba się do tego przygotować. Trzeba dużo czasu i uwagi poświęcić, bo praca wykładowcy akademickiego to są dodatkowe wymagania, dodatkowe oczekiwania, a też pewne predyspozycje. Nie zawsze świetny fachowiec jest też świetnym dydaktykiem. Dlatego też z takim dużym entuzjazmem i z takim dużym zadowoleniem podchodzimy do dalszej współpracy z polikliniką, ponieważ są tam doskonali fachowcy, doskonali nie tylko w swoim zawodzie, ale też osoby o ogromnych predyspozycjach dydaktycznych, co mieliśmy możliwość właśnie sprawdzić, jeśli chodzi o nasz kierunek fizjoterapia. Jestem przekonana, przecież też współpracujemy z pielęgniarkami właśnie w obszarze chociażby praktyk, że uda nam się tą współpracę teraz też rozszerzyć o właśnie zajęcia praktyczne na oddziale wewnętrznym. Ta możliwość realizowania takich zajęć klinicznych jest dla realizacji naszego programu studiów bardzo ważna. Jak wspomniałam, mamy dużo studentów, współpracujemy z kilkoma placówkami na terenie Koszalina i okolicy, a to, że właśnie drzwi polikliniki zostały dla nas otwarte, to nam umożliwi na przykład ograniczenie konieczności wyjazdów chociażby na przykład do innych miejscowości. Czas jest tutaj też bardzo ważny, bo studentom będzie po prostu łatwiej, prościej pewne zajęcia tutaj realizować.
2: Od lat współpraca przynosi korzyści obu placówkom. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych może skutecznie realizować praktyczny wymiar kształcenia, natomiast poliklinika aktywnie uczestniczy w przygotowaniu przyszłych kadr medycznych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Strażnicy miejscy i gminni będą mogli nakładać mandaty za szerszy katalog wykroczeń. Nowe uprawnienia obejmą m.in. niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, umyślne ignorowanie polecenia strażnika i utrudnianie interwencji, sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnim, fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych zakazem, wybrane naruszenia przepisów dotyczących ochrony powietrza, obowiązkowe szczepienia oraz przemieszczanie zwierząt oraz obowiązki sanitarne, w tym zwalczanie gryzoni i szkodników.
4: Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Siwiński. Rzeczywiście kilka uprawnień jest nowych, ale też kilka uprawnień zostało zaktualizowanych i przykładem takiej aktualizacji tych naszych uprawnień na pewno są przepisy dotyczące obowiązku szczepień psów. Taki obowiązek oczywiście wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Właściciel ma obowiązek zaszczepić psa przynajmniej raz na 12 miesięcy, ale także w przypadku młodych psów w terminie 30 dni od upływu 3 miesiąca życia takiego psa. Dodatkowe uprawnienia, na pewno, na które należy zwrócić uwagę, to zapisy artykułu 65a kodeksu wykroczeń w osoby, które nie stosują się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji, które utrudniają taką interwencję, mogą również aktualnie zostać ukarane przez strażników miejskich grzywną, bądź przeciwko takim osobom może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Nowym przepisem też jest artykuł 97a kodeksu wykroczeń, który upoważnia nas do tego, żeby ukarać osoby, które objeżdżają zapory lub półzapory kolejowe, wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle lub wjeżdżają też na przejazd, gdy nie można takiego przejazdu opuścić. Przy czym należy pamiętać o tym, że nie jest to jakaś wielka rewolucja, jeżeli chodzi o ten zapis, ponieważ funkcjonariusze Straży Miejskich i Gminnych nie posiadają uprawnień do zatrzymywania pojazdów na drogach publicznych. Takie uprawnienie posiadamy wyłącznie w obrębie obowiązywania znaku B1 zakaz ruchu. Więc tak naprawdę egzekucja tego przepisu będzie odbywała się wyłącznie wobec pieszych, wobec osób poruszających się na urządzeniach transportu osobistego bądź urządzeniach wspomagających ruch, a więc na rowerach, na hulajnogach czy na urządzeniach samopoziomujących. Zmiany też te objęły zapisy w prawie ochrony środowiska. Między innymi wskazano na upoważnienie do egzekwowania przepisów wynikających z uchwał wydanych przez sejmiki wojewódzkie w zakresie ochrony środowiska.

0: Taki przepis na przykład na terenie województwa zachodniopomorskiego już obowiązuje i będziemy go egzekwować, a dotyczy on pieców odpowiedniej klasy, poniżej klasy trzeciej. Takie piece już nie mogą być użytkowane, więc na pewno ten zapis będzie przez nas wykorzystywany. Na pewno też znaczącym przepisem są zapisy artykułu 18d ustęp 1 i 2 o zdrowiu publicznym i to dotyczy naruszeń przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych z dodatkiem kofeiny i tauryny, a więc mówimy tutaj o wszelkiego energetyka. Przepisy, które są najczęściej naruszane, dotyczą oczywiście sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18 roku życia i aktualnie funkcjonariusze również będą mogli nakładać z tej kategorii wykroczeń mandaty karne.
1: Także do tego katalogu weszło fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych takim zakazem.
0: Rzeczywiście, taki zapis też jest w ustawie o obronie ojczyzny. Takie uprawnienia też posiadamy, jeżeli funkcjonariusze stwierdzą, że ktoś fotografuje obiekt, który jest opatrzony tabliczką zakaz fotografowania, funkcjonariusze również będą mogli nałożyć grzywnę na taką osobę, przy czym no oczywiście osoby, które fotografują takie obiekty, no bez wątpienia będą dodatkowo sprawdzane.
1: Też warunki sanitarne, czyli na przykład zwalczanie gryzoni.
0: Tak, to też jest rozszerzenie w tym zakresie w ustawie o ochronie zdrowia. To uprawnienie w zasadzie no już było i ujęte w artykule 117 kodeksu wykroczeń, więc stanowi wyłącznie no takie uzupełnienie i rozszerzenie tych uprawnień.
1: Czyli co, po wprowadzeniu tych wszystkich przepisów sądy będą miały trochę mniej pracy?
0: Bez wątpienia myślę, że ustawodawca miał na celu zaktualizowanie tych uprawnień, o czym wspomniałem, ale też i rozszerzenie uprawnień w zakresie tych stricte porządkowych. Straże miejskie i gminne no, przede wszystkim powołane zostały do tego, żeby reagować w tych wykroczeniach porządkowych, które są najbardziej dolegliwe, jeżeli chodzi o utrzymanie ładu i porządku publicznego.
1: Już pierwsze mandaty od tych kilku dni posypały się w związku z rozszerzeniem tego katalogu?
0: No jeszcze nie. My jesteśmy jeszcze przy wdrażaniu tych nowych procedur. Funkcjonariusze na pewno już kilka osób mogli pouczyć, natomiast jeszcze mandaty karne nie zostały z tego katalogu nałożone.
1: Ale?
0: No, bardzo prawdopodobnym jest, że takie mandaty się zdarzą. Na pewno będziemy chcieli zwrócić uwagę na przejazdy kolejowe. No jest to temat naprawdę budzący bardzo dużo emocji w ostatnim okresie. Wszyscy wiemy, że przejazdy kolejowe są jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych, dlatego też na pewno zwrócimy uwagę na ruch pieszych, ruch rowerów, ale także i tych pojazdów, którymi się poruszamy, a więc wspomagających ruch czy urządzeń transportu osobistego.
2: Od teraz strażnik będzie mógł częściej zakończyć interwencję mandatem bez skierowania sprawy od razu do sądu. Jest też dobra informacja, fotoradary nie wracają do Straży Miejskiej. Nowe przepisy nie pozwalają strażnikom karać za zarejestrowane w ten sposób przekroczenie prędkości. Z komendantem Straży Miejskiej w Koszalinie, Piotrem Simińskim, rozmawiał Marcin Pieca.
3: SK Koszalin.
2: W Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie podpisano umowę na budowę instalacji spalania biomasy. Budowa nowego kotła będzie miała wpływ na niskoemisyjny i efektywny energetycznie system ciepłowniczy w mieście. Budową zajmie się firma specjalizująca się w tego typu działaniach od 20 lat. Spółka zrealizowała w Polsce kilkadziesiąt projektów związanych z kotłami opalanymi węglem, gazem i biomasą. Wartość inwestycji to ponad 35 milionów złotych z dofinansowaniem niskoprocentową pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego. Prace ruszą za około 3 miesiące po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zakończą się w pierwszym kwartale 2028 roku.
4: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Ponad dwa lata temu rozpoczęliśmy transformację energetyczną. Odchodzimy od węgla i szukamy nowych rozwiązań, nowych alternatywnych źródeł energii. Po pierwsze, żeby być bardziej eko, ale też dlatego, żeby nie płacić ETS-u, czyli nie płacić kar za zanieczyszczanie środowiska. Dlatego w zeszłym roku panowie prezesi podpisali umowę na budowę dwóch silników kogeneracyjnych zasilanych gazem. Dzisiaj jest drugi etap tej transformacji energetycznej. Węgiel zastąpimy z rębkiem, który będzie spalany w tym właśnie kotle. To paliwo będzie bardziej ekologiczne i nie będzie obciążone tymi opłatami ETS. Co spowoduje, że jeśli tych opłat będzie mniej, to nawet jeśli paliwo jest nieco droższe, to suma summarum powoduje, że koszt dla MEC-u wytworzenia tego ciepła jest nieco mniejszy, albo przynajmniej w perspektywie kolejnych lat nie jest większy. Dlatego robimy to, żeby odejść od węgla, nie płacić ETS-u, żeby koszty dla mieszkańca nie zwiększały się na przestrzeni kolejnych lat.
5: Zbyszek Nowak, prezes Miejskiej Energetyki Ciepłej w Koszalinie. Generalnie budujemy nowe przedsiębiorstwo energetyczne. MEC stanie się elektrociepłownią, nie tylko wytwarzającą ciepło, ale również energię elektryczną. To jest krok w kierunku ciepła, w kierunku poprawienia efektywności energetycznej, tak naprawdę zmniejszenia emisji CO2 do środowiska. Budowa nie kotła, a kotłowni, bo tak naprawdę to nie jest kokocioł, a kotłownia, to redukcja zanieczyszczenia o 25% tego, co wytwarzamy. MEC w tej chwili wytwarza około 110 tysięcy ton CO2 rocznie. 27 tysięcy ton mniej będziemy wytwarzać dzięki zastosowaniu tej technologii. Firma Ekotechnologia wygrała postępowanie na budowę tej kotłowni biomasowej. Ta konkretna inwestycja, tak jak i te poprzednie, nie wpłyną na podniesienie cen ciepła w mieście. W 2028 roku powinniśmy tę inwestycję skończyć i kotłownia biomasowa zostanie uruchomiona.
6: Piotr Dudziak, członek zarządu MEC Koszalin. To urządzenie jest o tyle istotne, że ono wnosi do nas, gdyby to urządzenie pracowało w sposób ciągły, ona dostarczy nam 23% ciepła, które dzisiaj dostarczamy do miasta. To jest taka wielkość urządzenia. Strategię wypracujemy w momencie, kiedy będziemy wiedzieć, jakie będziemy ponosić koszty po stronie zakupowej paliwa, którego będziemy wyłączać, odchodzić od węgla, wchodzimy w zrębkę, o czym pan prezydent powiedział. I jeszcze istotna rzecz w zakresie tego samego urządzenia jest to, że to urządzenie nie jest tylko na klasyczną zrębkę, ale również na alternatywne inne paliwa, które będą do pozyskania na rynku. To urządzenie pozwoli nam przez dłuższy okres czasu je wykorzystywać i prowadzić tak działalność eksploatacyjną bieżącą, aby to było najkorzystniejsze w zakresie dostarczania ciepła do odbiorców pod kątem cenowym, ale również podnosząc bezpieczeństwo dostaw ciepła.
7: Słoma Ireneusz, jestem prezesem firmy Ekotechnologia. Firma, która istnieje już 20 lat na polskim rynku. Zajmujemy się modernizacją, remontami, budową nowych kotłów. Są to nowoczesne technologie. Będzie to kocioł bardzo nowoczesny, także Państwo dostaniecie powietrze czyściejsze, praktycznie zero siarki i mniej NOx-ów, mniej pyłów.
6: Jeśli chodzi o lokalizację tej inwestycji, inwestycja będzie miała miejsce na kotłowni DPM, to jest przy ulicy Mieszka I. W sąsiedztwie istniejącej kotłowni węglowej, natomiast ona będzie stanowiła oddzielny obiekt, to jest oddzielny obiekt energetyczny, który tylko poprzez odprowadzenie ciepła do istniejącego systemu ciepłowniczego będzie powiązany ze starą kotłownią. Biomasa będzie częściowo będzie składowana bezpośrednio tam na placu, natomiast jeśli chodzi o dostawy biomasy będą realizowane z firmami współpracującymi w oparciu o posiadaną listę referencyjną, którą już mamy przygotowaną. Prowadzimy rozmowy, ale będziemy ją cały czas rozwijać dalej. To już jest klasyczny sposób funkcjonowania, ponieważ w zakresie współspalania my już doświadczenie posiadamy i pewne testy zostały przeprowadzone. Sama inwestycja zakończy się całkowicie, będzie zakończona w roku 2028. Jeśli chodzi o same prace technologiczne, które mogą mieć wpływ na włączenie do istniejącego układu grzewczego, są zaplanowane po głównym sezonie grzewczym, w związku z czym żadnych przerw w dostawie ciepła z tego tytułu nie planujemy. No i zgodnie z harmonogramem, który mamy opracowany, będzie to miało miejsce w przyszłym roku po sezonie grzewczym. Szczegółów nie wiem, bo zobaczymy, jak inwestycja będzie się posuwała do przodu, kiedy zostaną prace projektowe wykonane i kiedy te poszczególne układy tutaj inwestor, nie inwestor, tylko wykonawca dostarczy i będzie chciał to włączyć.
2: Wartość inwestycji to ponad 35 milionów złotych. Termin zakończenia prac to początek 2028 roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
2: Przed nami kolejne spotkanie w koszalińskim przystanku Historia. Mowa będzie m.in. o historii polskiej muzyki niezależnej. Gośćmi wydarzenia będą Tomasz Skajaskuza, lider, wokalista i basista legendarnej szczecińskiej formacji Quo Vadis, oraz Zdzisław Dzidek, Jotko, twórca i szef niezależnego wydawnictwa muzyki, autor książki Garaż Twoim Schronem. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania historii o początkach polskiego undergroundu, realiach wydawania niezależnej muzyki oraz ewolucji brzmień na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Rozmowę poprowadzi Jakub Wojewoda ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
8: Rafał Samołonik, Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie. Nietypowo spotkamy się 26 września w przystanku Historia. Będzie to w ramach organizowanego w Koszalinie festiwalu festiwalu przez Fundację Non-Fan z miastem Koszalin i Politechniką Koszalińską dotyczące właśnie sceny muzycznej, a przystanek Historia postanowił włączyć się w to wydarzenie i zaprosić do Koszalina dwóch twórców, którzy muzykę alternatywną tworzyli w latach 80. i dalej ze sceną muzyczną są związani. Mianowicie chodzi o Tomasza Skajeskuza z zespołu Powadi, a drugim zaproszonym gościem jest właściciel wytwórni muzycznej Jimmy Jazz Records Zdzisław Dzidek Jotko, który właśnie zajmuje się muzyką od lat 80., a może i nawet wcześniejszych. O tym się dowiemy na spotkaniu i będziemy właśnie mówić, czym był dla nich ten hałas wolności w tych trudnych czasach komunizmu, co im dawała muzyka, jaką przestrzeń dawała im do tego, żeby mogli się wyrazić artystycznie i twórczo. Usłyszymy też o tym, co napisali w swoich książkach, bo jeden i drugi wydał swoje książki i też będzie można z nimi zapoznać się na miejscu. No myślę, że dla miłośników muzyki to będzie ciekawe wydarzenie współtowarzyszące właśnie festiwalowi w Koszalinie.
9: Ci, którzy pamiętają jeszcze, jak to było, muzyka to wcale nie była taka łatwa droga do przejścia, bo tak, był cenzor, który musiał prześwietlić tekst. W tym tekście wpadał na różne dziwne pomysły gorszących tekstów, czy podburzających do jakichś działań przeciwko ustrojowi. Muzyka też nie zawsze mogła się podobać, bo potrafiła wyzwalać właśnie w nas jakieś emocje i tak dalej. Więc żeby w ogóle zaistnieć gdzieś, pokazać, zagrać, no to czasami to była naprawdę bardzo trudna droga.
8: Tak, trudna. To jest jedna sfera właśnie pominięcia tego cenzora, a druga w ogóle zdobyć sprzęt do grania, zdobyć miejsce do prób, więc te przysłowiowe garaże, one były też właśnie taką oazą wolności młodych ludzi, gdzie mogli właśnie w taki sposób się wyżywać. No gdzieś tam władza miała wtedy do nich utrudniony kontakt, ale tutaj należy wspomnieć z tej perspektywy tego buntu zespół Chromatic, bo oni pierwszą demówkę nagrali pod tytułem Monofobia, czyli coś, co ma być przeciwstawne do obowiązkowej służby wojskowej. Więc tych takich smaczków na tym spotkaniu przeróżnych będzie wiele, a spotkanie poprowadzi doskonały kolega, który zajmuje się kulturą, Jakub Wojewoda ze Szczecińskiego Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. I faktycznie będzie to spotkanie sentymentalne, no bo nie da się ukryć, że pokolenie 40-50+, mam nadzieję, że na to spotkanie przyjdzie, ale też naszym celem jest dotrzeć do grupy odbiorców młodych ludzi, których gusta muzyczne, którzy są też w okresie buntu, bo to jest naturalny okres młodego człowieka, że właśnie przyjdą, słuchają, spotkają się z ludźmi, którzy mieli ogromny wpływ na polską scenę muzyczną. Proszę też zwrócić uwagę na to, że te teksty tamtych twórców, one wszystkie odnoszą się do uniwersalnych wartości, takich jak wolność. I to jest coś ponadczasowe, więc tę wolność z perspektywy ich twórczości można teraz by porównać z tym, jak ta wolność wygląda teraz. No, młody człowiek ma prawo do wyboru, ma prawo do swojej opinii i dlatego to spotkanie może być bardzo ciekawe. 26 września, dzień nietypowy, bo sobota, przystanek Historia, ulica Zwycięstwa 115, uwaga, godzina 16:30, tak żeby spotkanie zakończyło się przed częścią koncertową, sobotą koncertową. I tam będziemy czekać już wcześniej na Państwa, być będzie możliwość przyjścia na to spotkanie troszeczkę wcześniej. No właśnie, porozmawiania z naszymi gośćmi tak po prostu w kuluarach, potem o 16:30 rozpoczynamy spotkanie. Potem po spotkaniu też będzie można zdobyć i autograf, i na książkach jednego i drugiego naszego gościa. Przypomnę, będzie dwóch: Tomasz Skajeskuza z zespołu Quo Vadis, założyciel zespołu Quo Vadis i właściciel wytwórni Jimmy Jazz Records Zdzisław Dzidek Jotko.
2: Przystanek Historia Koszalin w sobotę 26 września o godzinie 16:30 przy ulicy Zwycięstwa 115 w Koszalinie. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
2: A teraz w magazynie sprawdzamy kalendarz kolejnych wydarzeń w koszalińskiej bibliotece. bibliotece publicznej.
10: Katarzyna Bielecka, dział animacji, kultury i czytelnictwa. 22 września, jest to wtorek o godzinie 17, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Jak przygotować się do rowerowych podróży. Tutaj będziemy rozmawiać o życiu na rowerze, a spotkanie poprowadzi Ewa Świderska, czyli Ewcyna, podróżniczka i pasjonatka poznawania świata z perspektywy rowerowego siodełka. Tutaj Ewa opowie o tym, skąd się wziął u niej pomysł na życie w drodze, jak zmienił się on na przestrzeni lat. Także serdecznie zapraszamy. Już pod koniec września odbędzie się także, 26 września odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska. Będzie to sobota w godzinach od 10 do godziny 13. Zapraszamy osoby, które pasjonują się zbieraniem znaczków, monet i innych ciekawych przedmiotów.
11: I też ci kolekcjonerzy często pomagają, mają doskonałą wiedzę i mogą bardzo doradzić innym osobom.
10: Mało tego, kolekcjonerzy często opowiadają różne ciekawe historie tych przedmiotów, także jest to niesamowite spotkanie. I jeszcze może dodam, że też wracamy, bo wakacje nam się sprawdziły spotkania z cyklu Czytulanki i Czytulanki chcemy wprowadzić też do biblioteki, żeby to były soboty, żeby to były sobotnie poranki właśnie czytania książek dla dzieci, dla rodziców, dla babci i dziadków, ale to już w najbliższym czasie.
2: Szczegółowe informacje na temat tych wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Materiał Oliwii
3: SK Koszalin News.
2: Przełamujące schematy, pełna blasku i ikonicznych przebojów. Historia legendarnej Cher już wkrótce zawita na scenę Teatru Muzycznego Adria w Koszalinie. Przed nami wyjątkowa premiera musicalu The Cher Show, w którym w rolę wokalistki wcielą się aż trzy aktorki, pokazujące różne etapy jej życia. Jak przenieść broadwayowski rozmach i kreację jednej z największych ikon popkultury na polskie deski? O wyzwaniach historii Cher oraz o podboju Warszawy Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszym gościem.
12: Kacper Wojcieszek, dyrektor Teatru Muzycznego Adria.
11: W Teatrze Muzycznym Adria nadchodzi wielka premiera The Cher Show. No i dlaczego właśnie historię Cher zdecydowaliście się opowiedzieć na scenie?
12: Mamy przeświadczenie, że publiczność lubi przychodzić na coś, co już zna i na przykład jeżeli chodzi o piosenki, tak się mówi, że lubię piosenki, którą już chociaż raz słyszałem. I tutaj też postanowiliśmy sięgnąć po historię Cher, bo jednak piosenki Cher, myślę, że nawet jeżeli ktoś tak ze słyszenia teraz, jakbym powiedział, nie zna, to na pewno jakby usłyszał w radio, to by powiedział, aha, to ona. I tutaj właśnie dlatego postanowiliśmy to zrobić, ponieważ wiemy, że Cher ma mnóstwo fanów w Polsce, na całym świecie, a tym bardziej, że ten musical nie był wystawiany w Polsce, więc będzie to polska prapremiera, to tym bardziej chcemy to zrobić jako pierwsi w Polsce.
11: No i właśnie The Cher Show pokaże bohaterkę w takich trzech różnych etapach życia. I co daje taki zabieg, jak te trzy Cher poprowadzą widza przez tę całą historię?
12: Znaczy, ciekawe w tej historii jest to, że często my jako ludzie już w pewnym wieku mówimy sobie, albo ktoś nam zadaje pytanie, co byś powiedział sobie 10 lat temu, albo 20 lat temu, co byś mu doradził. I tutaj właśnie te trzy razy Cher, czyli tą, widzimy tą najmłodszą lady, babe, średnią lady i star, czyli tą gwiazdę najstarszą. I tutaj właśnie widzimy tą narrację tej najstarszej Cher, która doradza i mówi tym młodszym. I to jest ciekawy zabieg, ponieważ sama Cher jakby brała udział w musicalu. Oczywiście nie w naszej teraz produkcji, niestety, ale jak tworzyli musical The Cher Show, to Cher miała ogromny wpływ na to, jak wyglądał scenariusz. I to jest właśnie ciekawe, poznać jakby część historii Cher od tej najmłodszej, bo rzeczywiście to jest na faktach, tak? Rzeczywiście ta historia miała miejsce. Często teksty, które usłyszymy w musicalu, mówiła naprawdę, bo to widać w wywiadach telewizyjnych i tak dalej. I właśnie to jest najciekawsze, że widzimy tą historię Cher i tej najstarszej Cher, która komentuje to, co się dzieje i dlaczego zrobiła tak, a co by teraz zrobiła inaczej. I to jest ciekawy zabieg, rzadko chyba w ogóle spotykany w jakimkolwiek musicalu. I to jest właśnie fajne. Myślę, że dla widza i dla osoby, która lubi piosenki Cher, albo interesuje się jej historią. Będzie to ciekawe takie dopełnienie tej historii i ogólnie może bliżej poznania samej wokalistki Cher.
11: Cher też słynie z niezwykle odważnych kreacji. O to też chciałam właśnie zapytać, jak dużym wyzwaniem dla was to było, żeby te kreacje przełożyć, przenieść je na ten sceniczny wizerunek aktorek.
12: Znaczy, to jest ogólnie bardzo trudne zadanie, tym bardziej dla takiego prywatnego teatru, którym jesteśmy, ponieważ na Broadwayu, jak wystawiali ten musical, no to sam Bob Mackie, czyli projektant mody, typowy Cher, przygotowywał wszystkie kostiumy do tego spektaklu. I co ciekawe, ostatnio znaleźliśmy, że jeden z kostiumów, który się pojawił w musicalu, kosztował 500 tysięcy dolarów. Jeden, a było, przypominam, 200 tych kostiumów różnych. No, my takich budżetów niestety nie mamy, ale staramy się odwzorować te wszystkie ikoniczne kostiumy Cher. I na samym początku naszym aktorkom, które grają w musicalu Cher, tą główną postać, mówiłem, że słuchajcie, ona bardziej chodzi rozebrana niż ubrana. I taka prawda, bo pokazywałem z różnych nawet koncertów kostiumy Cher, jak wyglądała. I tam naprawdę no jest bardzo wyzywająco. Co ciekawe, też w musicalu możemy się dowiedzieć, dlaczego tak się ubiera i dlaczego tak jest. Ale jeżeli chodzi o kostiumy, no staramy się odwzorować te, tak jak mówię, ikoniczne. Pracujemy, obklejamy diamencikami no i myślę, że jednak widz nie zauważy, że nie robił tego Bob Mackie, tylko po prostu, że to dobrze wygląda na scenie.
11: To może właśnie przejdźmy jeszcze do obsady, kogo zobaczymy w tych głównych rolach, bo nie tylko Cher, ale zobaczymy też inne postaci.
12: Tak, jeżeli chodzi o Cher, to są właśnie trzy aktorki: Marta Bykowska, Martyna Temporowicz-Gudajczyk i Magdalena Łoś-Wojcieszek. Oczywiście zobaczymy nasz zespół, który już jakby widzowie znają i lubią. Natomiast ciekawostką jest na przykład to, że wystąpi uczestnik X-Faktora, tam gdzie był Dawid Podsiadło, czyli na przykład Marcin Spener. Ma wspaniały głos, więc będzie można zobaczyć go na naszej scenie po raz pierwszy. I co ciekawe, jedną z ról aktorskich zagra taki dość znany stand-uper z województwa naszego zachodniopomorskiego, a co też jest ciekawe, ale myślę, że warto przyjść i zobaczyć. Mamy cały nowy zespół taneczny praktycznie. Są dwie osoby, które tańczyły z nami wcześniej, a reszta tancerzy przyjechała z Polski. Więc pojawią się nowe twarze, ale też będziemy mogli widzieć te osoby, które już znamy z poprzednich produkcji.
11: To jeszcze zapytam o scenografię, jak ją przygotowujecie, jak ona, czy możesz nam zdradzić, jak to będzie wyglądało mniej więcej?
12: Jeżeli chodzi o scenografię, no to tutaj już mamy dodatkowego scenografkę, tak naprawdę, która przygotowała cały projekt. No, na pewno będzie dużo złota, oczywiście nieprawdziwego, ale będzie się dużo świeciło, dużo mieniło, no tak jak na Cher przystało. I tutaj na pewno będzie się dużo działo, jeżeli chodzi o światło, bo zawsze nad tym bardzo mocno pracuję i bardzo mi zależy, aby światło było w pół na pół ze scenografią, że światło jednak dopełnia tę scenografię. Także będzie dużo świateł, dużo błysków, dużo złota, srebra.
11: A z jakimi takimi wyzwaniami trzeba się mierzyć podczas tworzenia takiego spektaklu? No myślę, że to jest mnóstwo takich organizacyjnych w ogóle rzeczy, właśnie scenografia, kostiumy. Sami aktorzy mają dużą pracę przed sobą i właśnie jako wy, jako Teatr Muzyczny Adria, z jakimi wyzwaniami najczęściej się mierzycie, tworząc takie spektakle, nowe premiery?
12: Tak, powiem o dwóch rzeczach. Jedna będzie najmniej popularna, o której się rzadko mówi, natomiast no my jako teatr prywatny, no to przede wszystkim finansowych. Trzeba, bo ponieważ żyjemy tylko i wyłącznie ze sprzedanych biletów, to tutaj przez cały rok planuję budżet, aby jakkolwiek tę produkcję zamknąć, tak? Każdą. Wiem, że nieładnie mówić o pieniądzach, natomiast to jest na pewno najcięższe, jeżeli chodzi o produkcję. A drugą częścią produkcji, taką dość ciężką, jest zgranie tak naprawdę naszych artystów, ponieważ no my nie zatrudniamy na umowę o pracę, tylko umowy zlecenia dzieło. I tutaj każdy z naszych artystów jest naprawdę bardzo obleganym artystą w całej Polsce, ponieważ mamy no, gwiazdy musicalu ogólnie na scenie, które pracują w innych teatrach, grają koncerty, jakieś inne wydarzenia. I tutaj logistycznie zgrać wszystkich na próby jest dość ciężko, ale ja już sobie wyrobiłem taki plan pracy przez te 6 lat działalności teatru, że tutaj jesteśmy w stanie to wszystko ze sobą pogodzić i rzeczywiście sama logistyka ogólnie też jest trudna, czyli zgranie scenografów z właśnie z kostiumami, światło z dźwiękiem, bo przecież też band na żywo gra tutaj tę muzykę. No, to jest naprawdę ciężki kawałek chleba, który trwa praktycznie 8 miesięcy, cała produkcja, tak? Mówimy od przygotowań do produkcji i samej produkcji. Ale myślę, że takie dwa najtrudniejsze momenty już w trakcie prób, to są właśnie te dwa elementy, o których wspomnę.
11: Ja jeszcze też tak do Cher wrócę, bo ona też przez dekadę musiała się mierzyć z trudnymi decyzjami, nieustannie budowała tą swoją pozycję. Co z jej historii tak można szczególnie wyciągnąć? Co mogłoby być takie właśnie inspirujące też dla widzów, którzy zobaczą ten spektakl?
12: Ja myślę, że najważniejsze, co możemy wyciągnąć i jakie wnioski z tego musicalu, co często jednak w Ameryce jest postrzegane i jakby popularne, u nas bardzo mało popularne. Widzimy w musicalu często upadek Cher, w sensie takim finansowym, życiowym, gdzie staje się z takiej gwiazdy, potem spada, tak? Zostaje zapominana. I potem widzimy znowu, jak ona rośnie. I myślę, że tutaj warto wziąć taką lekcję. Ja w ogóle często o tym mówię, że jak upadniemy, zresztą jest taka piosenka w musicalu, że jak upadniemy, to nie poddawajmy się. To jest tylko jeden z punkcików w naszym życiu. Warto po prostu wierzyć w marzenia i napierać na to, żeby to się udało i robić wszystko, żeby się udało to, co sobie zaplanowaliśmy. I jest taki jeden tekst właśnie w musicalu, gdzie Sony, czyli jej mąż, z którym śpiewała wiele, wiele lat, mówi do niej: daj mi jeszcze 2 lata, a zobaczysz, że zajdziemy wysoko. I rzeczywiście po tym spadku, po 2 latach, oni znowu poszli w górę. I tak naprawdę myślę, że najważniejsze przesłanie to jest właśnie to, żeby jak się upadnie, to powstać i otrzepać się. I iść dalej i dążyć do rzeczy, które chce się po prostu w życiu robić.
11: Kiedy dokładnie odbędzie się premiera właśnie spektaklu The Cher Show i kiedy jeszcze później będzie można ewentualnie zobaczyć ten spektakl?
12: Taka oficjalna prapremiera, my to nazywamy, bo to jest prapremiera polska, odbędzie się 25 września, natomiast no tutaj już praktycznie biletów nie ma, ostatnie rzędy, więc bardzo szybko zapraszam. Następnie premiera już 26 września i tam też ostatnie bilety, ale również zapraszam, a następne musicale z The Cher Show mamy 13 oraz 14 listopada i tutaj już można sobie bilety kupić na wybrane, tak, miejsca na spokojnie.
11: Dobrze, ja jeszcze też dopytam na koniec, no bo w Teatrze Muzycznym Adrian możemy zobaczyć mnóstwo innych spektakli i co właśnie na przestrzeni września, października nas jeszcze czeka, na co nasi słuchacze, widzowie mogą się wybrać.
12: Ja polecam bardzo, bo lubię przede wszystkim te wydarzenie, Czerwony Młyn, koncert. Prawie 3 godziny ogromnego show, piosenki z różnych musicali, czy Moulin Rouge, czy Anne Juliet oraz znane właśnie utwory z rozgłośni radiowych, plus oczywiście ogromny zespół taneczny, wokalny. Naprawdę to jest bardzo duże show, chyba największe show oprócz Michaela Jacksona, którego gramy potem tydzień później chyba, czy 2 tygodnie później. Także też zapraszam na Michael Jackson Show, gramy to już zaraz 4 rok. Zagraliśmy już 40 razy to wydarzenie, więc naprawdę zapraszam. Jest mnóstwo, naprawdę gramy bardzo dużo, ponieważ w ciągu roku gramy ponad 100 wydarzeń w teatrze, więc serdecznie zapraszam na naszą stronę, na repertuar. Każdy znajdzie na pewno coś dla siebie.
11: Wy też rozszerzacie swoją działalność. Niedługo będzie można zobaczyć was na deskach teatru w Warszawie. Czy możesz nam coś więcej o tym opowiedzieć? Jak to się w ogóle stało i jak to będzie też wyglądało? Jak często będziemy mogli was tam widywać?
12: Tak, Warszawa wyszła po prostu z samej Warszawy, ponieważ często dostajemy wiadomości, czy to na maila, czy nawet na Instagramach, Messengerach, że kiedy będzie Warszawa, kiedy Warszawa, i postanowiłem po prostu spróbować. W Teatrze Palladium w Warszawie to będzie nasze miejsce właśnie w Warszawie, gdzie będzie można zobaczyć nasze musicale. Zaczynamy 7 października z koncertem Czerwony Młyn, ale tutaj gościem specjalnym będzie gwiazda prosto z West Endu, Dom Simpson, który grał w Moulin Rouge główną rolę przez 2 lata, i nie mogę się tego doczekać, bo to jest moje odkrycie aktorsko-wokalne, właśnie ten Dom Simpson, i jestem ogromnie dumny, że on po pierwsze przyjedzie do Polski, bo to jest jego pierwszy raz w Polsce, a po drugie, że no, będziemy mogli występować na jednej scenie i będę mógł usłyszeć piosenki w jego wykonaniu właśnie z musicalu Moulin Rouge. I nie mogę się naprawdę doczekać tego wydarzenia. Na tę chwilę gramy raz w miesiącu w Warszawie, ponieważ chcemy zobaczyć, jak to będzie się, że tak powiem, kręciło, jak publiczność zareaguje. Na tę chwilę widać, że publiczność jest bardzo mocno zainteresowana naszymi wydarzeniami, a czas pokaże, czy będzie tego więcej. Mam nadzieję, że będziemy tak pół Koszalin, pół Warszawa zawsze się pojawiać, ale spokojnie, z Koszalina nie rezygnujemy, bo często publiczność nasza z przerażeniem słucha o tej Warszawie. Nie. Koszalin zostaje tak, jak było. Po prostu dokładamy jeszcze Warszawę.
2: Premiera spektaklu The Share Show 25 września w Teatrze Muzycznym Adria. Kolejne spektakle 26 września, 13 oraz 14 listopada.
3: SK Koszalin.
2: Obwodnica Bobolic coraz bliżej. Wojewoda zachodniopomorski wydał decyzję dla budowy obwodnicy w ciągu drogi krajowej 25. Inwestycja ma usprawnić dojazd do trasy S11 i wyprowadzić ruch tranzytowy z centrum miasta.
13: Mateusz Grzeszczuk, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie. Uzyskaliśmy pozwolenie na budowę dla południowej obwodnicy Bobolic odcinka drogi, który połączy węzeł Bobolice na drodze z 11 z wjazdem do Bobolic od strony Białego Boru. Dzięki temu kierowcy nie będą musieli przejeżdżać przez centrum Bobolic, jadąc z DK 25 od strony Białego Boru czy Bydgoszczy, bo do Bydgoszczy ta droga prowadzi. Będzie to też pewien skrót dojazdu z DK 25 do S11, bo teraz trzeba wjechać do Bobolic i następnie cofnąć się w kierunku południowym do węzła Bobolice. Po budowie obwodnicy to już nie będzie potrzebne. Także wówczas już wszystkie drogi krajowe będą z Bobolic wyprowadzone. Potem jak od września 2023 roku można już Bobolice ominąć drogą S11, natomiast została tam jeszcze droga 25 i teraz ta inwestycja pozwoli zmniejszyć jeszcze dodatkowo tranzyt w Bobolicach.
1: I jaki jest teraz plan gry, czyli harmonogram?
13: Planujemy w ciągu najbliższych 30 dni przekazać wykonawcy plac budowy i rozpoczną się wówczas te pierwsze wstępne roboty związane z wyznaczeniem terenu inwestycji, czyli prace geodezyjne, sprawdzeniem saperskiej, też wycinki drzew, a tych wycinek jest tam dość sporo, ponieważ drzewa porastają nasyp dawnej linii kolejowej, ponieważ ta obwodnica będzie praktycznie w całości przebiegała w śladzie dawnej linii kolejowej, która nie funkcjonuje od 1945 roku, i następnie będą ruszały już roboty ziemne. Jest to stosunkowo krótki odcinek, długości trochę ponad kilometra, natomiast są tam 2 obiekty mostowe, również dość spory zakres wzmocnień podłoża, bo mamy tam też obszary słabo nośne. Częściowo ten nasyp danej linii kolejowej będzie też rozbierany, także tu jest też spory zakres robót drogowych, robót ziemnych do wykonania, tak aby tą inwestycję zakończyć w roku 2028, bo taki jest plan realizacji tej trasy.
1: A koszt?
13: Koszt realizacji tej inwestycji to jest blisko 40 milionów złotych.
1: Panie rzeczniku, także chyba dobra informacja, bo zostało przyznane dofinansowanie na budowany fragment S11 z Bobolic do Szczecinka. Jak tam wygląda zaawansowanie tych prac?
13: Uzyskaliśmy dofinansowanie, jest to blisko 700 milionów złotych z funduszu Feniks, czyli funduszy unijnych na infrastrukturę i środowisko. Także uzyskaliśmy to dofinansowanie. Jest to jedna z inwestycji, która uzyskała takie środki. Natomiast jeżeli chodzi o samą budowę drogi S11 na tym fragmencie, to ona już jest realizowana od około 2 lat, prace budowlane i do końca tego roku roboty na tym odcinku powinny się zakończyć. Droga powinna być oddana do ruchu, także będziemy mieli połączone te odcinki oddane w roku 2023, czyli od Koszalina do Bobolic z obwodnicą Szczecinka, która była oddana w roku 2019 właśnie poprzez ten budowany obecnie odcinek Bobolicy Szczecinek.
14: Dużo tam obiektów inżynierskich?
13: Mamy tam ponad 20 obiektów mostowych, z tego choćby 3 górne przejścia dla zwierząt, 4 przejścia dolne dla zwierząt, takie obiekty na długości ponad 100 metrów, także jest to inwestycja, która też była realizowana w wielu miejscach w śladzie istniejącej drogi 11, co wymagało wielu zmian organizacji ruchu, przełożenie tak, aby była możliwość budowy nowego układu drogowego jezdni w miejscu istniejącej 11, także to też generuje utrudnienia w ruchu, które są też obecnie, bo mamy też ruch wahadłowy na niektórych fragmentach związany z choćby wykonywaniem dowiązań obecnej drogi 11 do nowych przebiegów, bo też warto wspomnieć, że ta obecna 11, ona będzie miała w całości ciągłość pomiędzy Bobolicami a Szczecinkiem, natomiast już nie jako droga krajowa, ale jako droga wojewódzka i będzie służyła dla ruchu lokalnego, natomiast ten cały tranzyt będzie odbywał się drogą S11, będzie też jeden węzeł drogowy zlokalizowany na południe od miejscowości Wierzchowo oraz parami z obsługi podróżnych przy miejscowości Spore.
2: Tematem zajął się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Spotkania ulotne to tytuł wystawy prezentowanej w Bałtyckiej Galerii Sztuki przy Centrum Kultury 105 w Koszalinie. Autorkami prac są 2 koszalińskie artystki, Katarzyna Kołtan i Dorota Popowicz-Majewska. Obie artystki malują na deskach przy użyciu tempery żółtkowej, ale prace te różnią się diametralnie. Wspólnym mianownikiem jest kobieta. Dlaczego taka tematyka? O tym w rozmowie Alicji Górskiej z autorkami tych dzieł.
15: Dzień dobry, Katarzyna Kołtan.
16: Jesteśmy w Bałtyckiej Galerii Sztuki, gdzie do końca września będzie można obejrzeć pracę pani autorstwa oraz pani Doroty Popowicz-Majewskiej. Tytuł tej wystawy: Spotkania ulotne. Dlaczego taki tytuł wystawy?
15: Jakaś taka chyba spontaniczna decyzja była. Dorota zaproponowała tytuł. Jest to spotkanie też między nami, spotkanie naszej twórczości, a że temat jest taki właściwie ulotny, to wydawało nam się, że chyba to będzie dobrze brzmiało.
16: Temat ulotny, czyli emocje, czyli co?
15: W moim przypadku na pewno emocje. Ja staram się zawsze pokazywać w swoich pracach emocje. Chciałabym, żeby widz się zastanowił, popatrzył, poczuł może coś bliskiego sobie.
16: Bohaterkami tych prac są kobiety i właściwie na każdej pracy widzimy różne kobiety. Dlaczego świat kobiet, świat uczuć kobiet jest tematem, którym pani się zajmuje?
15: To jest bardzo trudne pytanie. Ja się często nad nim zastanawiam, bo ono często pada. Ja nigdy nie wykombinowałam jakiejś mądrej odpowiedzi. Wydaje mi się, że to ma związek z tym, że sama jestem kobietą. Chyba łatwo mi zrozumieć nasz gatunek. Kobiety są przeróżne, są silne, są delikatne, a mnie przede wszystkim fascynują twarze i ja właściwie najbardziej skupiam się na twarzach, na takich emocjach, które one pokazują.
16: Kiedy zastanawiam się, patrząc na tę pracę, co może przeżywać dana bohaterka i co przedstawia dany obraz, jaka to może być historia życia tej kobiety, no to to wyczytujemy w obrazach, w sztuce od zawsze.
15: Tak, to prawda. Ja lubię snuć takie historie. Mam w głowie każdą, jeżeli chodzi o moje prace. Pewnie przelewam też bardzo dużo swoich własnych emocji, swoich przeżyć, co nie znaczy, że każdy ma je w ten sposób odczytywać, no bo jesteśmy inni. Ja na przykład nigdy nie widzę smutku w moich pracach, a bardzo często słyszę, że o Jezu, one takie smutne, a czemu się nie uśmiechają? No, dla mnie one nie są smutne, są jakieś zamyślone, mają jakiś plan w głowie. No tak jak mówię, różne są odczucia i każdy inaczej na to patrzy.
16: Proszę opowiedzieć jeszcze, jaką techniką są wykonane te prace.
15: technika to tempera żółtkowa, ja ją uwielbiam. To jest bardzo stara technika. Już w Egipcie malowano temperą żółtkową, tym gotyk i wczesny renesans, aż została wyparta przez olej. Ponieważ są pewne ograniczenia, które ona stwarza, nie jesteśmy w stanie w technice tempery żółtkowej osiągnąć takich pięknych przejść tonalnych jak w oleju. To tak jest sfumato, które jest znane z obrazów Leonardo da Vinci, no to po prostu nie w tej technice. Tutaj wszystko jest budowane za pomocą kreseczek, światła, cienia, aż powoli gdzieś z daleka po prostu wydaje nam się, że to przejście jest. Natomiast jak podejdziemy bliżej, to po prostu ewidentnie widać tą różnicę, tą granicę taką między cieniem a światłem. I technika jest teoretycznie bardzo prosta, ponieważ składa się z niewielu elementów. Każdy może ją zrobić w domu. Potrzebujemy żółtka, potrzebujemy białego wina albo wody destylowanej, potrzebujemy olejku goździkowego lub nie, suchego pigmentu. Mieszamy i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o takie ograniczenia, to możemy malować tylko 3 duże, takie głębokie warstwy dziennie, ponieważ jak one nie wyschną, to ta pierwsza od razu zacznie się odklejać od deski i będzie schodzić, powstaną dziury, więc trzeba cierpliwie czekać, aż to wszystko wyschnie. Pod palcem może się wydawać, że obraz jest suchy, ale tak naprawdę on schnie pół roku. Dopiero po pół roku można go zawerniksować, aczkolwiek ta technika tego nie wymaga. Z kolorami nic się nie będzie działo, ona jest jedynie wrażliwa na takie mechaniczne uszkodzenia, więc trzeba uważać. Miałam taką sytuację, gdzie kiedyś sprzedałam obraz i pani do mnie zadzwoniła, że pani, która przychodziła sprzątać w mieszkaniu, pomyślała, że fajnie będzie wszystko wypucować, wzięła mokrą szmatkę i go po prostu przetarła, więc to było trochę jak z tym obrazem w komedii z Jasiem Fasolą. No już tego się uratować nie da. Miałam też sytuację, w której zapach goździków bardzo się spodobał pewnemu kotu i wylizał dziurkę do gołej deski. Siedział pracowicie, lizał, aż po prostu zrobił dziurę. Technika składa się z takiego budowania i to trwa. To trwa około miesiąca, gdzie na początku możemy kłaść tylko takie większe warstwy, potem trzeba tymi kreseczkami budować i trzeba czekać.
16: A jeśli chodzi o inspirację, to skąd pani czerpie?
15: To ciężko powiedzieć. Czasami po prostu biorę ołówek, rysuję i gdzieś mi to wpada do głowy i potem przenoszę ten szkic na deskę. I ja nie jestem taką osobą, która potrzebuje jakiegoś takiego natchnienia. Ja mam plan poukładany w głowie już. Mam tych szkiców bardzo dużo i potem je przeglądam i myślę sobie, o może to. Mogę powiedzieć, że się inspiruję dawną sztuką, przeglądam dużo prac, patrzę na obrazy dawnych mistrzów, gdzieś coś mi się spodoba i próbuję to też jakby w takim hołdzie przenieść u siebie, ale też nie chciałabym, żeby to było takie absolutnie 1:1. Bardziej tutaj inspiruje mnie technika niż samotwórczość i tematy prac.
16: Dorota Popowicz-Majewska. Spotkania ulotne, taki jest tytuł wystawy, to chcę zapytać o pani spotkanie z ikonami. Co te spotkania z ikoną wnoszą w pani życie?
17: Generalnie wszystko zaczęło się od ikon, które robię równolegle ze swoimi pracami w technice akwareli i z pejzażem, ale te ikony zawsze gdzieś tam ze mną są w naszym małżeństwie, bo mąż jest ikonopisarzem i on więcej tego robi, tylko że ikony robi w kanonie, a ja maluję je bardziej współcześnie. Fascynuję się Nowosielskim, więc idę w tym kierunku jeszcze. Małgosią Dawidziuk, doskonałą pisarką ikon. I właśnie to się zaczęło od ikon. Później zrobiłam cykl ikon w stylu secesji, bo takie miałam założenie wystawy. To było rok temu i zrobiłam cykl 6 ikon. Zaczęło się od Maryi Panny, bo to mi najbardziej leżało na duszy i później musiałam domalować jeszcze 5 i bardzo długo nad tym myślałam, jak to zakomponować, dlatego pojawili się ci archaniołowie, jest ich 3. No i brakowało mi cały czas tej kolejnej ikony, więc pojawił się Święty Jerzy, który mi doskonale pasował do archaniołów, bo jest też walczący i takim obrońcą jest. No i później jeszcze dostałam jeden telefon z Muzeum z Płocka, że potrzebują jeszcze jedną pracę. Przez to, że miałam tylko w pracowni deskę w kształcie krzyża, zrobiłam krzyż i właściwie tak z tej pracy jestem najbardziej zadowolona. I to właśnie to są ci mężczyźni u mnie, jedyni na tej wystawie. I później się zrodził projekt z Katarzyną, że chciałbyśmy zrobić wspólną wystawę. Ja wiedziałam, że Katarzyna głównie maluje kobiety. No i znowu to było dla mnie wyzwanie, bo bardzo chciałam zostać w charakterze tych moich ikon, które cały czas mi towarzyszą. I połączyłam ten styl ikony z moją głową pełną secesji i zachwytu sztuką bizancją, to jest cały czas tą mozaiką, którą kiedyś chcę sfinalizować i zrobić jakąś mozaikę w przestrzeni miejskiej. No i to jest właśnie moja odpowiedź na tą wystawę, na to, żeby wpasować się do malarstwa Katarzyny, ale być oryginalną. Bo te prace, które zrobiłam już po tych ikonach, pięciu, które tutaj wiszą, to są już same kobiety, piękne kobiety o twarzy z ikon, są subtelne, spokojne. Właśnie secesja mi pasuje do ikony, bo nad secesją się zastanawiamy, a patrząc na twarze ikoniczne, też myślimy o czym one myślą.
16: Wspomniała Pani o tym, że te prace w jakiś sposób wyrażają Pani zachwyt nad ikonami na przykład Nowosielskiego. Proszę potraktować to jako komplement. Ja w tych pracach też znajduję jakąś inspirację czy jakieś odniesienie do Klimta. I rzeczywiście, jeżeli myśli Pani o mozaikach, to aż się prosi, żeby te prace zostały wykonane właśnie w takiej technice. Te prace Pań, nie ma co w ogóle ich porównywać, ale na pewno bardzo różnią się, jeśli chodzi o kolorystykę. Pani prace są bardzo bogate, jeśli chodzi o kolory. To wyraża Pani temperament, Pani miłość do koloru. Dlaczego one są aż tak kolorowe?
17: Temperament i miłość do koloru również. Ja lubię kolorowe stroje, lubię duże kontrasty, natomiast bardziej to wyraża moje zamiłowanie do sztuki wschodniej, do malarstwa, do fresków w cerkwiach, w kościołach. No sztuka bizancjum w ogóle jest kolorowa i taka bogata, nasycona. Secesja też jest kolorowa i też to mi się podoba, więc myślę, że ja się bardziej sugerowałam stylami sztuki niż swoim temperamentem. W ogóle te moje prace są bardzo kontrastowe, ale jeszcze to jeden kontrast jest taki, że twarze ikon nadają tej ferii kolorów, barw taki spokój.
16: Maluje Pani ikony nie zgodnie z kanonem. Do tego trzeba odwagi.
17: Ja mam wiele szacunku do osób, które piszą ikony w kanonie, bo to jest bardzo trudna sztuka. Trzeba się trzymać reguł. Podziwiam męża, że on wykonuje je zgodnie z tym, jak mają być wykonane. Czy to jest odwaga? Nie. To jest po prostu ja wyszłam z takich, że tylko powiem, takiej ścieżki pisania ikon i zaczęłam iść inną, równoległą. Z mężem jesteśmy osobami wierzącymi i myślę, że przedstawienie ikon w inny sposób niż te tradycyjne jest też piękne i też jest uduchowione i też pokazuje, jak dla mnie są ważne. Nowosielski zawsze wzbudzał dla mnie zachwyt, aczkolwiek moim rodzicom się w ogóle nie podobał, bo był chyba za odważny, więc ja nie wiem, czy to jest odwaga, to jest po prostu inne spojrzenie na to, co mamy w duszy i jak podchodzimy do siebie, do kwestii wiary i do świata.
16: A co o świecie kobiet chce Pani poprzez te swoje prace opowiedzieć?
17: Ja bym chciała powiedzieć, że tak naprawdę kobiety są szczęśliwe i wiedzą o tym i mają tego świadomość. Nie potrzebują żadnej pomocy szczególnej z zewnątrz, żeby zawalczyć o swoje szczęście, o swoją pozycję.
2: Wystawa Spotkania ulotne dostępna będzie do końca września w Bałtyckiej Galerii Sztuki w Koszalinie.
3: SK Koszalin News.
2: Gry, fantazy, niezwykłe przebrania i potężna dawka młodzieńczej energii. Tak w skrócie można podsumować pierwszą edycję Koszałkonu. Wydarzenie przyciągnęło setki pasjonatów i pokazało, że w Koszalinie drzemie ogromny potencjał twórczy. Za sukcesem imprezy stoją młodzi ludzie związani z Politechniką Koszalińską. O kulisach organizacji, niezwykłych strojach i studenckiej pasji, która napędza do działania, Oliwia Kisielewska rozmawiała z naszymi gośćmi.
18: Nazywam się Tomaszewski Karol. Jestem po prostu w szkole studenckim EIGA, działającym przy Wydziale Elektroniki i Informatyki. Byłem również organizatorem Koszałkonu 2026.
19: Ja jestem Niko Worach i tak naprawdę jestem przyszłą studentką, ale również jestem jednym z organizatorów Koszałkonu.
11: Za nami Koszałkon, wydarzenie, które przyciągnęło mnóstwo fanów fantastyki, anime, fanów gier. Skąd w ogóle wziął się pomysł, żeby takie wydarzenie stworzyć w Koszalinie? No i opowiedzcie nam jak najwięcej, co tam się w ogóle działo.
18: Pomysł tak na dobrą sprawę zrodził się w głowach studentów z naszego koła naukowego EIGA. Tak naprawdę to i tak cały czas realizujemy projekty wokół tego tematu. Jesteśmy pasjonatami zarówno gier, jak i animacji, jak i filmów, w ogóle fantastyki, więc tak naprawdę chcieliśmy zrobić coś, w czym sami chcielibyśmy wziąć udział i przy okazji jakby stworzyć taką platformę do spotkania się dla ludzi o podobnych zainteresowaniach z całego Koszalina i okolic.
19: Karol bardzo dobrze mówi na ten temat, ze względu na to, że według mnie ten pomysł w ogóle wziął się z tego, że w Koszalinie nie było od dawna takiego konwentu i po prostu brakowało tutaj czegoś. I dla mnie, jako też dla osoby, no, dość młodej, powiedzmy to sobie, bo dopiero na studia idę. Jeżeli miałabym wybierać studia, to tam, gdzie serio coś się dzieje, jest o wiele lepiej. I fakt, że mogłam to też zorganizować z Karolem i całą grupą organizatorów, wolontariuszy, naprawdę mega dużo osób zaangażowanych w to było, no to dla mnie to jest po pierwsze zupełnie zabawa, ale to jest też sprawia, że się uśmiecham i sprawia, że bardziej chcę iść tutaj na studia, bo wiem, że mogę coś tutaj zrobić i osiągnąć.
11: No to jest super, czyli taka nauka połączona właśnie z wieloma fascynującymi wydarzeniami. Mm-hmm. No i właśnie też chciałam zapytać o to, jak to wydarzenie przebiegło, bo ja widziałam niesamowite stroje, kapelusznik chociażby z Alicji w Krainie Czarów. No naprawdę te stroje były niebywałe. Ja bym chciała, żebyście troszeczkę właśnie też opowiedzieli o tych strojach, o tym, jakie jeszcze inne postacie mogliśmy zobaczyć podczas tego wydarzenia. No i sam taki przebieg, co tam się działo od rana do wieczora, bo ja jestem pewna, że to kolejne edycje będą jeszcze grubsze, więc już nasi słuchacze będą mogli się dowiedzieć, z czym to się je.
19: Było mnóstwo osób przebranych. Były osoby przebrane za księżniczki. Przygotowała jedna z naszych wolontariuszek, przyszła tak w sobotę i już na kolejny rok gdzieś tam planowała przebrać się za postaci, za księżniczkę Peach i jej starszą siostrę Rosalinę ze swoją młodszą siostrą, więc może akurat były postaci z anime, z komiksów, z filmów, bo było przykładowo postaci z Star Warsów i w ogóle był cały konkurs cosplay, na którym też osoby, 13 uczestników mieliśmy, na którym w sobotę po prostu zmierzyli się o drukarkę 3D, o pierwsze miejsce, ale też po całym konwencie chodziło mnóstwo ludzi. Ja tylko patrzę, ja dosłownie przechodzę jako organizator i jestem w biegu, ale widzę postaci, które ja szczerze uwielbiam. Były osoby przebrane za tak naprawdę postaci z gier i z takich, no, popularnych, powiedzmy, dość youtuberów na właśnie platformie od Minecrafta, takie osoby jak Parrot, wydaje mi się, że był Grian, ale mogę się mylić, Wembu. To są takie niki, które może ktoś kojarzy, na które ja zwróciłam uwagę bardzo. Czy jeszcze ktoś był? Kapelusznik na pewno.
18: No, a propos właśnie kapelusznika wspomnianego. Kapelusznik to nasza w sumie Zuza, utalentowana cosplayerka na Instagramie Samogon Regisa i generalnie jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Była również w jury i pomagała przygotować konkurs cosplay. Właśnie robiliśmy go wspólnie z nią. No to pomaganie to może za mało nawet powiedziane. I ludzie byli po prostu zachwyceni tak naprawdę jej talentem. Prowadziła również stoisko naprawy kostiumów cosplay, więc ludzie mogli również sobie podreperować się trochę w trakcie.
19: I jeszcze jeżeli chodzi o Zuzę, miała swoją prelekcję, też poprzedzającą konkurs cosplay i wydaje mi się, że też osoby, które tam poszły, wyszły dość zadowolone, bo mówiła o dosłownie robieniu kostiumów z szafy i bardzo po studencku, na studenckim budżecie, który wiadomo, często w żartach bywa dość mały.
18: Jeżeli faktycznie skupimy się troszeczkę przez chwilkę na cosplayu, to uważam, że tu akurat naprawdę bardzo to dosłownie siadło. Zgłosiło się sporo osób. Większość z nich startowała w tego typu konkursie po raz pierwszy, ale no, pokazali naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobry poziom. Mieliśmy 13 uczestników i naprawdę wszyscy byli fantastyczni. Mogę chyba wspomnieć też o głównej nagrodzie, jaką była drukarka 3D, którą wygrał akurat cosplayer mega talentowy, jeżeli chodzi o przygotowanie stroju, Łukasz, wcielający się w postać z Gwiezdnych Wojen. No, zrobiło to naprawdę wielkie wrażenie na wszystkich.
19: Tak, wcielił się w postać Revana, a cały jego występ opierał się na choreografii z mieczami świetlnymi i przedstawiał też przez to historię. No i tutaj akurat ja nie byłam w jury, prowadziłam za to konkurs, więc dla mnie też poznanie ich od tej drugiej strony na próbach generalnych też było coś. I wiem, że tutaj akurat opiekun cosplayerów, Leo Kostowski, by mógł się wypowiedzieć, bo naprawdę zbudowali cudowną relację.
11: No, wy też zbudowaliście coś niezwykłego. Jesteście bardzo młodymi ludźmi, a stworzyć takie wydarzenie, w którym wzięło udział tyle osób, które się tak zaangażowały, przygotowały tak niesamowite stroje, to nie jest łatwe zadanie. I też chciałabym was właśnie zapytać od takiej strony organizacyjnej, jak wy się w ogóle za to wszystko zabraliście, jakby to stworzyliście? No bo tak jak mówię, jesteście bardzo młodzi, nie jest to na pewno łatwe.
18: Wracając do tego, ile wspomniałaś o tym, że było dużo osób, tak, uważamy, że w sumie, jeżeli chodzi o liczebność, to było to zdecydowanie jakby no, osiągnięcie całkiem imponujące, bo rozdaliśmy 760 opasek. Generalnie osoby, które otrzymały od nas opaskę, były przetraktowane jako uczestnicy wydarzenia. Być może było troszeczkę więcej osób ze względu na to, że Politechnika Koszalińska jest instytucją otwartą, więc my tak naprawdę nie mogliśmy prowadzić czegoś w rodzaju nie wiem, zamkniętych drzwi, a wracając jeszcze do tych rozdanych opasek, nie wliczają się w to ani gracze e-sportowi, ani wolontariusze, ani pracownicy Politechniki, ani organizatorzy, więc łącznie tych ludzi w tym jednym momencie, w te cudowne dwa dni było tam naprawdę całkiem sporo. Jeżeli chodzi o samą organizację, wiedzieliśmy, że chcemy coś takiego zrealizować. No, tak naprawdę pod koniec zeszłego roku już troszeczkę zaczęliśmy o tym rozmawiać, ale okazało się, że ze względu na to, że to jest to pierwsza edycja, musieliśmy jakby nauczyć się wielu rzeczy, zrozumieć procedury, zauważyć, że niektóre rzeczy trwają tyle czasu, a inne wymagają takich na przykład, nie wiem, przygotowań. Więc było to dosyć duże wyzwanie. Udało się nam to w mojej ocenie zrealizować dobrze. I wiemy też, że gdybyśmy chcieli, a chcielibyśmy spróbować zrealizować coś podobnego w przyszłości, to będzie nam zdecydowanie dużo, dużo, dużo łatwiej z tą wiedzą, którą zdobyliśmy przy pierwszej edycji.
11: No właśnie, czy myślicie, że w takim razie, jeżeli już będziecie chcieli coś organizować, czy to będzie właśnie kolejna edycja tego konkretnego wydarzenia, czy już będziecie chcieli stworzyć coś zupełnie nowego, ale na przykład z elementami, które były właśnie przy tym wydarzeniu?
19: O, to jest świetne pytanie. I według mnie, ja personalnie uważam, że powinno być więcej edycji tego, chociaż już były rozmowy, żeby przykładowo odłączyć delikatnie e-sport i zrobić z tego turnieje jakby dodatkowo. Może będą też na Koszałkonie w kolejnych edycjach, jeżeli obe będą, ale wydaje mi się, że właśnie e-sport jest też takim, no bo to są i drużyny, i wszystko, i możliwe, że potrzebowalibyśmy więcej czasu. I też jeżeli chodzi o sam Koszałkon, dostaliśmy bardzo dużo takich opinii, w sensie pozytywnych, i bardzo dużo osób przykładowo podchodziło do mnie, do Karola, do organizatorów, co chciałoby zobaczyć w kolejnych edycjach. Więc na pewno chcielibyśmy się rozrosnąć, a z takich pomysłów było na pewno karaoke, co jest według mnie też świetnym pomysłem.
11: Piszę się na to.
19: Tak? Oj, z chęcią zapraszamy. Ale karaoke, w ogóle taniec taki wspólny, żeby była muzyka może, więcej jej było na pewno.
18: Na pewno ważnym elementem, że cię troszkę trącę, będą wystawcy, o których na pewno chcielibyśmy się postarać z wielu powodów, ale uważam, że to zdecydowanie wzbogaci zarówno wydarzenie, jeżeli uda nam się zorganizować to w taki sposób, że wystawcy będą po prostu mogli być obecni. Przede wszystkim będzie to wzbogacenie.
19: Tak, ale też chcemy chyba trochę otworzyć się na ludzi przy kolejnych edycjach. Chcemy, żeby to ludzie z okolic też zgłaszali się do nas i budowali program, bo to jest coś, na co nie byliśmy w stanie pozwolić sobie w tym roku, ale też wydaje nam się, że chcemy dać równą szansę jakby każdemu i zobaczymy tak naprawdę, co z tego wyjdzie.
18: To jeszcze tak dodam, bo tak wspominasz o tych okolicach i o naszym, jakby powiedziałbym,

0: ludzie stąd, studenci, to są świetnie sobie poradzili, więc tak naprawdę taki jakiś kontakt z Koszalina moim zdaniem zdecydowanie powinien się zmniejszać w najbliższym czasie.
1: No myślę, że właśnie takie wydarzenia na pewno bardzo pomagają. Dużo osób chce stąd wyjeżdżać i wydaje mi się, że pomagacie im jednak podjąć decyzję, że tutaj na Politechnice Koszalińskiej naprawdę warto studiować i po prostu też korzystać z tych wszystkich atrakcji, które ona daje, ale no tutaj podkreślam, to naprawdę stworzyli młodzi ludzie, bardzo się zaangażowali w to wszystko i ja też właśnie chciałabym tutaj przejść do waszego koła naukowego EIGA, no bo to właśnie ono tak naprawdę stworzyło to wydarzenie. Wy w tym kole się znajdujecie. Jak ta działalność tego koła wygląda?
2: Może ja w takim razie zacznę. Ja w samym kole jestem, no powiedzmy, od niedawna, odkąd tak naprawdę zostałam zgarnięta, oczywiście nie siłą ani nic, ale przekonana do dołączenia z takim po prostu pozytywnym uśmiechem Karola. I Karol jest takim naszym trochę moralną iskierką. Bardzo nas podtrzymuje na duchu, pomaga ze wszystkim, no jest tego częścią ogromną, ale też osoby, które uczestniczyły w tym kole, po prostu bardzo pomogły w konwencie. Samo koło, z tego co ja się nauczyłam póki co, Karol pewnie więcej powie, ale samo koło ma bardzo dużo członków, którzy chcą coś robić i mamy różne sekcje, bo mamy sekcję filmową, sekcję tworzenia gier, sekcję RPG i wiele więcej, przypuszczam, że Karol też jeszcze trochę wymieni, które po prostu też współpracują. Jeżeli ktoś chce do nich dołączyć tak naprawdę, no to ma w 100% możliwość. I tak samo na konwencie, festiwalu, jakkolwiek chcemy to nazwać, mogliśmy pokazać naszą współpracę z innymi kołami, ze względu na to, że była odskocznia. To jest koło planszowe u nas na uczelni. I też nie chcemy w żaden sposób jakby mieć rywalizacji, chcemy się wspierać.
0: To prawda, nasze koło naukowe tak naprawdę jest dosyć specyficzne. Jest, tak jak Niko już zaczęła mówić, jest kilka różnych sekcji tematycznych, dodam jeszcze tylko sekcję grafiki 2D, sekcję fotograficzną, sekcję e-sportową, nie jestem pewien, czy to padło, więc mamy bardzo różne ludzi z bardzo różnymi zainteresowaniami. To, co chyba nas łączy, to jest ta taka pasja i chęć jakby, nie wiem, realizowania czy poszerzania swoich zainteresowań. Staramy się i tak naprawdę Koszalką z dużym potencjałem może być taką platformą, żeby też te zainteresowania członków naszego koła znalazły swoją platformę do pokazania siebie, zaprezentowania swojej, nie wiem, jakiejś twórczości, czy po prostu podzielenia się opiniami, ale jeszcze taka dygresja, jeżeli chodzi o koło składa się ze studentów, trafili nam się niesamowici studenci, tak naprawdę z właściwie każdego wydziału. Samo koło działa przy Wydziale Elektroniki i Informatyki tak ogólnie, ale studentów mamy z każdego kampusu, praktycznie z każdego wydziału i świetnie współpracują, super się uzupełniają. Wyobraźmy sobie tylko, nie wiem, współpracę grafików z Wydziału Architektury i Wzornictwa z informatykami z Wydziału Elektroniki i Informatyki i możemy się domyślać, jak ciekawe projekty mogą z tego powstać. Jeżdżę tak trochę w kontekście koła. Ja bym się nie zdziwił, gdybyśmy mieli dosyć spory przyrost, choć już jest nas dużo w kolejnym roku, zwłaszcza, że nawet na samym konwencie, tu Nika może coś uzupełni, były osoby, które były zainteresowane właśnie zarówno uczelnią, jak i samym kołem.
2: Tak. Tak, było tych osób bardzo dużo, lub przynajmniej w moim określeniu bardzo dużo, bo nie spotkałam się z tym, żeby ludzie podchodzili i właśnie rozmawiałam i przykładowo po LARP-ie, jednej z atrakcji live action roleplay, czyli takiej gry teatr improwizacja, ja to tak przynajmniej określam.
0: Którą musimy swoją drogą rozbudować na przyszły rok, jeżeli będziemy realizowali Koszalką, ponieważ był bardzo, bardzo popularny. Niko prowadził swoją drogą.
2: Tak, prowadziłam, cieszę się, bo dostałam bardzo dużo pozytywnych opinii, że to był naprawdę bardzo dużo osób pierwszy raz w ogóle grało, ale tak z określeniem gracz, bardzo dużo graczy zwyczajnie powiedziało mi, że to był jeden naprawdę z najlepszych LARP-ów, które napisałam, z tych osób, które uczestniczyły jakby w moich poprzednich LARP-ach w Kołobrzegu, bo z Koszalina nie jestem, ale wracając właśnie do osób, które powiedziały, że chcą przyjść do koła. Właśnie po LARP-ie dowiedziałam się, że kilka osób wybiera się do nas na uczelnię.
0: Lub tak zdecydowało. Być tak, może po.
2: Może po, dokładnie. I że z chęcią dołączyłoby do koła. tak samo sporo osób do mnie podeszło, jak rozmawialiśmy, i miał takie, że oni jeszcze nie wiedzą, gdzie wybierają się na studia, ale zastanawiają się, czy można dołączyć do koła, jak się jest z innej uczelni. To też było według mnie bardzo fajnym aspektem, ale też wydaje mi się, że koło się cały czas rozwija. I bo tak jak ja teraz, idąc właśnie na studia, na grafikę projektową, no

0: to przypuszczam, że bez właśnie tak Eiki może troszkę mogłabym mieć problem z organizowaniem LARPów, gdzie tu już rozmawiałam z przewodniczącą Martą Tomaszewską o tym, że hej, może sekcja LARPów mogłaby być zorganizowana tak bez problemu i cieszę się bardzo na ten temat, bo to jest jedna z moich pasji, którą nie dość, że mogłam rozwinąć na Koszałkonie, zobaczyć, że cześć, to ma popyt, to ma zainteresowanie, to teraz będę w stanie kontynuować to podczas roku szkolnego, studenckiego, akademickiego, jakkolwiek.
1: Spokojnie, że się przyzwyczaisz. O,
0: tak, jeszcze mówię, klasa.
2: Jeszcze ma czas,
1: ale...
2: No właśnie myślę, że też to jest wyjątkowe w tym waszym kole, że ono ma tyle sekcji i tak naprawdę no, każdy znajdzie coś dla siebie. No, jak to w ogóle jest możliwe, że jest tyle tych sekcji, że wy macie na to wszystko czas, materiały, ludzi, którzy w tym wszystkim uczestniczą razem? No bo życie studenckie też nie jest łatwe, wiadomo, są zajęcia, jest nieraz ciężko, kolokwia i tak dalej. I właśnie jak to tak wygląda z waszej perspektywy?
1: Tak strukturalnie to kiedy liczebność naszego koła no, już przekroczyła 40 osób czy 50, zrozumieliśmy, że musimy to troszeczkę ustrukturyzować i powstała taka, powiedziałbym, rola w naszym kole jak koordynator sekcji i osoby, które były zaangażowane najbardziej w daną sekcję albo miały chęć właściwie wspierać, koordynują po prostu swoją sekcję. Angażują ludzi, którzy w nich są, więc nie wiem, Remek na przykład, on jest również w odskoczni, ale jest koordynatorem sekcji fotograficznej, umawia się z również cosplayerami lub fotografami, którzy chcą się czegoś nauczyć, na takie jakby trochę ćwiczenia. Z jednej strony ćwiczenia z pozowania dla cosplayerów, czy tam robienia zdjęć, które mogą im się przydać na Instagrama, a z drugiej strony fotografów, którzy też zdobywają dzięki temu wiedzę. Więc to są takie, jakby to powiedzieć, to są specyficzne spotkania sekcji tematycznych, bo są naprawdę mocno naukowe i mnie dosłownie onieśmiela tak naprawdę w jakimś sensie to, jak młodzież w tym momencie chce się rozwijać, bo słyszymy różne opinie, ja pracuję też na uczelni właściwie od niedawna, ale słyszymy opinie, że być może młodzież trochę traci takie zainteresowanie jakimś rozwijaniem się. Ja widzę coś zupełnie odwrotnego, wręcz przeciwnie, dosłownie szukają przestrzeni, gdzie będą mogli te swoje zainteresowania, swoje pasje rozwijać i tu na Politechnice Koszalińskiej wierzę w to, że jesteśmy w stanie im zbudować przestrzeń, gdzie będzie to możliwe, czyli z jednej strony nauka, oczywiście jest to bardzo ważne, zdobywanie wiedzy, zdobywanie wykształcenia, a z drugiej strony nasze wsparcie, by rozwijali również swoje pasje.
2: Myślę, że to jest też piękne, co powiedziałeś, że właśnie ludzie szukają takiej przestrzeni, że to nie jest brak chęci, tylko brak czasami możliwości do rozwijania tych swoich pasji i wy właśnie takie miejsce im zapewniacie.
0: W 100% chcemy zapewniać to miejsce. W sensie według, znowu to jest według mnie, bo bardzo dużo tutaj jest opinii, ale takie miejsce Eiga daje mi w tym momencie. I wydaje mi się, że właśnie też jako osoba dość młoda, bo lat mam 19. Cieszy mnie jakby taka myśl, że hej, ktoś daje nam to miejsce.
2: A jeszcze ciebie, Karolu, chciałam tak dopytać o te sekcje. Jeżeli mógłbyś kilka z nich chociaż nam tak lekko rozwinąć, właśnie co się podczas takich zajęć w tym kole robi, na przykład jest sekcja filmowa i co się dzieje wtedy na takich zajęciach?
1: Jeżeli chodzi o sekcję, na przykładzie sekcji fotograficznej, o tym troszeczkę wspomniałem, wiąże się to bardzo często po prostu z połączeniem osób, które chcą być fotografowane, z tym, które chcą fotografować, budują swoje portfolio. Zawsze, kiedy my wykorzystujemy jakiegoś rodzaju zdjęcia, grafiki i tak dalej, to dodajemy w naszych materiałach Instagrama osoby, która realizowała. Chcemy poprzez to działanie i poprzez to koło pomóc się również młodym artystom, młodym osobom kreatywnym w jakiś sposób wypromować. I jest to możliwe dzięki wsparciu uczelni. Nie ukrywam, sala, z której korzystamy, sala koła Eiga, jest dobrze wyposażona. Mamy bardzo dużo nowoczesnego sprzętu. Dysponujemy odpowiednimi lampami studyjnymi, zestawem teł fotograficznych oraz z takim semi-greenboxem. Podłoga, ściany oraz no niestety nie super, ale podłogi i ściany są zielone, więc możemy tutaj spokojnie modyfikować tło. Mamy aparat dobrej jakości, kamery reporterskie, komputery, które są naprawdę wydajne oraz oprogramowanie. Akurat wszystko jest akurat aktualnie na darmowych licencjach, natomiast odpowiednie, żeby można było tworzyć, realizować.
0: Co mnie też zaskoczyło, jeżeli chodzi o salkę, to jest przykładowo ilość właśnie sprzętu typu też drony i VR, bo to też się nie spotyka zazwyczaj, mi się wydaje, na uczelniach. Przynajmniej ja się nie spotkałam, jak odwiedzałam uczelnię.
1: O tym też, jeżeli mogę, troszeczkę wspomnę faktycznie, bo my funkcjonujemy, tak jak mówiłem wcześniej, przy Wydziale Elektroniki i Informatyki. Wydział jest jakby bardzo otwarty, żeby młodzież nasza, nasi studenci zapoznawali się z nowoczesnymi technologiami, zresztą uczelnia generalnie na to stawia, więc to nie są rzeczy gdzieś tam wyciągnięte z szafy, zakurzone, stare. No okej, okay, spoko, kiedy uczymy się jakiejś tam, powiedzmy, historii, to komputer, takie sprzęty również mamy, mamy gdzieś tam na uczelni Retro Lab, natomiast akurat w tej salce, o której rozmawiamy, w tej, w której mamy spotkania koła, jest to sprzęt, no taki sprzęt, z którego korzystają w tym momencie specjaliści. I tak jak nie wspomniała, zarówno są tam drony, otwieramy również kierunek dronowy na naszym wydziale w tym roku, więc myślę, że osoby, które zapiszą się na takie studia, również będą bywać czasami u nas w salce. VR-y, dobry VR, technologia w ogóle VR, która jest również istotna w tych czasach. Może nie chcę się tylko do końca zagłębiać w to, może jeszcze kiedyś o tym porozmawiamy troszeczkę głębiej, ale faktycznie z perspektywy wyposażenia uczelnia daje nam możliwości. To, co my zrobimy z tymi możliwościami, to już jest akurat to, co, za co bardzo chciałbym pochwalić studentów, czyli ta chęć realizacji rzeczy. Przykładowe spotkanie, na przykład sekcji sportowej, bo tutaj jest coś, na czym chcielibyśmy się też w dużym stopniu skupić. Na naszym wydziale 2 tygodnie temu zaczęliśmy się rozrastać w taki sposób, żebyśmy mogli prowadzić spotkania, czy nie, dosłownie będziemy w stanie organizować jakieś turnieje. Nie wiem, czy w takiej skali jak Koszałkon, może tak, znaczy jak na Koszałkonie, może tak, może nawet większe, i będziemy zainteresowani i chętni do zaproszenia na przykład uczniów szkół średnich do udziału w tego typu turniejach. Jest to budowane na Wydziale Elektroniki i Informatyki. Dążymy do tego, żeby było to jak najbardziej profesjonalne. Całe szczęście mamy już Dawida, który przetarł szlaki turniejem zorganizowanym na Koszałkonie, więc spotkanie z sekcji sportowej wyglądają może specyficznie, ale dosłownie siadamy albo siadają w zależności od tego, kto akurat jest dostępny, kto ma ochotę, nasi e-sportowcy i no grają sparingi. Tak po prostu. Będziemy chcieli zapraszać, zresztą jest taki plan, zapraszać młodzież ze szkół średnich i zbudować taką sekcję e-sportową dla juniorów, czyli jakieś dodatkowe godziny, w której to oni będą mogli się rozwijać w tym kierunku i kto wie, może z czasem dołączyć zarówno na naszą uczelnię, jak i do drużyny.
2: A ile łącznie mamy tych sekcji?
1: Jeżeli się nie mylę, to około 7 w tym momencie takich aktywnych sekcji. Mieliśmy momenty, w których rozważaliśmy rozbudowę. Teraz już wiemy, że LARP będzie jednym z takich dodatkowych sekcji, bo zdecydowanie zainteresowanie. Są rzeczy, którymi się my zajmujemy, albo które lubimy, które nas fascynują, natomiast nie mamy ambicji, żeby budować jakby rzeczy, które już są. Na przykład, jeżeli mamy świetnie działający klub planszowy Kot Skocznia, to nie mamy zamiaru na przykład tworzyć takiej sekcji, chyba że w jakiś sposób miałby to sens dla odskoczni, dla nas, nie wiem. Natomiast w statucie koła mamy w ogóle wspieranie innych organizacji, które działają przy Politechnice Koszemińskiej, bo nie chcemy być zagrożeni. My tak naprawdę chcemy wspólnie działać, chcemy wspólnie się rozwijać ze wszystkimi studentami, z całą uczelnią. Na razie idzie całkiem dobrze, szczerze mówiąc.
2: To może jeszcze na koniec was właśnie zapytam o takie najważniejsze pytanie, czyli jak do was dołączyć? Jak to można zrobić? Jak najłatwiej jest to zrobić?
1: Najprostszą metodą taką, jeżeli ktoś nie zna kogoś z koła, co szczerze mówiąc w tym momencie już jest raczej rzadkością, to naprawdę jest nas już całkiem sporo, to najlepiej napisać na maila studio@eiga@gmail.com. Można się przedstawić, wystarczy imię, fajnie by było podać numer indeksu oraz jakiegoś jest wydziału, żebyśmy my wiedzieli taką dobrą sprawę, z kim ewentualnie połączyć taką osobę. Po takim zgłoszeniu, wyrażeniu chęci dołączenia do koła, my wysyłamy link do naszego Discorda, gdzie można już wtedy sobie wybrać sekcję, w której chciałby się działać. Nie wiem, jedną bądź wiele, to w zależności jaką kto ma ochotę.
2: I na tym Discordzie cały czas się komunikujecie?
1: Tak. Mhm. Discord jest, aktualnie Discordzie mamy około 110 osób. Można nas obserwować na Facebooku, nazywa się po prostu Eiga, ewentualnie na Instagramie, jeżeli ktoś woli albo nie chce używać Facebooka, to również ma tą opcję.
2: Czyli najważniejsze słowo to jest Eiga.
1: Tak. co swoją drogą oznacza film po japońsku. Jest to jeszcze taka trochę pozostałość, jak mi nie wiem, pozostałość to nie słowo, ale Eiga jest w ogóle reaktywowanym kołem, które istniało 13 lat temu na kierunku film, gry i animacji. Co prawda, mimo że działaliśmy dosyć prężnie, nawet nie mieliśmy tak wspaniałego zespołu, jak udało się zbudować teraz. Więc jest kilka opcji, żeby dołączyć. Można nas szukać na Śniadeckich, w sali 04A również, na kampusie Politechniki Pyrzyńskiej przy ulicy Śniadeckich, sala 04A na dole.
3: Jeżeli chcecie dołączyć do ich zespołu lub śledzić nadchodzące wydarzenia, szukajcie profilu Eiga w mediach społecznościowych oraz na Wydziale Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej.
4: SK Koszalin.
3: 3 koncerty, różni muzycy, ale kontrabas w roli głównej. Przed nami 6. edycja Koszalin Bass Fest. Szczególnym wydarzeniem będzie projekcja filmu z 1924 roku Młody Sherlock Holmes z muzyką na żywo. Koncerty w ramach tego festiwalu odbędą się 2, 3 i 10 października w Filharmonii Koszalińskiej.
5: Błażej Babi, dyrektor artystyczny festiwalu Koszalin Bass Fest i prezes fundacji Bass Fest.
6: Kogo usłyszymy podczas tegorocznej edycji Koszalin Bass Fest?
5: Podczas tegorocznej edycji usłyszymy 4 wykonawców na 3 koncertach. 2 będziemy mieli inaugurację festiwalu zespół Nicponie, grający covery w takim podwórkowym stylu warszawskiej kapeli podwórkowej. Powstali w trakcie pandemii, kiedy to koncertowanie było utrudnione i wzięli instrumenty i poszli w miasto i tak zostało. To się rozwijało. W tym momencie grali nawet support przed Sana na Stadionie Narodowym, więc mają doświadczenie w trakcie występów dla dużej widowni, więc na pewno to będzie świetny koncert. To będą ambitne covery muzyki popularnej. Nie będzie to Biesiada. 3 wystąpi zespół Ethnos Ensemble. To jest zespół z południa Polski, ze Śląska. Tworzą go świetni muzycy, bo tam są i wykładowcy akademicy i wirtuozi swoich instrumentów. Grają muzykę bałkańską, klezmerską. Można już powiedzieć, to world music, nie tylko te Bałkany i klezmerka, które bardzo często łączy się, ale oni mają wiele, wiele różnych inspiracji, naleciałości. To wszystko przekazują w piękny sposób. Mają nawet wiolonczele w składzie, co będzie chyba pierwszy raz na naszym festiwalu. A 10 mamy po raz pierwszy podwójne wydarzenie, czyli koncert będzie z przerwą. Przed przerwą wystąpi orkiestra Ludwika Sarskiego i to jest taki montaż muzyczny, bo to będzie film Pastera Keatona Sherlock Holmes z muzyką na żywo. Muzycy będą wykonywać muzykę w trakcie emisji wyświetlania filmu. Będzie również, bo na co dzień orkiestra Ludwika Sarskiego to są 2 osoby, ale specjalnie na Koszalin Bass Fest zaprosili do współpracy kontrabasistę. Jest to niespodzianka, nie wiem kto to będzie, nie znam personaliów tego człowieka, ale znając ich dorobek, jestem pewien, że będzie fantastycznie. A po przerwie mamy kolejną ciekawostkę, bo to będzie Trio Confusion Project, taki prog jazzowy zespół z Trójmiasta. I po raz pierwszy ten zespół nie będzie miał kontrabasu w składzie. Tam jest gitarzysta basowy, ale muzyka tak dobrze się broni, że postanowiliśmy zaryzykować i zaprosić ich na scenę, bo naprawdę trzeba tego posłuchać.
3: Koszalin Bass Fest 2, 3 i 10 października w Koszalińskiej Filharmonii. Materiał Alicji Górskiej. Ponad 3,5 miliona złotych trafi do koszalińskich oświatowych placówek. To w ramach nowego projektu Koszalińska Szkoła Przyszłości.
7: Anna Makarewicz, rzecznik prasowy prezydenta Koszalina. Koszalińskie szkoły czekają ważne zmiany. Realizujemy projekt Koszalińska Szkoła Przyszłości, w ramach którego 12 placówek, 9 szkół podstawowych i 3 licea ogólnokształcące otrzyma wsparcie na rozwój uczniów, nauczycieli oraz szkolnej infrastruktury. Wartość całego przedsięwzięcia to blisko 3,6 miliona złotych, z czego ponad 3,2 miliona złotych stanowi dofinansowanie. Projekt jest realizowany od września tego roku do końca sierpnia 2028. Umowę o dofinansowanie podpisano 20 sierpnia 2026 roku. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027. Najważniejszym celem projektu jest podniesienie jakości i dostępności edukacji. Programem zostanie objętych co najmniej 1812 uczniów. Zaplanowano szeroki zakres zajęć i działań. Uczniowie będą mogli korzystać m.in. ze wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, zajęć rozwijających uzdolnienia oraz działań skierowanych do osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Duży nacisk będziemy kłaść również na kompetencje przyszłości. W szkołach rozwijane będą umiejętności cyfrowe, społeczne, obywatelskie i przedsiębiorcze. Uczniowie będą także uczestniczyć w zajęciach wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne oraz metodę eksperymentu. W projekcie przewidziano także przedsięwzięcia społeczne i finansowe prowadzone w ramach klubów Aflatin, Aflatun. Jednym z istotnych elementów projektu będzie doradztwo edukacyjno-zawodowe. Indywidualnymi spotkaniami z doradcami objętych zostanie 447 uczniów. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz klas 3 i 4 liceów ogólnokształcących.
3: Wszystkie zaplanowane działania w koszalińskich placówkach potrwają do końca sierpnia 2028 roku.
4: SK Koszalin News.
3: Miejski Zakład Komunikacji w Koszalinie podsumowuje sezon wakacyjny i stawia na rozwój nie tylko na drodze, ale i na wodzie. Miejska spółka ma za sobą udany sezon na pokładzie statku Julek. W tym roku odbyły się 4 imprezy plenerowe, a w planach są już kolejne wydarzenia kulturalne.
8: MZK to nie tylko transport. Mam nadzieję, że Państwo zauważyliście zmiany na naszej marinie w Jamnie. Uruchomiliśmy całkowicie nowy projekt. Jesteśmy jego pomysłodawcą i gospodarzem. Jamno na fali, letnia scena muzyczna i odbyły się w tym roku 4 imprezy plenerowe w Jamnie. Rozmawiamy z panem prezydentem o wsparciu finansowym. Chcielibyśmy, żeby w przyszłym roku Jamno na fali wybrzmiało jeszcze bardziej. Chcemy zorganizować 8 koncertów, żeby cyklicznie raz w tygodniu odbywała się tam impreza, żeby marina na Jamnie na stałe wpisała się w ten folklor życia kulturalnego w mieście. Dobre informacje, jeżeli chodzi o statek Julek. W tym roku ucichły już grzmoty pod tytułem drogie bilety. O 69% mieliśmy wzrost pasażerów. 16,5 tysiąca osób, tyle więcej w tym roku przepłynęło statkiem Julek, co dało nam 34 tysiące więcej w portfelu. I dla porównania to jest 40 500 osób przepłynęło w tym roku. W zeszłym roku przepłynęło statkiem 24 tysiące. Tu warto wspomnieć, że najlepszym rokiem dla Julka był rok 2024, wtedy 58 tysięcy przepłynęło. Robiliśmy taką analizę, dlaczego tak było. Doszliśmy do wniosków, że był to rok popandemiczny. Polacy wtedy nie wyjeżdżali za granicę, skupili się na tym, żeby pozostać nad Bałtykiem i był to rok, w którym można było pływać tak naprawdę w większości za darmo. Finansowo to się w żaden sposób nie przekładało, tak? Bo byli pasażerowie, którzy wsiadali na statek i przez 4 godziny z niego nie wychodzili, bo i babcie jako seniorzy i uczniowie na przykład mieli bilet za darmo.
3: Mówił prezes MZK Piotr Rowiński. W tym roku ze statku Julek skorzystało ponad 40 tysięcy pasażerów, co oznacza wzrost o blisko 70% w porównaniu z ubiegłym sezonem.
4: SK Koszalin.
3: W tym roku rusza program usprawnienia komunikacji miejskiej w Koszalinie. Na początek projekt, a w przyszłym roku prace na przystankach. Głównym celem jest usprawnienie kursowania autobusów, skrócenie czasu podróży oraz poprawa komfortu pasażerów. Wartość inwestycji to 58 milionów złotych, z czego prawie 40 to unijne dofinansowanie.
9: Michał Żuber, dyrektor zarządu dróg i transportu w Koszalinie. Mamy ten ITS z Feniksa, czyli z programu unijnego i rzeczywiście pierwszy etap ogłosimy w tym roku. Jest to 115 tablic dynamicznej informacji pasażerskiej, czyli to, co w wielu miastach Państwo widzą. Będziemy widzieć rozkłady na żywo po wykonaniu tej inwestycji. Oczywiście współpracujemy z Miejskim Zakładem Komunikacji. Autobusy zostaną wyposażone, doposażone. Proszę pamiętać, że jesteśmy na etapie też zakupu autobusów dla Miejskiego Zakładu Komunikacji, tych elektrycznych, więc to wszystko będzie kompatybilne. Ma dojść 15 nowych przystanków zielonych w mieście, co też będzie widać. Oczywiście e-papier energooszczędny na przystankach, żeby było lepiej widoczne. No i nowe biletomaty, więc dla mieszkańców w tym aspekcie też się przez najbliższy czas, powiedzmy 2 lata, powinno bardzo dużo zmienić. Nowe trasy, oczywiście wszyscy na nie czekamy, my też. W tej chwili, powiedzmy, tabor nie do końca pozwala na te zmiany, wprowadzenie Miejskiego Zakładu Komunikacji, ale mamy kilka nowych autobusów. No i jeżeli dojdą te kolejne, to oczywiście będziemy się starać je uruchomić. Rada Miejska przyjęła nowy plan transportowy do roku 35, który uwzględnia to wszystko. No i my jako zarządca, który tym kieruje, no chcemy to rozwinąć, żeby ta komunikacja była jak najbardziej dostępna, więc rzeczywiście w tych okolicach, jak ulica Kwiatkowskiego, czy ulica Machoniowa na Rokosowie, czy strefa ekonomiczna, no będziemy chcieli tych autobusów jak najwięcej wprowadzić. No te zmiany są wprowadzane, bo proszę zauważyć, że zniknęła z rozkładu 19, jest tylko autobus linii numer 9, który w tej chwili zastępuje obie te linie. On jeździ zarówno do Świeszyna, jak i do Seminarium, a część się zatrzymuje na pętli Żytnia. Natomiast wsłuchiwaliśmy się w głosy mieszkańców, że tak naprawdę 19 jeździ tylko do backupu i nic poza tym. Natomiast 9 rzeczywiście obsługuje zarówno szkoły, więc młodzież bardzo dużo z niej korzysta, no jak i możemy dojechać nią do ZUS-u czy do szpitala. No więc te zmiany są przed nami. No i mam nadzieję, że w przeciągu właśnie tych 2 lat znacznie uda nam się poprawić komunikację zbiorową.
10: Na co z dalszą częścią ITS-u, bo przecież plany są bardzo szerokie.
9: Dalsza część ITS-u rzeczywiście są szerokie. No, opracowałem program funkcjonalno-użytkowy. Przygotowujemy przetarg na inżyniera kontraktu, który poprawi te dokumenty, bo oczywiście nie jestem specjalistą w każdym zakresie. No i też będziemy chcieli, żeby na jesieni ogłosić przetarg w systemie Zaprojektuj i Wybuduj na ten system ITS, który 12 lat temu już się nie udał. No, mamy tutaj modernizację sygnalizacji, mamy troszkę inaczej zbudowany niż w tym 14 roku ten system, bo chodzi nam głównie o przepustowość i priorytety, między innymi dla komunikacji zbiorowej. Byliśmy ostatnio na paru spotkaniach rzeczywiście w tej aglomeracji takiej katowicko-polskiej, gliwickiej. No, oni tam bardzo szeroko to wprowadzili, to im się udało. Uzyskali zysk na poziomie 30%, jeżeli chodzi o straty czasu, więc to jest dużo jak na Katowice, a w naszym przypadku może to dojść znacznie wyżej, ponieważ mamy stare sygnalizacje stałoczasowe, więc wprowadzenie tego systemu może na niektórych sygnalizacjach dać 50% wzrostu przepustowości, więc to jest bardzo dużo, ale nawet gdyby to było 30%, to naprawdę ten system będzie nam potrzebny, przyda się ze względów środowiskowych, hałasu, no i oczywiście cierpliwości nas wszystkich jako kierowców.
10: Świetnie by było, gdyby to się udało skorelować z inwestycjami drogowymi. Mówię tutaj o dokończeniu ulicy Zwycięstwa, bo są takie plany przecież od skrzyżowania z 1 maja aż do ulicy Dworcowej.
9: Tak, mamy to w planach. Rzeczywiście jesteśmy po konsultacjach z panem prezydentem, określiliśmy pewne założenia. Będzie troszkę inaczej zaprojektowane to niż ten odcinek, który mamy, ale proszę pamiętać, że wchodzimy w ścisłe centrum miasta, więc teraz jesteśmy na etapie przygotowania specyfikacji zamówienia i ogłoszenia przetargu na projekt. Natomiast ja ze swojej strony jako inżynier ruchu przygotuję takie opracowanie zmieniające, o czym już wielokrotnie mówiłem, wszystkie ulice dochodzące do ulicy Zwycięstwa, ponieważ chcemy też wprowadzić zmiany. Te zmiany mają na celu unormowanie ruchu, poprawienie go, dopuszczenie do ruchu wielu ulic, bo w tej chwili są zamknięte na przykład ulicy Kaszubskiej jako jednokierunkowej zmiany w przyszłości z dostępem do ulicy Zwycięstwa. W tamtym miejscu planujemy rondo i otwarcie też ulicy Jana Skolna, więc tak naprawdę zmieni się ten priorytet ruchu w mieście poprzez te poprzeczne. To jest też zjazd w ulicę Grunwaldzką z ulicy Zwycięstwa planowany, jednokierunkowy ze względu na spadek, który tam jest, ale dostęp do parkingu tego dużego stanie się otwarty z ulicy Zwycięstwa, więc tych zmian przed nami jest sporo przez najbliższe lata. No i mam nadzieję, że one pomogą całe centrum zagospodarować w ten sposób, żeby było wygodniejsze do poruszania się, no i żeby nie było tego narzekania na te, jak to słyszałem, krawężniki śmierci, bo tego problemu nie ma i nie będzie, ale żeby to się stało przyjazne dla wszystkich, czyli zarówno dla kierujących pojazdami, rowerzystów, pieszych, po prostu dla każdego, który potrzebuje albo ma chęć skorzystać z centrum naszego miasta.
3: W ramach projektu na przystankach autobusowych mają się również pojawić nowe biletomaty. System ITS będzie można rozbudować. Projekt ma się zakończyć najpóźniej w 2029 roku. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: Szacowana stopa bezrobocia rejestrowanego w sierpniu wyniosła prawie 6%. Na koniec sierpnia w urzędach pracy zarejestrowanych było 911 tysięcy osób bezrobotnych. A jak to wygląda w Koszalinie i w powiecie koszalińskim?
11: Henryk Kozłowski, Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie. Stopa bezrobocia w Koszalinie 5,5 na koniec sierpnia. W powiecie koszalińskim 11,7. Ja zawsze porównuję to do sytuacji sprzed roku. I tu w obu powiatach bezrobocie wzrosło o 0,3%. Stopa bezrobocia. Liczba bezwzględnych na koniec sierpnia dokładnie w Urzędzie Pracy w Koszalinie jest zarejestrowanych 4985 osób. Tak mniej więcej po połowie są to mieszkańcy powiatu koszalińskiego i Koszalina.
10: Jakie są najczęstsze przyczyny tego, że bezrobotni trafiają, rejestrują się w Urzędzie Pracy?
11: No, utrata pracy, zakończenie nauki, brak jakby samodzielnej umiejętności poszukiwania pracy, czy brak umiejętności, czy brak kwalifikacji. W związku z tym, no, staramy się gdzieś te wszystkie deficyty uzupełniać, choćby poprzez szkolenia, staże, zwłaszcza kierowane do młodych osób, chociaż teraz stażystą może być nawet 60-latek. Także tutaj o tyle się to już dosyć dawno zmieniło, że stażysty nie należy kojarzyć z młodym wiekiem.
10: porównując właśnie statystyki koniec sierpnia, koniec lipca, no to okazuje się, że te prace sezonowe jakby nie wpłynęły za bardzo na ten poziom bezrobocia.
11: Bezrobocie zaczęło od marca tak praktycznie spadać w Urzędzie Pracy w Koszalinie w obu powiatach i ten spadek był kontynuowany praktycznie do końca sierpnia, podczas gdy w Polsce zachwiało się to na etapie tego sezonu, że już zaczęło w lipcu rosnąć. Podobnie w ubiegłym roku była ta sama tendencja, czyli w skali kraju bezrobocie zaczęło, z tego co pamiętam, już w czerwcu rosnąć. U nas jednak się ten wzrost troszeczkę, ta tendencja się opóźnia o miesiąc, tak jakby jesteśmy, jeśli chodzi o wzrost bezrobocia do tyłu. Prace sezonowe no, na pewno mają wpływ, zwłaszcza w naszym regionie, na to, że bezrobocie spada i jest to tendencja stała. Natomiast coś się zadziało na rynku, że ten spadek jest jakby no, mniejszy. To są decyzje pracodawców o zatrudnianiu większego grona uczniów, studentów, którzy nie zasilają ewidencji bezrobotnych. Pewno mają stałych już pracowników z lat poprzednich.
10: Jakie oferty pracy przeważają na liście ofert pracy Urzędu Powiatowego w Koszalinie?
11: Po pierwsze, tych ofert pracy jest znacząco mniej. Rok do roku to 40% mniej. Przekrój jest pełny, jeśli chodzi o oferty pracy. Oczywiście są takie zawody, które będą zawsze na topie. Mnóstwo nauczycieli jest potrzebnych. Oczywiście pracowników służby zdrowia szeroko rozumianych. Zawody mechaniczne typu ślusarz, czy też operatorzy wszelkiego rodzaju, CNC, obrabiarek sterowanych numerycznie, czy maszyn cyfrowych. Już jest wiele ofert związanych, ja mówię w przekroju rocznym, wiele ofert związanych z obsługą centrów spawalniczych. Odchodzi się już od spawaczy takich typowych, te duże firmy właśnie korzystają z technologii.
10: Espersen, czyli spółka, która od 20 lat chyba działa w Koszalinie, zamyka jeden ze swoich zakładów. Mówi się, że około 500 osób może stracić pracę. Właśnie, jak to wygląda?
11: No tak, mamy dwie takie firmy, które w tym roku zaburzyły nam kompletnie ewidencję. Znaczy jeszcze nie, ale istnieje takie zagrożenie. Czyli po pierwsze Elfa Manufacturing.
10: Ta amerykańsko-szwedzka spółka, tak?
11: Jest likwidowana w ogóle. Pracowali w Koszalinie no, ponad 25 lat. Natomiast no, jest decyzja, jest to biznes. W związku z tym zwalniają 75 osób. Pierwsza grupa, około 30 osób została zwolniona na wiosnę. Z tych 30 osób zarejestrowało się w Urzędzie Pracy 11 dokładnie, a z tych 11 9 już pracuje i to dosyć szybko znalazły te osoby pracy, także to jest taki dosyć w całym tym no, dramacie zwolnień grupowych, to jest dobra informacja. Następna grupa z Elfy kończy okres wypowiedzenia z końcem września. Współpracujemy ściśle, zarówno z Espersenem, o którym pan wspominał, jak i z Elfą. Spotykamy się, byliśmy na spotkaniu, przedstawicieli Urzędu Pracy byli, wyjaśniali, rozmawiali z załogą, z osobami, które są zwalniane, wyjaśniali wątpliwości związane choćby z rejestracją. Część z tych osób była zainteresowana świadczeniami przedemerytalnymi. No i zobaczymy, ile z tych osób. Z tym, że tak, przyjmując, że będzie zwalnianych 46 osób, na spotkanie zgłosiło się 20. Można, być może są daleko idące wnioski, ale można domniemywać, że część z tych osób, która się nie zgłosiła, być może ma już zapewnioną pracę. Natomiast Espersen to tak, ponad 500 osób z tej części zakładu, który znajduje się na Mieszka Pierwszego. Pierwsza grupa otrzymała wypowiedzenia do końca sierpnia, 3-miesięczne wypowiedzenia, czyli do końca listopada. Jest to 227 osób dokładnie i z tego 170 osób to mieszkańcy Koszalina. Pozostałe osoby to mieszkańcy powiatu koszalińskiego, powiatu szczecineckiego, świdwińskiego, kołobrzeskiego, białogardzkiego.
10: Tam też gro załogi to są obcokrajowcy.
11: Właśnie, znacząca część to też cudzoziemcy i z tego jesteśmy również we współpracy z panią prokurent. Współpracujemy, prowadzimy zwolnienie monitorowane. Wszystko jest jakby, no, można powiedzieć układane, żeby jak najmniejsze problemy stwarzać osobom, które będą zwalniane. Chociażby przy rejestracjach planujemy odpowiednie procedury, które ułatwią te rejestracje. Tak jak pan mówił o cudzoziemcach, to część z tych cudzoziemców, z tego co wiemy od pani prokurent, rezygnuje z pracy, z zatrudnienia, bo zależy im nie tyle na odprawach, czy na wypowiedzeniach i pieniądzach z tym związanych, co na znalezieniu innej pracy. I taką pracę znajdują. Kończą zatrudnienie, czyli to też jest jakaś grupa, która nie zasili ewidencji bezrobotnych.
3: Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: Podpisano już umowę pomiędzy koszalińskim PGK a firmą, która wybuduje w Koszalinie spalarnię. To jedna z najdroższych, ale zarazem strategiczna inwestycja dla miasta i regionu.
12: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Umowa podpisana, czas start, rozpoczynamy tę inwestycję. Inwestycję wartą ponad 300 milionów złotych. To jest największa inwestycja, tak wyrażona kwotowo, w dziejach naszego miasta. Mam nadzieję, że zakończymy w terminie, tak jak deklaruje wykonawca, czyli do połowy 2029 roku będziemy mieli instalację do przetwarzania odpadów komunalnych. Przede wszystkim stabilizację, bo tak jak mówiłem wcześniej, nie chcemy i nie będziemy obiecywali, że będzie taniej. Te wszystkie działania są po to, żeby cena nie rosła, żeby ustabilizować rynek, ustabilizować zagospodarowanie odpadów, tak żeby też ustabilizować cenę ostatecznie.
13: Tomasz Uciński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, ale też społecznie prezes zarządu Krajowej Izby Gospodarki Odpadami. Po wielu latach starań lokalnego samorządu, władz miejskich radnych, dzięki tutaj determinacji spółki udało się wyłonić wykonawcę na bardzo ważną inwestycję dla stabilności energetycznej miasta Koszalina, dla stabilności zagospodarowania odpadów, ale też to, co powiedział pan prezydent, stabilności cen dla każdego mieszkańca. Tym celem podstawowym jest oczywiście ochrona środowiska przed odpadami, ale też ustabilizowanie cen, które mieszkańcy Koszalina płacą za odpady, a przypomnę, że w Polsce ceny za odpady są jedne z wyższych w Unii Europejskiej. Jeżeli chodzi o konkrety, 30 tysięcy ton odpadów o wartości energetycznej około 12 megajuli na kilogram, 8 megawatów produkcji energii cieplnej, około 2,5 megawata produkcji energii elektrycznej. Energia cieplna i energia elektryczna na potrzeby mieszkańców i na potrzeby miasta, dla użyteczności publicznej, oświetlenia miejskiego, i to też daje w ramach gospodarki w obiegu zamkniętym dużą stabilizację w zagospodarowaniu naszych odpadów, no ale też spalarnia jest elementem dekarbonizacji miasta i to, co powiedział pan senator, odchodzenie od węgla i walka o ciepło odpadowe, jeżeli chodzi o ciepło systemowe ze spalarni, no będzie tym kolejnym krokiem do zmiany tego systemu i odejściu od węgla. AB trzeci raz było firmą, która startowała w przetargu, trzeci raz złożyła najniższą ofertę, ma duże doświadczenie, jest firmą polską i teraz to wszystko przed nami niełatwe, ale wydaje mi się, że patrząc na dotychczasowe dokonania AB i tutaj naszą determinację i przychylność ze strony pana prezydenta, zrobimy wszystko, żeby ten obiekt służył naszym mieszkańcom.
14: Jacek Szampliński, firma AB Industry. Wygraliśmy przetarg i startujemy od dzisiaj. Zespół już jest powołany, już wystartowaliśmy z pracami projektowymi, natomiast wejście na budowę, no to jeszcze musimy przejść przez formalności. Tutaj wierzę w to, że będzie przychylność władz, żebyśmy te wszystkie formalności poprzechodzili, no i że będziemy razem te wszystkie trudności, które będą się pojawiały, pokonywali. W takim największym piku budowy będzie tu pracowało ponad 200 pracowników, więc będziemy musieli też uważać na to, jak te prace będą prowadzone. Będziemy też dbali o harmonogram, tak żeby zarówno harmonogram finansowy, jak i harmonogram rzeczowy, żeby był dochowany. Jest to dla nas bardzo ważna inwestycja. Zdajemy sobie też sprawę, że dla Koszalina jest to bardzo ważna inwestycja. Przeprowadzimy to zadanie bez dużych problemów. Projekt już wystartował. Na budowę, no to jeszcze trzeba poczekać, żebyśmy weszli. To musi być, ja myślę, że 6 do 8 miesięcy. Zakończenie pracy już ze wszystkimi pozwoleniami na użytkowanie, ze wszystkimi pozwoleniami służb jest planowane na czerwiec 2029. Serce całego zakładu to jest technologia, czyli przyjęcie, podanie tego paliwa, potem spalenie tego paliwa i jedna z najważniejszych części to jest oczyszczanie spalin. To oczyszczanie spalin będzie zajmowało połowę całego zakładu. Cała największe serce tak naprawdę to jest oczyszczanie spalin, tak żeby te spaliny były bezpieczne. One też będą monitorowane 24 godziny na dobę, także nie będzie możliwości, żeby coś było wyemitowane, a nie będzie spełniało wymagań. Będzie to zakład zautomatyzowany, bezpieczny, tak żeby zarówno pracownicy mieli bezpieczne miejsce pracy, ale też żeby dla środowiska, dla mieszkańców też cały ten zakład był bezpieczny.
15: Robert Wójciak, wiceprezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Odpad na dzień dzisiejszy trafia do Sianowa, jest rozsortowany, odzyskiwane są cenne surowce. Jest pytanie później, co z pozostałą częścią zrobić. Spalarnia. Spalarnia będzie łączyła ten właśnie cały proces. To będzie specjalnie wyselekcjonowana frakcja, czyli nie spalamy tam wszystkiego, opon i wszystkich takich, niepotrzebnych rzeczy. Technologicznie musi być to odpowiednio wyselekcjonowany odpad, no i to tam będzie po prostu się działo. Przed Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej na dzień dzisiejszy stoi bardzo ważne wyzwanie. Ja mam nadzieję, że to wyzwanie spokojnie przejdziemy i podołamy. Na pewno spalarnia, to trzeba sobie jasno powiedzieć, to są nowe miejsca pracy, więc z tego też się cieszymy. To będą na pewno techniczne miejsca pracy, no i to będzie coś, co będzie nam na pewno stabilizowało rynek odpadów przez najbliższe kilkanaście lat.
3: Wstępnie szacuje się, że spalarnia da prawie 40 nowych miejsc pracy, ma być gotowa w 2029 roku. Koszt to 300 milionów złotych. Spalarnia powstanie na terenach strefy ekonomicznej. Materiał Agnieszki Górskiej.
4: SK Koszalin.
3: Dwa drewniane zabytki z okresu wczesnego średniowiecza trafiły do Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Odkrycia dokonał kołobrzeżanin Tadeusz Domański, który 8 lat temu znalazł fragmenty okrętu. Zawiadomił o tym fakcie muzeum, przeprowadzono rekonesans, a o sprawie zawiadomiono służby konserwatorskie. Następnie wydobyte na brzeg elementy poddano konserwacji w Muzeum Archeologicznym w Biskupinie, mówi Aleksander Ostasz, dyrektor muzeum.
16: Pochwalimy się znaleziskiem, które dzięki wielu osobom możemy dzisiaj pokazać. Proszę Państwa, w 2018 roku w Parsencie pan Tadeusz Domański, który jest tutaj z nami, znalazł w Parsencie dwa kawałki drewna. Tak? Wtedy było bardzo gorące lato, tak pamiętam. Był niski poziom wody i pan Tadeusz, który ma tam działkę obok, wydobył z wody dwa takie kawałki drewna. Następnie zawiadomił o tym wszystkim Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Pojechaliśmy tam na taką wizję lokalną z Jarosławem Dżerym Bogusławskim, który jest również tutaj z nami. Okazało się, że mamy wydobyte z Parsenty drewniane gniazdo steru oraz stępkę. Te elementy, znaczy podaliśmy jakby w takiej wstępnej interpretacji, tak? Gdyż Jerry pływa na takiej jednostce, replice takiej łodzi. Następnie udaliśmy się z tą informacją do profesora Waldemara Osowskiego, który jako fachowiec potwierdził nam, że mamy najprawdopodobniej do czynienia z wrakiem wczesnośredniowiecznej łodzi. W tym momencie skupiliśmy się na tym, żeby te elementy, tu mamy to drewniane gniazdo steru, tak? Widzimy mocowania na kołki, tu mamy tą stępkę wydobytą z Parsenty, tak, to wszystko było w jednym miejscu, tak, w jednym miejscu, więc mamy jakby duże prawdopodobieństwo, że są to elementy tego samego wraku. Następnie z Jerrym pokusiliśmy się o to, żeby to zidentyfikować, tutaj w tym też brał udział pan Radosław Choranin, tak, mamy tutaj rysunki tego typu jednostek, a to jest ta jednostka, na której pływa Jarosław Dżery Bogusławski w Wolinie. Następnie daliśmy te dwa elementy drewniane do konserwacji do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Tam przez dwa lata odbywała się konserwacja. Niestety nie udało się tego wydatować. I w tym momencie, w 2024 roku, wróciły do nas takie piękne elementy, które bardzo ładnie wyglądały, ale nie wiedzieliśmy nic o ich dacie powstania. I tu mieliśmy naprawdę bardzo, bardzo duży problem, bo zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że są to bardzo ciekawe elementy. I tu bardzo dziękuję właśnie profesorowi Marianowi Rębkowskiemu, który skierował nas do profesora Krąpca. Pan profesor przyjechał aż z Krakowa i tutaj widzimy, jak pan profesor pobiera próbki tych drewnianych elementów. Tak wygląda ta jednostka, którą pływa Jerry. Tutaj mamy właśnie to drewniane gniazdo steru, tak, współczesne. Łódź, którą pływa Jerry, jest to replika łodzi z kamienia pomorskiego, która jest wydatowana na 1134 rok. Właśnie takie gniazdo steru, tak. I mamy analogię do tej słynnej jeszcze łodzi z Oruni, wczesnośredniowiecznej. I proszę Państwa, to są wyniki, które dostarczył nam profesor Krąpiec, za które naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy, bo dzięki temu możemy powiedzieć, że stępka jest z 1917 roku plus minus 23 lata, a to gniazdo steru jest 1070 rok plus minus 23 lata. I proszę Państwa, tak jak tutaj rozmawiałem dzisiaj z profesorem Waldemarem Osowskim, wychodzi na to, że to jest jedno z dwóch tego typu znalezisk w Polsce, więc chyba jesteśmy naprawdę jednym z nielicznych muzeów, które może to pokazać. I będziemy to pokazywać od przyszłego tygodnia na naszej wystawie stałej. A teraz poproszę pana. Odsłaniamy, tak. To są te dwa elementy i tak jak powiedziałem, dzięki tym osobom one trafiły do muzeum i dzięki tym osobom możemy się pochwalić tym, co mamy i ile to ma lat. To nie są zwykłe kawałki drewna, tylko one są wydatowane dzięki profesorowi Krąpcowi, za co naprawdę serdecznie dziękujemy. Tak. Panie profesorze, dzięki panu.
17: No więc kąpałem się w rzece, płynąłem sobie z prądem wzdłuż Parsenty, no i oglądałem czasami dno, zanurkowałem tam na głębokość 1,5 metra może. No i natrafiłem na belkę, która leżała. Nie sądziłem, żeby to była jakaś większa część, tylko myślę, że z prądem przypłynęła, prawda, była luzem. No więc zanurkowałem i wyciągnąłem ją na wierzch. Chyba za drugim razem, bo prąd był duży, więc chyba za drugim razem jeszcze raz próbowałem, wyciągnąłem, no i wyniosłem na brzeg. I pomyślałem, że to jest jakaś część łodzi, więc udałem się do muzeum. No i tu pan dyrektor zainteresował się tym znaleziskiem i do mnie tak dzisiaj mamy jakiś rzadki przypadek.
16: Tak. To naprawdę tak z profilu to wygląda, że ktoś, kto znajdzie coś takiego, się zgłasza do muzeum i my możemy wtedy zadziałać dalej.
3: Oba artefakty można oglądać w muzeum w Kołobrzegu. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
4: SK Koszalin.
3: Bałtycki Teatr Dramatyczny w Koszalinie rozpoczyna nowy sezon ze zmianami w zespole artystycznym. Przypomnijmy, do grona aktorów etatowych oficjalnie dołączyli Michał Kosela oraz Kajetan Bartosik. Koszalińska publiczność zdążyła już poznać obu artystów z wcześniejszych występów na deskach BTD. Michał Kosela zagrał m.in. tytułową rolę w Macbecie w reżyserii Pawła Palcata. A dziś jest naszym gościem i rozmawiamy o powrocie do rodzinnego miasta, pracy w nowym zespole i przygotowaniach do pierwszej premiery sezonu.
18: Michał Kosela, miło mi.
19: Czym dla Pana jest rozpoczęcie stałej współpracy z Bałtyckim Teatrem Dramatycznym i jakie to też ma dla Pana znaczenie, jeśli chodzi o rozwój w tym zawodzie?
18: Na to bardziej patrzę szerzej, jeszcze bardziej strategicznie, bo wybrałem Koszalin też jako miejsce do życia. To jest moje miasto rodzinne. Tutaj mam żonę, dwoje dzieci. I tutaj jest także już teatr, na którym też się wychowywałem jako nastolatek, więc jest to też powrót taki trochę sentymentalny. Kilka lat temu zrobiłem tutaj debiut na tej scenie, debiut gościnnie, czyli grałem Macbetha w Macbecie. A teraz zaczęliśmy współpracę już stałą. Jestem bardzo szczęśliwy. Jeśli chodzi o pani pytanie o rozwój, no to jestem pełen nadziei i dobrej myśli, że zaczynamy nową super przygodę. Będziemy razem pracować. Każdy rok doświadczenia scenicznego na pewno jest rozwojem i myślę, że Koszalin takim miejscem aktualnie jest.
19: Właśnie koszalińska publiczność miała okazję podziwiać Pana w tytułowej roli Macbetha w spektaklu, który odniósł ogromny sukces. Został wyróżniony m.in. na festiwalu szekspirowskim. To jest naprawdę duże docenienie. Więc można powiedzieć, że wysoko Pan sobie postawił poprzeczkę tutaj.
18: To bardzo miłe, bardzo dziękuję, to co Pani powiedziała. Faktycznie udało nam się pojechać na festiwal szekspirowski i zostać tam zauważonym, co jest bardzo ważne. Jest to przede wszystkim gra zespołowa i zwycięstwo zespołu, konstrukcji nas wszystkich, więc cieszę się, że ta poprzeczka nie wisi tylko dla mnie.
19: Poznaliśmy w tym spektaklu Pana taką dramatyczną stronę, ale myślę, że w tym wachlarzu aktorskich możliwości jeszcze wiele przed nami Pan odkryje, chociażby w najbliższej sztuce, która jest komedią. Może Pan troszeczkę nam przybliżyć tę nową rolę, w której Pana będziemy mogli oglądać?
18: Jeśli ktoś widział mnie wyłącznie w Macbecie, to faktycznie zobaczy zupełnie inną odsłonę. Widz koszaliński zna się na komedii, zna się na farsie. Jest historia farsy w tym teatrze. Tu jest też wysoko postawiona poprzeczka, oczywiście jest to dla mnie jakieś wyzwanie. Nie będę zdradzał za bardzo fabuły. Aczkolwiek jedyne, co mogę obiecać, to, że będą Państwo w szampańskich nastrojach.
19: W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym zespół jest śpiewający. Czy Pan nam zdradzi? Czy Pan śpiewa również? Bo w Macbecie nie mogliśmy się o tym przekonać.
18: W Macbecie nie, ale tak, absolutnie. Jestem śpiewającym aktorem. W Wałbrzychu wiele razy śpiewałem. Tutaj jeszcze przed studiami również na tej scenie zdarzyło mi się śpiewać. Tutaj chyba były finały Reflektora, którego nawet byłem laureatem raz. Więc śpiewam i wierzę, że publiczność koszalińska doświadczy mojego śpiewu.
19: A które role Pan woli?
18: Żeby być uczciwym, to muszę odpowiedzieć najgorszą możliwą odpowiedzią dla zadających pytania. To zależy.
19: Od czego?
18: Chyba od nastroju, ale z racji, że byłem teraz w Teatrze Dramatycznym imienia Szaniewskiego w Wałbrzychu, gdzie linia programowa raczej skłaniała się ku powadze, to powiem szczerze, że wyzwanie sceniczne związane z tym, żeby dać widzowi rozrywkę na dobrym, przyzwoitym poziomie, na takim, żeby dać z siebie wszystko, jest w tym momencie czymś, co mogę nazwać, że mam na to apetyt, więc tak, cieszę się, że teraz będziemy grali komedię i na ten moment wolę, żebyśmy właśnie tak zagrali, tak.
19: Co panu dała praca w teatrze w Wałbrzychu?
18: No to jest moja pierwsza scena zawodowa na zakładkę, już tam nawet kończyłem pisać pracę magisterską, na zakładkę ze studiami tam mnie przyjęto, przyjął mnie tam Piotr Ratajczak. Widziałem, jak teatr się też zmienia, widziałem, jak kierunek, w jakim idzie, tworzyłem to miejsce i to miejsce tworzyło mnie. Gdybym miał tak odpowiedzieć w jednym zdaniu, co mi dało, zbudowało mnie po prostu jako aktora tak naprawdę tamto miejsce. Tamci ludzie, też przyjaźnie, role, spotkania. Takim, jakim mnie BTD od teraz ma, takim mnie stworzył Teatr Szaniawskiego.
19: Czego panu życzyć na ten sezon artystyczny?
18: Trudne pytanie, bo ciężko się tutaj nie odnieść do jakiejś banalności. No chciałoby się powiedzieć udanych ról tak naprawdę, ale może fajniej będzie brzmiało dobrej zabawy w tej przygodzie.
3: Michała Kosala będzie można zobaczyć w pierwszej nowej sztuce sezonu artystycznego 2026-27 w spektaklu Bonobo w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Premiera 26 września, a za aktorem rozmawiała Magda Wanowska-Miksa.
4: SK Koszalin News.
3: Budka Życia oficjalnie uruchomiona w okolicach przystanku MZK Rynek Staromiejski w Koszalinie. To legendarna brytyjska budka telefoniczna, w której przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu dostępny jest defibrylator AED, a także apteczki, koc termiczny czy gaśnica. Po otwarciu usłyszymy jasne komunikaty, jak postępować w razie zagrożenia ludzkiego zdrowia i życia. Budka Życia pomalował Cukin, a ręcznie wykonaną metalową rzeźbę serca przygotował Patryk Król. Budka Życia to społeczny projekt mający poprawić bezpieczeństwo i świadomość mieszkańców Koszalina w dziedzinie udzielania pierwszej pomocy.
20: Witam Cię w koszalińskiej budce życia. Znajdziesz tu defibrylator AED. Jego obsługa jest prosta i bezpieczna, ale pamiętaj, że nie jest to zabawka i można go użyć tylko w przypadku zagrożenia ludzkiego życia. Jeśli sytuacja będzie...
21: Paulina Waluk-Szyperska, pomysłodawczyni projektu Budka Życia.
22: Marek Szyperski, mąż Pauliny i jeden z twórców projektu.
21: Budka Życia, od samego początku wiedzieliśmy, że stanie w centrum miasta w Koszalinie, ponieważ to będzie wizytówka, kolorowa wizytówka naszego Koszalina.
22: Chcieliśmy po prostu pogłębiać świadomość odnośnie udzielania pierwszej pomocy. Chcieliśmy też zwrócić uwagę, a taka budka londyńska pomalowana przez Cukina na pewno będzie zwracała uwagę i ludzi zainteresuje, co tam się w środku znajduje.
23: No to zdradźmy trochę, czym jest Budka Życia, co jest w środku i za chwilę też o tym, jak z niej korzystać.
21: Budka Życia to jest społeczny projekt. W środku znajduje się defibrylator AED, który w każdym momencie będzie mógł uratować życie.
22: Oprócz defibrylatora znajdziemy też tam apteczki, gaśnice, koc gaśniczy, czyli takie rzeczy, które mogą się przydać podczas pierwszej pomocy.
21: Każdy może otworzyć drzwi Budki Życia. Jak się otworzą drzwi Budki Życia, też będzie niespodzianka, która jest przygotowana od pana Roberta Makłowicza.
23: My już sporo mówiliśmy o defibrylatorach AED, że to jest bardzo ważne urządzenie w przestrzeni miejskiej, nie tylko Koszalina, bo na szczęście pojawia się ich coraz więcej, ale właśnie kiedy go używać, w jakich sytuacjach i czy każdy może?
22: Każdy może podczas nagłego zatrzymania krążenia, jeżeli osoba, która leży, nie odzywa się, nie reaguje. Bierzemy defibrylator. Defibrylator jest takie mądre urządzenie magiczne, które samo informuje nas krok po kroku, jak trzeba postępować. Nie ma co się obawiać. To jest 100% bezpieczne dla osoby udzielającej pomocy i dla też osoby, której się udziela pomocy. Budka Życia to jest tak naprawdę łańcuszek życia z punktami życia. To jest punkty życia, nasz projekt, 40 defibrylatorów i warto podkreślić, że te defibrylatory uratowały już życie. 4 osoby uratowano dzięki tym defibrylatorom w samym Koszalinie.
24: Tomasz Żuk, pseudonim Cukin.
23: Autor?
24: Że tak powiem, w dużej części sfinalizowałem tą budkę i zaprojektowałem malowanie, serce i ona już tutaj jest. Organizatorzy się do mnie zwrócili, czy robimy taki coś. Ja mówię, że tak, z mojej strony macie malowanie i każdą pomoc. No i tak zrobiliśmy, że z tą budką było, że trzeba było ją na początku kupić, zbiórkę zrobić. Później plany było ją pomalować, pomalowałem. Później zaprojektowałem serce, które wykonał taki rzeźbiarz koszyński, który już nie żyje, Patryk Król. Ta rzeźba jest zamontowana, pomalowana przeze mnie, a później wiele lat starań, żeby ktoś ją tutaj postawił i po 6 latach ona już tutaj jest. Cieszymy się, że to się udało zrobić.
25: Sebastian Tała, zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Ciekawy element architektoniczny, który wzbogaca nasze serce miasta, centrum miasta, ale przede wszystkim jest to budka życia, jest to budka, która może uratować życie, żeby nie musiała, ale jest to budka, która może uratować życie. 44. defibrylator na terenie Koszalina, mamy 8 mobilnych w autobusach i co mnie niezmiernie cieszy, dużo młodzieży, dużo seniorów i mój apel dzisiaj skierowany właśnie do całego społeczeństwa, nie bądźmy obojętni, nie bądźmy obojętni, jak widzimy osobę, która traci przytomność, czy jest nieprzytomna i leży, warto podejść, zobaczyć. Możemy zostać bohaterami bez peleryny, możemy zostać osobami, które naprawdę mogą pomóc uratować życie i to warto w takich działaniach wspierać.
3: Więcej informacji także na stronie budkażycia.pl. Materiał Agnieszki Górskiej.
4: SK Koszalin.
3: Rewolucja w koszalińskim MZK. Miasto pozyskało ponad 42 miliony złotych unijnego dofinansowania na zakup 13 nowych autobusów elektrycznych wraz z ładowarkami. Wartość całego projektu to blisko 70 milionów. Inwestycje mają też dać początek budowie nowej zajezdni przy ulicy Wołyńskiej. A na tym jeszcze nie koniec. Na początku przyszłego roku do Koszalina ma trafić kolejnych 15 nowych autobusów z silnikami diesla.
0: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. W każdej spółce dzieje się bardzo wiele. Tak dość cyklicznie staramy się robić konferencje prasowe, aby Państwa informować o tym, co się dzieje. Ostatnio była konferencja prasowa w Mecu, gdzie podzieliliśmy się z Państwem informacją na temat tych działań, które już trwają, jak i też budowy tego nowego nie tylko kotła, co kotłowni tak naprawdę na Zrębek, która pozwoli zminimalizować opalanie węglem, który jest niezwykle kosztowny nie jako paliwo, ale jako te kary, które są związane z ETS-em. Dzieje się też i w wodociągach, tam też w fazie zaawansowanej jest projektowanie oczyszczalni razem z silnikiem kogeneracyjnym, który będzie wykorzystywał metan, który jest dzisiaj idzie w atmosferę, będzie gromadzony, zbierany i będzie spalany w tym silniku, przez to będzie wytwarzana i energia cieplna, i energia elektryczna. Ale o tym będziemy mówili na różnych zupełnie innych odcinkach. Dzisiaj spotykamy się, żeby też poinformować Państwa o tym, co dzieje się w spółce MZK, bo tu też bardzo wiele się dzieje. W tym roku, na początku tego roku, wyjechały na ulicę Koszalina autobusy, które tu widać na tych banerach, które są po prawej i po lewej stronie. Takie niebieskie autobusy, które wniosły trochę, może powiedzieć, powiewu nowości, świeżości do Koszalina, bo ostatnie nowe autobusy...
1: W 2019,
0: umowa chyba 2017 była podpisywana, że sam wtedy podpisywałem jako wicemarszałek z wtedy z ówczesnym prezesem Bacławskim, czyli generalnie od 10 lat nic takiego się nie wydarzyło. Teraz przyjechało tych 13, tak, autobusów...
1: 10 i 3, razem 13.
0: 10 i 3 to 13, tak.
1: Mamy rok szkolny, więc jeszcze matematyka.
0: Nie jest to skomplikowana matematyka, a jest to jednak matematyka jak najbardziej. Czyli 13 autobusów, one nie są zupełnie nowe, są używane, ale nieco tylko. Oprócz tego zostały zmodyfikowane, zmodernizowane, także wyglądają praktycznie jak nowe i naprawdę są w bardzo dobrym stanie technicznym, pojeżdżą, posłużą jeszcze wiele, wiele lat. Ale na początku przyszłego roku, na przełomie lutego i marca, powinno się pojawić na ulicach miasta Koszalina kolejnych 10 autobusów diesel Euro 6. Te już będą nowe, zupełnie nowe, fabryczne. To też są autobusy takie podobnie jak te, będą w tak zwanym najmie długoterminowym. I one też urozmaicą, unowocześnią naszą flotę pojazdów MZK. Ale dzisiaj też spotykamy się, żeby Państwa poinformować i podzielić się informacją, dobrą nowiną, mianowicie taką, że dostaliśmy informację już z CUPT-u, z ministerstwa, czy CUPT, czyli Centrum Unijnych Projektów Transportowych, że nasz wniosek w ramach pieniędzy ZIT-owych na 42,209 milion złotych został zaakceptowany przez CUPT i taką tą dotację bezzwrotną miasto Koszalin otrzymało, aby zakupić autobusy elektryczne. Będzie to 13 nowych autobusów elektrycznych, które zostaną zakupione razem z oprzyrządowaniem, razem z ładowarkami i będą elementem tworzenia nowej bazy MZK, która powstanie przy ulicy Wołyńskiej. Bo ta baza, która dzisiaj jest przy ulicy Gnieźnieńskiej, ledwo pomieści te pojazdy, które są dzisiaj, te pojazdy hybrydowe z silnikiem diesla. Także pojazdy elektryczne tam się nie zmieszczą, musimy szukać nowych rozwiązań. Oprócz tego ta lokalizacja, ta baza MZK, która dzisiaj jest przy Gnieźnieńskiej, to tak naprawdę jest świetnie położona lokalizacyjnie działka, która jest praktycznie w centrum miasta, nieopodal parku. Także jest to zdecydowanie lepszy teren, aby tam posadowić mieszkania, a nie teren przemysłowy, zarówno czy to dla MZK, czy dla PGK. Także stopniowo te obie spółki będziemy z tego terenu wycofywać, przynosić do stref przemysłowych, tak aby tam zwolnić ten teren pod mieszkaniówkę. To oczywiście jest proces wieloletni, ale dzisiaj go rozpoczynamy. Nie próbujemy na siłę upchnąć autobusów elektrycznych razem z samym tym oprzyrządowaniem w bazie przy ulicy Gnieźnieńskiej, tylko szukamy nowych rozwiązań, które już zapoczątkują budowanie całkowicie nowej bazy przy ulicy Wołyńskiej. Autobusy elektryczne to jest ta przyszłość, którą zmierzamy. Dotacje bezzwrotne dzisiaj w zasadzie można otrzymać tylko właśnie na autobusy zeroemisyjne, czyli mogą to być autobusy albo elektryczne, albo wodorowe, albo tego typu rozwiązania. Wodór jeszcze dzisiaj nie jest na tyle tani, żeby tych rozwiązań szukać, co nie znaczy, że w przyszłości w tym kierunku nie będziemy zmierzać. Na razie jednak to autobusy elektryczne właśnie są tą najbliższą przyszłością. Ja tylko powiem w tym miejscu, z dość dużą, nie ukrywam, satysfakcją, że te pieniądze udało się pozyskać. Mamy te 42, prawie 43 miliony złotych, dlatego że burmistrz między innymi Sianowa nie potrafił tych pieniędzy pozyskać w Sianowie i zrezygnował z zakupu autobusów elektrycznych. Przez to my mogliśmy te pieniądze pozyskać, skorzystać i dzięki oczywiście też i przychylności pozostałych członków ZIT-u, czyli pozostałych gmin, które są w tym ZIT-ie z nami ulokowane, że tak powiem, mogliśmy o te pieniądze zawalczyć, zawnioskować i te pieniądze dostaliśmy. To nie jest pierwszy tego typu przypadek, bo podobnie było ze stacją przydatkową w Jamnie. Tam też mój poprzednik planował wydać 8,5 miliona. Myśmy pozyskali w sumie 44 miliony złotych na stacji przed Kołą w Jamnie, dlatego że też między innymi właśnie burmistrz Sianowa nie był w stanie, nie potrafił, nie umiał zbudować stacji przydatkowej u siebie w Sianowie. I to jeszcze nie byłoby tak tragiczne, że on nie potrafi, nie umie. No bo oczywiście można nie umieć, nie potrafić. To jest jakby zrozumiałe, prawda? Ale to, co zrobił na etapie późniejszym, to jest w ogóle, można powiedzieć, ja uważam, że skandal. Szanowni Państwo, w grudniu dostaliśmy informację od starosty, który był liderem projektu, takiej grupy zakupowej okolicznych gmin, które chciały właśnie zakupić transport, czy te autobusy elektryczne na potrzeby transportu podmiejskiego. I starosta, wypowiadając się w imieniu tych wszystkich gmin okolicznych, stwierdził, uznał, wysłał takie pismo, że oni rezygnują z tych pieniędzy i generalnie jakby oddają je do dyspozycji ZIT-u. Wtedy wszyscy członkowie ZIT-u oddali, jak może wszyscy, odbyło się głosowanie w trybie obiegu.

0: W maju pisze pismo do ministerstwa, gdzie prosi o to, żeby zablokować nam te pieniądze, uniemożliwić ich wykorzystanie ze szkodą dla miasta Koszalin. To jest absolutnie dla mnie niezrozumiałe, tym bardziej, że gdyby tak się wydarzyło, to ministerstwo blokując te pieniądze spowodowałoby, że wtedy, kiedy można byłoby odblokować, kiedy powiedzmy proces sądowy by się zakończył, to zakończyłaby się również perspektywa finansowa. I tych pieniędzy nie tylko nie dostałoby miasto Sian, nie dostałoby miasto Koszalin. Nikt by ich nie dostał, wróciłyby do Brukseli. To jest działanie nie tylko na szkodę gminy miasta Sianów, co jest oczywiste i jego działanie jest takie tak wymierzone. To jest działanie wymierzone wprost w mieszkańców Koszalina, ale również ze szkodą dla obywateli polskich, no bo te pieniądze nawet nie trafiłyby jakiegoś dużego ogólnokrajowego wora, tylko wróciłyby do Brukseli. Chwała Bogu, ministerstwo nie uznało burmistrza Sianowa za w ogóle partnera. Dla nich partnerem jest ZIT jako całość. Głosowanie uznali za absolutnie legalne, dobrze przeprowadzone i te pieniądze dzisiaj wiemy na pewno, że otrzymaliśmy wbrew temu, co wyprawiał burmistrz Sianowa, próbując działać na szkodę i gminy miasta Sianów, i miasta Koszalin.
1: Piotr Owiński, prezes Miejskiego Zakładu Komunikacji w Koszalinie. Mówiąc szczerze, to nie byłem przygotowany, nie wiedziałem, że te ostatnie zdania, ale gratuluję panie prezydencie, bo myślę, że czas najwyższy, żebyśmy na głos zaczęli mówić o tym, co tak naprawdę nas dotyczy. Transport publiczny sam w sobie jest bardzo ważnym elementem dla mieszkańców, myślę. A tutaj mieliśmy taką klasykę, którą można, nie chcę na ten temat się rozwodzić, ale klasykę, którą można ująć, że sam ktoś nie chciał zjeść, bo nawet nie wystartował po te pieniądze, ale też nie chciał dać zjeść komuś. No, myślę, że mieszkańcy i historia będzie potrafiła to w jakiś sposób ocenić. Ale porozmawiajmy chwilę o transporcie publicznym i o MZK, w którym mam tą przyjemność zarządzać od 2 lat. I powiem tak, jak drukowaliśmy te roll-upy, to był projekt, tak? 51 nowych autobusów, to były projekty, które rozpoczynaliśmy. To drukowaliśmy nie tak dawno, tak naprawdę. A dzisiaj mogę powiedzieć, że w fazie projektów to zostało już tylko 10 autobusów, a 41 autobusów to jest fakt, który się wydarzy. Jedno malutkie doprecyzowanie: tych autobusów w przyszłym roku diesli wjedzie 15, a nie 10, i to jest dobra informacja. One się już produkują. Od razu powiem, że będą w kolorze niebieskim, więc transport publiczny będzie nosił barwy, flagi naszego miasta. Nie do końca w tym kolorze niebieskim, który jeżdżą dzisiaj, ale takie typowe, bardzo zbliżone do flagi naszego miasta. Będą to autobusy marki MAN. To MAN wygrał ten przetarg. Będzie to 15 autobusów. Będą to autobusy przegubowe i będą to autobusy 12-metrowe. Najnowocześniejsze, z najnowocześniejszymi rozwiązaniami, przystosowane do osób niepełnosprawnych, przystosowane dla osób słabowidzących. Także myślę, że mieszkańcy będą zadowoleni. To nie koniec dobrych informacji, bo tak jak pan prezydent powiedział, dostaliśmy dofinansowanie. Dokładnie to jest kwota 42 209 458 zł i 39 groszy. Przy czym, panie prezydencie, jeszcze tutaj podziękowania i ukłon w stronę prezydium ratusza, bo 7,5 miliona złotych to jest wkład własny, który miasto tak naprawdę wykłada, żebyśmy mogli zrealizować ten projekt, to 15% jest wkładu własnego.
0: To nie jest w tej kwocie, tylko to jest oprócz tej kwoty.
1: To jest oprócz tej kwoty, bo razem to jest 49 milionów 658 zł netto, a brutto z wszystkimi kosztami, również tymi, które nie są kwalifikowane, to jest projekt na 69 milionów złotych. Czekamy jeszcze z niecierpliwością, bo mówiąc o tym, że 41 autobusów to mamy to, co już mamy w garści, to czekamy jeszcze na rozstrzygnięcie, ono będzie niebawem, jednego projektu, też pieniądze z TUPT-u i to będzie zakup wtedy kolejnych. Wnioskowaliśmy tam o środki na kolejne 10 autobusów. Czy nam się to uda? Nie wiem, bo tych pieniążków tam jest 700 milionów złotych, a startuje do tego cała Polska. To, co się wydarzyło dotychczas, te 42 miliony, to było Pomorze Zachodnie, tak? Bo to było podzielone na cuty regionalnie. W tej chwili startuje do tego cała Polska, ale staraliśmy się spełnić absolutnie wszystkie wymagania. Jedno zdanie tylko, bo sobie obiecałem, jak obejmowałem to stanowisko, że nie będę mówił nigdy o poprzednikach, choć czasami naprawdę trudno, gryzę się w język, ale jedna rzecz dla porównania, żebyśmy wiedzieli. Przez ostatnie 11 lat MZK kupiło 11 autobusów. Tyle się pojawiło w taborze. A przez ostatnie 11 miesięcy również MZK kupiło 13 autobusów. Więc mówię.

0: to tylko po to, żeby pokazać Państwu skalę, jak to wygląda. Reszta tych autobusów, czyli 15, które wjadą w przyszłym roku, one się już produkują, plus te 13 elektrycznych autobusów, które wjadą w 2028 roku, to są autobusy, które już mamy. Powtarzam się, żeby to dobrze wybrzmiało i żeby nasi mieszkańcy wiedzieli, co przed nami. Mamy gdzieś w powietrzu wiszące jeszcze 10 autobusów, w sumie to jest 53 autobusy. 53 autobusy przy taborze, który jak obejmowałem tą funkcję, to było 69 autobusów, w tej chwili mamy 74 autobusy, bo część autobusów siłą rzeczy, szanowni Państwo, jest wycofywanych, one się już po prostu nie nadawały, jeżeli chodzi o zachowanie bezpieczeństwa. Średni wiek życia autobusów, bo to też jest bardzo ważne, w komunikacjach miejskich w Polsce to jest 8 lat, on nie przekracza 8 lat. U nas autobusy średnio miały 15 lat i więcej, a najstarszy autobus ma lat 31. Tak to wygląda i tyle, jeżeli chodzi o historię. Ważne jest, żebyśmy jeszcze jedną rzecz powiedzieli. Podchodzimy bardzo poważnie do powierzonego nam zadania. Rozpoczęliśmy pracę w MZK od utworzenia planu wymiany taboru na lata 2025-2030 i w tym planie wskazaliśmy też kierunki rozwoju. Bardzo długo debatowaliśmy, czy to będzie kierunek rozwoju w kierunku wodorowego napędu lub elektrycznego, bo to nie jest też tak, że to jest nasze chcieństwo lub nasze marzenie, żeby iść w kierunku autobusów zeroemisyjnych, tak? Które w prostej linii są 2-2,5 razy droższe niż autobusy diesla. Działamy w reżimie dyrektywy unijnej i działamy w oparciu o ustawę o elektromobilności i paliwach alternatywnych. I czasami czytam, jak mieszkańcy się denerwują, dlaczego kupujemy elektryki, dlaczego idziemy w taką drogą technologię. My nie mamy wyboru, żeby to dobrze wybrzmiało. To jest coś, co my musimy zrobić. Te 10 autobusów, które Państwo widzicie, to są autobusy używane, ale kupiliśmy, ten cały projekt obiewał na 7 milionów złotych. Jeden taki nowy autobus kosztuje 1 600 000, a my 10 kupiliśmy za 7 milionów złotych. One miały 250 tysięcy przebiegu i proszę mi wierzyć, pochodzą z rynku niemieckiego, są w bardzo dobrym stanie. Myślę, że już mieszkańcy dostrzegają tą różnicę. Te 15 autobusów, umowę na zakup tych autobusów diesla podpisywaliśmy w Sylwestra o godzinie 19, ponieważ do końca roku mieliśmy czas na podpisanie tej umowy na zakup diesla, bo od 1 stycznia byłoby to już niemożliwe. Dzisiaj zakup diesli praktycznie dla samorządu stał się już całkowicie niemożliwy i zakazany prawem. Jeśli to, o czym pan prezydent mówił i produkcja prądu będzie rozwijać się, ten klaster energetyczny, który tworzymy w tej chwili w Koszalinie, jeśli będzie się rozwijać w tym kierunku, w którym to widzimy, że zmierza, to proszę mi uwierzyć, że jeśli pozyskamy tani prąd, o tak mówiąc wprost, to przejechanie 100 km będzie nas kosztowało w przeliczeniu na energię elektryczną tyle, jakby palił 12 litrów oleju napędowego. A dzisiaj autobusy hybrydowe, które mamy, palą 40 litrów oleju napędowego, a diesle palą 50 litrów oleju napędowego. To proszę zobaczyć, jest szansa, że gdybyśmy pozyskiwali tanią energię, to koszt transportu publicznego spadnie 4-krotnie. Trzymamy kciuki, że to się uda. Nie przedłużając, zaraz za planem wymiany taboru powstało drugie opracowanie, które Państwu polecam. To jest strategia kierunków rozwoju transportu publicznego. To opracowanie to jest na 10 lat, 2025-2030, bo jak mielibyśmy się rozwijać, gdybyśmy nie przyjęli jakiegoś planu? Tylko i wyłącznie dobry rozwój gwarantuje nam obranie jakiegoś planu i realizacja tego planu. Tą strategię opracowaliśmy, ona powstała już tak naprawdę na przełomie listopada i grudnia. Jest to przy pełnym udziale miasta, za co dziękujemy, bo mam nadzieję, że i mieszkańcy, i Państwo widzicie, że ta współpraca miasta i spółki miejskiej MZK układa się bardzo dobrze i tak naprawdę nie mielibyśmy nawet szans pozyskać tych 42 milionów, gdyby miasto nie miało w tym swojego udziału. Tak? Spółki nie stać by było tak naprawdę na wnioskowanie o takie potężne pieniądze. Musicie Państwo wiedzieć, że te zabiegi burmistrza Sianowa sprawiły, że między wakacjami zeszłego roku a grudniem nam zostało tylko 4,5 miliona do wykorzystania. Moglibyśmy za to kupić jeden autobus z infrastrukturą. Chytrość przegrała i proszę Państwa, te pieniądze wróciły do puli. Dzięki temu mamy 13 autobusów. Mam nadzieję, że będziemy mogli z Państwem się spotkać i pochwalić się tymi 10. To będzie oznaczało jedno, że w przeciągu 3 lat 85% autobusów z naszego taboru będzie nowych.
1: Ważnym jest też, że żeby flota normalnie mogła funkcjonować, to jest, zawsze musi być kilka autobusów w rezerwie. Jak zaczynaliśmy, no to nie mieliśmy ich w rezerwie, tylko zawsze było minus 3-4 autobusy, bo zawsze brakowało. Bo ktoś się popsuł, bo coś tam. Ja nawet kiedyś słyszałem taką opinię jednego z kierowców, że on się codziennie boi, żeby się podłogał oberwie i może zgubić pasażerów. Tak by wyglądał stan na początku. Dzisiaj oczywiście to już jest abstrakcja, jesteśmy już zupełnie w innym miejscu i czasie. Ale do takiego stanu nasi poprzednicy doprowadzili.
0: Ja powiem Państwu jeszcze, jak wygląda ta współpraca z panem prezydentem, tak? Ci starsi pracownicy, którzy są w spółce, poprzedniego prezydenta nie widzieli w spółce nigdy, tak? Zastępcy prezydenta resortowego widzieli w kadencji 2 razy. Pan prezydent Tomasz Sobieraj pod naszą namową przyjechał, podnieśliśmy autobusy i obejrzeliśmy je od spodu. Pokazaliśmy, jak to wygląda na samym początku, żebyśmy zrozumieli, że mamy wspólny cel, tak? I musimy grać do jednej bramki i proszę mi wierzyć. Czytałem też takie duże opracowanie, dlaczego Gdynia jest najszczęśliwszym miastem w Polsce. 45% tego sukcesu, szczęśliwości mieszkańcy Gdyni wskazali na dobrze zorganizowany transport publiczny, tak? Naprawdę do końca chyba sobie nie zdajemy sprawy, jak ten transport publiczny jest ważny na zadowolenie życia mieszkańców. Dziś rozpoczęliśmy we wrześniu troszkę zmienioną siatkę połączeń. Dostajemy sygnały, bo nikt jeszcze się nie urodził taki, kto by tą siatkę stworzył idealną dla wszystkich. Ale dostajemy sygnały, my na te sygnały, drodzy Państwo, reagujemy bardzo żywo, tak? Za każdym razem to nie idzie do kuwety. To za każdym razem jest analizowane i sprawdzamy, co możemy zrobić. Ale apelujemy do mieszkańców, żeby mieli tą świadomość, że jeżeli poruszymy jeden autobus, to jest siatka połączeń. To ciągnie dokładnie połączenia innych autobusów i czasami to wymaga chwili, żeby to pozmieniać. Ale na pewno będziemy się pochylać nad każdym jednym sygnałem czy prośbą zmian. Wspomniałem Państwu, że w listopadzie na sali 300 spotkaliśmy się w ramach prezentacji strategii rozwoju, to się nazywa dokładnie Strategia Rozwoju Transportu Publicznego MZK w Koszalinie na lata 2025-2035 i to jest zadanie wspólne z Urzędem Miejskim. Podczas analizy tego, co przed nami, tak, i teraz znowu wracam do ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych i do tego, że jesteśmy zmuszeni do zakupu tych elektryków, wybrzmiało, że potrzebujemy minimum jakieś 40 milionów, żeby uruchomić w ogóle ten transport zeroemisyjny. A budowa nowej siedziby to był koszt rzędu 80, wyceniany był na około 80 milionów złotych. Tak? Proszę mnie nie łapać też za te cyfry w przyszłości ewentualnie, bo wiadomo, że to jest szacunkowe. Szacunkowe. I doszliśmy do wniosku bardzo szybko i znowu ukłon dla pana prezydenta, że jeżeli mamy 40 milionów wyłożyć i próbować na siłę ten tabor zeroemisyjny, elektryczny zmieścić na tej w siedzibie w tej chwili na Gnieźnieńskiej 9, co praktycznie jest niemożliwe i oznaczałoby przebudowę, ciągnięcie, my tam potrzebujemy 8 MW prądu, ciągnięcie prócie ulicy Gnieźnieńskiej, doprowadzenie energii, to łatwiej nam było poszukać ewentualnie miejsca gdzie indziej. Szacunkowo wycenialiśmy działkę, na której dzisiaj się znajdujemy, to jest 3,5 hektara przy parku, nad rzeką, tak naprawdę z pięknym widokiem na Górę Chełmską. Myślę, że mieszkańcy też się ucieszą, jeśli wyprowadzimy ten ciężarowy transport, co by nie powiedzieć, na ulicę Wołyńską, gdzie będzie łatwiej dociągnąć energię. I teraz 40 milionów, które mielibyśmy wsadzić, plus 25 milionów, które mamy nadzieję szacunkowo uzyskamy ze sprzedaży tych 3,5 hektarów, to brakuje nam tylko 15 milionów w tym momencie, żeby pomarzyć o nowej siedzibie, tak? Nowej, całkowicie nowoczesnej siedzibie przystosowanej do autobusów elektrycznych i przystosowanej do autobusów wodorowych, bo my nie jesteśmy w stanie dzisiaj na ulicy Gnieźnieńskiej spełnić tego reżimu wymogów, bo to jest zupełnie inne hale serwisowe, zupełnie inna technologia napraw i obsługi tych autobusów. I wtedy to naprawdę decyzja była, proszę mi wierzyć, błyskawiczna. Nie dzieliliśmy się jeszcze z opinią publiczną tą decyzją. Dzisiaj jest pierwszy raz, ale panie prezydencie, dziękuję kolejny raz. Zaczniemy ją już tak naprawdę robić teraz, w przyszłym roku. Te elektryki już nie wjeżdżają na Gnieźnieńską.
1: Te elektryki na Gnieźnieńskiej nigdy się nie pojawią. One będą od razu tam w tej nowej siedzibie na Wołyńskie.
0: 1/3 nowej siedziby będzie skończona. Ten jest na 3 etapy to podzielone.
1: Najpierw wprowadzimy tam elektryki, a później stopniowo będziemy bazę rozwijać, żeby przenieść te autobusy wszystko z Lidla, które mamy tamtą lokalizację.
0: Średnio rocznie, powiem może o kilometrach, bo to też jest zatrważająca kwota, 3 miliony 100 kilometrów przejeżdżamy w tym roku przez objazdy, przez zmiany różnego rodzaju, przejedziemy 3 800 tysięcy kilometrów. Proszę mi uwierzyć, że dzisiaj rano mieliśmy spotkanie w Zarządzie Dróg i Transportu. Te 800 tysięcy, to panie prezydencie, dobra informacja. To jest 6 milionów złotych więcej za wozokilometry. Ja państwu też to mówię celowo, żebyście i państwo, i mieszkańcy, żeby wiedzieli, jak to się przekłada na pieniądze, a przewozimy w granicach 33 milionów ludzi rocznie. Za co dziękujemy. To też będzie na pewno rekordowy rok, jeżeli chodzi o stratę finansową. Zaraz powiem, bo od początku tylko jak nastałem w MZK, to nie zgadzam się, panie prezydencie, ze sformułowaniem, że jest strata MZK. Nie ma czegoś takiego jak strata MZK. Jest to polityka finansowa, którą kreuje Rada Miejska tak naprawdę i my tylko według tego reżimu, w którym się znajdujemy, mówimy tu o cenie biletów i mówimy to o rozliczaniu wozokilometrów, my w tym żyjemy. Stąd one są niedoszacowane, powstaje strata jest wyrównywana przez miasto i też pewnie państwo tego nie wiecie. Jak przyszedłem do pracy, to była nierozliczona rekompensata za 2022, 2023 i 2024 rok. I w przeciągu jednego roku pan prezydent podjął taką decyzję i radni miejscy, żeby tą stratę wyrównać. To jest coś, co wcześniej w ogóle nie miało miejsca. Nie chcę mówić o poprzednikach, ale naprawdę to zainteresowanie poprzedniej władzy zakładem komunikacji miejskiej było marginalne, żeby powiedzieć. Dzisiaj paliwo. Jesteśmy największym biorcą paliwa w mieście. Zużywamy dziennie 5000 litrów. I proszę sobie wyobrazić, że galopujące ceny to jest dzienna strata o około 12 do 15 tysięcy złotych. To proszę państwa, jak to przeliczymy na skalę roku, to już mamy jakieś 2,5-3 miliony złotych większą stratę niż rok temu, niż w poprzednim roku. Wprowadzenie przez rząd tej akcji CPN, ceny paliw niżej, oczywiście obniżenie podatku VAT, pomogło osobom fizycznym. Dla mieszkańców było to odczuwalne. Dla nas absolutnie nie, bo my przecież większość kosztów ponosimy ze stawką 23%, a stawka 8% to nam tylko pogłębiała stratę. Jak to będzie? Aż się boję pomyśleć. Ostatnio analizowaliśmy, czy nasze pylony mają możliwość włączenia jedynki z przodu, czy są dwucyfrowe, tak? Bo niektóre koncerny nawet w Koszalinie nie mają takich pylonów. Stacje MZK...
1: Żeby to nie wybrzmiało tak, że za chwilę będzie paliwo na stacji MZK po 10 zł. Nie ma takiego tutaj... Nie mam takiego zamiaru, żeby paliwo na MZK było droższe niż gdziekolwiek indziej, tak?
0: Proszę państwa, na stacja MZK została powołana do tego, tu mieszkam, tu tankuję, wszyscy znamy to hasło, bardzo dobre uważam, przy czym. Proszę mi wierzyć, często jesteśmy opluwani, chyba nawet można użyć tego słowa, przez internautów za ceny paliw. Proszę mi wierzyć, że stacja paliw MZK nie zarabia na paliwie. To nie jest wielka tajemnica, nasze finanse. Jeżeli ktoś chciałby, proszę zapytać w ramach informacji publicznej, pokażemy, jak to wygląda. To nie jest tak, że my mamy chęć zysku, albo mamy takie zyski jak Orlen i możemy sobie obniżać cenę paliw. Proszę mi wierzyć, że nie zarabiamy na paliwa. Kupujemy te paliwa i sprzedajemy. Koszt sprzedaży jednego paliwa do niedawna to był 41 groszy, dzisiaj to jest 55 groszy, a w tym okresie, kiedy działał CPN, to było na 65 groszy. To się nie da na tym zarobić. I to szacunek dla miasta, że pozwala nam jeszcze utrzymywać. Ale z drugiej strony gwarantujemy państwu jakość paliwa. Tylko w tym roku dwa razy audyt przechodziliśmy, były sprawdzane przez dwie niezależne firmy i jakość paliwa mamy na najwyższym poziomie.
2: Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w ciągu 3 lat aż 85% koszalińskich autobusów stanowić będą fabryczne nowe pojazdy. Na konferencji prasowej z mikrofonem była Oliwia Kisielewska.
3: SK Koszalin News.
2: W Koszalinie podsumowano akcję Rowerowa Stolica Polski. To już 8. edycja, w której mieszkańcy Koszalina i regionu wykręcili ponad 200 tysięcy kilometrów. Z zajmując jednocześnie czwarte miejsce wśród miast do 200 tysięcy mieszkańców i 20. pozycję w kraju.
4: Sebastian Tałaj, zastępca prezydenta miasta do spraw społecznych. Po raz kolejny koszalinianie nie zawiedli. Zajęliśmy czwarte miejsce w rowerowej stolicy Polski. Koszalinianie w ciągu miesiąca przejechali 207 tysięcy kilometrów, w szczególności dzieci i młodzież, ale także i seniorzy. No i te miejsce czwarte w Polsce zobowiązuje, że w następnym roku będzie jeszcze lepiej. Dzięki takim inicjatywom, jak właśnie Stolica Rowerowa Polski, coraz więcej dzieci przyjeżdża na rowerach i nie tylko porą właśnie tą czerwcową, czy tą taką letnią, wiosenną, ale także, mówię, i październikową, listopadową. Przyjeżdżają coraz więcej i tutaj wielki ukłon, wielkie podziękowanie dla nauczycieli właśnie wychowania fizycznego, bo to oni wszczepiają tą ważną rolę w życiu i aktywność fizyczną coraz więcej. I nie tylko w szkołach podstawowych, ale także w szkołach ponadpodstawowych można zauważyć. Najlepsze dwie szkoły, czyli zespół szkół numer 1 Ekonom, wygrał w rywalizacji szkół ponadpodstawowych, natomiast szkoła podstawowa numer 3 w Koszalinie wygrała w szkołach podstawowych. Nagrody są w wysokości 5 tysięcy złotych i one trafiają i to są do dyspozycji zarówno pana dyrektora zespołu szkół numer 1 i pani dyrektor, ale jestem przekonany, że one zostaną spożytkowane na sprzęt sportowy.
5: Paweł Pasek, zespół szkół numer 1, nauczyciel.
6: Słuchacze tego nie widzą, ale stoi całkiem pokaźna rodzinka rowerowa, taka, którą nieco starsi uczniowie na pewno pamiętają, bo to są Wigry 3. Skąd pomysł na to, żeby je wyciągnąć gdzieś z piwnicy i jeździć?
5: Mój znajomy, pan Andrzej Gaborski, ma kolekcję właśnie rowerów zabytkowych. Poprosiłem o pomoc w prezentacji swoich rowerów. Mając tą akcję Aktywne Miasta, robimy ją w naszej szkole, więc wypadałoby się jakoś pokazać też z dobrej strony przez aspekt historyczny tych rowerów, bo to jednak te swoje latka już mają.
6: One swoje lata mają, ale śmigają całkiem nieźle i to chyba też pokazuje, że nie do końca jest ważny sprzęt. To nie jest wymówka, że nie stać nas na wypasiony rower. Można jeździć na wszystkim i może to sprawiać przyjemność.
5: Oczywiście, że można jeździć na wszystkim. Trzeba jeździć na wszystkim, na czym się da. Jeżeli ma się jeszcze serce do rowerów, to proszę zobaczyć, jak one pięknie wyglądają. Wszystkie mają lampki, wszystkie mają dynama, wszystko jest. No więc jest naprawdę wielki szacun dla osób, które kochają rowery i mają serce dla rowerów.
6: A młodzież, jak zobaczyła ten sprzęt, to na początku było takie trochę zaskoczenie, bo jak zobaczyła, na takim to ja się jeździć uczyłam.
5: Ja swoich uczniów już przygotowałem do tej akcji, poprosiłem, bo to już jest czwarta klasa technikum, fajna ekipa. Mówią, panie Pawle, bez problemu, nie? Ja też zrobię ukłon w ich stronę kiedyś, pomogę im w czymś na pewno, nie?
6: A garną się do jeżdżenia na rowerze? Bo młodzież to tak dzisiaj różnie, czasem hulajnoga, czasem deskorolka.
5: Różnie to bywa. Są przed szkołą, czasami jest miejsce, że są hulajnogi, czasami są rowery. Ja jestem tym ewenementem, że jeżdżę cały rok, więc mój rower będzie zawsze stał przy szkole, więc jest to bardzo fajna, przyjemna, pożyteczna sprawa. Plus to, że nie mamy już takich strasznych zim. Teraz już żyjemy w bardzo ciepłym klimacie. Jeżdżą. W miarę możliwości, jak jest ciepło, jeżdżą i cieszmy się, żeby jeździli jak najdłużej, nie? Najważniejsze odblaski, żeby być widocznym dla kierowców, mieć kask, podstawa. Jak mamy odblaski, kask, mamy ścieżki rowerowe. Koszalin ma pełno ścieżek rowerowych, więc bardzo fajnych, więc wszystkie zjechałem wzdłuż i wszerz, tak jak mówiąc w cudzysłowie. Jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne, i jest tego dużo u nas, więc cieszmy się tym, co mamy, a jest naprawdę czym.
7: Maciej Szewczyk z szkoły podstawowej numer 3. Myślę, że w Trójce na pewno to widać, bo po raz trzeci wygraliśmy tutaj tą rowerową akcję. Jak nakłaniamy na pewno przez tą akcję, daje nam dużo możliwości, przez taki to codzienny tryb życia, bo też wakacje staram się przyjeżdżać na rowerze, i ogólnie taką rozmową, bo niestety to, co się tutaj dzieje, ta plaga tych elektrycznych hulajnóg, to widać na porządku dziennym, i to nie działa dobrze, bo jest to strasznie niebezpieczne. No i w taki sposób, codziennym życiem, rozmową, a ta akcja właśnie, dzięki której dziś jesteśmy, daje nam bardzo dużo możliwości, tak? Bo my jeździmy podczas zajęć szkolnych, poza zajęciami szkolnymi. Wiadomo, że dziecko w czerwcu czeka już na koniec tego roku szkolnego, a takie wyrwanie się z szkoły i pojechanie na rowerach, na przykład na naszą piękną przystań w Jamnie, na lody, to jest super akcja. Fajnie, że coś takiego w naszym mieście się dzieje. Wynik mnie zaskoczył. Raz na dwa razy w tygodniu organizowaliśmy taką wycieczkę. Także tak czy siak ten wynik był lepszy niż rok temu. Bodajże o 10 tysięcy kilometrów. Przyjechaliśmy 42 tysiące kilometrów. Nasza szkoła objechała całą ziemię dookoła. Także super. Fajnie to się rozwija. Pomagają, wspierają nasi rodzice. Absolwenci też nas wspierają. Także super.
8: Mam 77 lat. Wyjeździłem ponad 4000 km. Nazywam się Mieczysław Bielawski. Byłem z koleżanką w Pobierowie. To jest ponad 200 km w obie strony. A ja jeżdżę na wszystkich rowerach. Mam trekkinga i szosówkę i górala. A w tym roku już mam wyjeżdżone prawie 11 tysięcy. Dla zdrowia przecież mam tyle lat, a żadnych leków jeszcze nie biorę.
9: A jak pan się włącza do rywalizacji właśnie tej czerwcowej o rowerową stolicę, to jest tam z tyłu głowy, żeby przejechać jak najwięcej, żeby stanąć na tym podium, czy to tak samo wychodzi?
8: Tak, no dlatego tak normalnie bym nie wyjeździł 4 tysiące w ciągu miesiąca. Nie ma takiej potrzeby, nie? Ale dla rywalizacji tak, tym bardziej, że dla szkoły te kilometry jeździłem, do szkoły podstawowej numer 6.
2: Wyniki 8. edycji ogólnopolskiego konkursu o Puchar Rowerowej Stolicy Polski oraz wręczenie nagród laureatom odbyło się w koszalińskim Ekonomie. Koszalin uczestniczył w projekcie już po raz 8. Tegoroczna rywalizacja trwała od 1 do 30 czerwca i zgromadziła 58 miast oraz 192 gminy. W koszalińskiej rywalizacji udział wzięło ponad 1000 rowerzystów, z czego aż 39 osób pokonało ponad 1000 km w ciągu miesiąca. Kolejna edycja rowerowej Stolicy Polski za rok. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
2: Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Koszalinie i Koszalińska Poliklinika rozwijają współpracę na rzecz kształcenia przyszłych kadr medycznych. Podpisano kolejne porozumienie o praktykach zawodowych dla studentów kilku kierunków. Rozszerzenie współpracy stwarza studentom nowe możliwości zdobywania kompetencji zawodowych i zdobywania doświadczenia w rzeczywistych warunkach pracy szpitala.
10: Monika Pawłowska, rektor Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Koszalinie. Poliklinika jest to nasz stały interesariusz, z którym współpracujemy od wielu lat. Natomiast w tym roku rozszerzamy naszą współpracę o jeszcze kolejne kierunki studiów, nie tylko fizjoterapię, ale też i pielęgniarstwo. I dzięki tutaj uprzejmości pani dyrektor, ale też przede wszystkim całemu zespołowi, który się na to zgodził, będziemy też realizować zajęcia w oparciu o oddział wewnętrzny, który jest tutaj też i działa na terenie polikliniki. Bardzo nas to cieszy, ponieważ z racji właśnie naszej rekordowej rekrutacji w tym roku i grup studenckich, ta współpraca jest tutaj fundamentalna, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszej uczelni.
11: Monika Foremna-Pilarska, dyrektor SPZOS MSWiA w Koszalinie, czyli tak jak pani rektor była uprzejma zauważyć, polikliniki. Bardzo się cieszę z takiej dużej rekrutacji, jako że jestem z punktu widzenia miejsca pracy żywo zainteresowana napływem nowych kadr, którym to kibicuję. W związku z czym z przyjemnością podpiszemy kolejne zobowiązania do współpracy i będziemy je najlepiej, jak to możliwe, oczywiście kontynuować, dając między innymi miejsce wspomnianego już oddziału chorób wewnętrznych do rąk abiturientów po to, by mogli zdobywać nowe umiejętności, kontakty, wiedzę, no i być może później zechcą nas zasilić już jako pełnoprawni pracownicy służby zdrowia. To jeśli chodzi o praktyki studenckie, to podlegają pod naczelną pielęgniarkę. Te praktyki oczywiście odbywają się na oddziale i dotyczą wszystkich zakresów, które są realizowane w ramach opieki pielęgniarskiej na tymże oddziale i dotyczą chorób, które są specyficzne właśnie dla pacjentów tego oddziału. Natomiast jeśli chodzi o sytuację pielęgniarek, przynajmniej w mojej jednostce, to na dzień dzisiejszy mam pełne zatrudnienie, aczkolwiek gros pań pielęgniarek, bo nie mamy żadnego pana pielęgniarza, jest w wieku, który wkrótce będzie wskazywał na to, że mogą zechcieć skorzystać z praw emerytalnych panie, w związku z czym jest silna potrzeba odmładzania kadry i tak zwanej zastępowalności pokoleń. Dobrze jest, gdy młode panie pielęgniarki mają możliwość skorzystania z wiedzy i doświadczenia tych, które niejednokrotnie pracują nawet w naszej konkretnej placówce około 30 lat. W związku z czym ja bardzo lubię, kiedy jest taka ciągłość zachowana i tym bardziej cieszą mnie tego typu praktyki. My proponujemy, myślę, że dość stabilne warunki pracy. Oczywiście nie będziemy mówili o tabelach wynagrodzeń, aczkolwiek te są zapisami w ustawie sformułowane, więc są ogólnodostępne. Natomiast ja staram się zatrudniać panie pielęgniarki i też panów pielęgniarzy, gdyby tacy byli chętni, na umowę o pracę, więc uważam, że jest to najbezpieczniejsza forma zatrudnienia. Oczywiście w pełnym wymiarze czasu pracy, czyli tak zwany pełen etat. Jeśli chodzi o studentów, którzy przychodzą na praktyki fizjoterapii, to oczywiście w początkowej fazie są przez opiekuna praktyk przyuczani, bo to nie może być tak, że młodzi ludzie przychodzący z teorią wchodzą od razu do praktyki. Natomiast później faktycznie są włączani stopniowo w zależności od oceny opiekuna praktyk, do właściwych działań i pod koniec praktyki właściwie są to ludzie, którzy można powiedzieć z punktu widzenia praktycznego są w pełni przygotowani do tego, by wrócić później już do zawodu.
10: Oczywiście my tutaj mówimy o kwestii praktyk zawodowych, natomiast bardzo ważnym elementem naszej współpracy jest realizacja zajęć praktycznych i ta współpraca przez te ostatnie lata układała nam się doskonale, dzięki też doskonałej kadrze fizjoterapeutów, którzy łączą pracę zawodową z kształceniem i przygotowaniem młodych ludzi do zawodu. To nie jest taki łatwy kawałek chleba. Naprawdę, to trzeba się do tego przygotować, trzeba dużo czasu i uwagi poświęcić, bo praca wykładowcy akademickiego to są dodatkowe wymagania, dodatkowe oczekiwania, a też pewne predyspozycje. Nie zawsze świetny fachowiec jest też świetnym dydaktykiem. Dlatego też z takim dużym entuzjazmem i z takim dużym zadowoleniem podchodzimy do dalszej współpracy z Polikliniką, ponieważ są tam doskonali fachowcy, doskonali nie tylko w swoim zawodzie, ale też osoby o ogromnych predyspozycjach dydaktycznych, co mieliśmy możliwość właśnie sprawdzić, jeśli chodzi o nasz kierunek fizjoterapia. Jestem przekonana, przecież też współpracujemy z pielęgniarkami właśnie w obszarze chociażby praktyk, że uda nam się tą współpracę teraz też rozszerzyć o właśnie zajęcia praktyczne na oddziale wewnętrznym. Ta możliwość realizowania takich zajęć klinicznych jest dla realizacji naszego programu studiów bardzo ważna. Jak wspomniałam, mamy dużo studentów, współpracujemy z kilkoma placówkami na terenie Koszalina i okolicy, a to, że właśnie drzwi polikliniki zostały dla nas otwarte, to nam umożliwi na przykład ograniczenie konieczności wyjazdów chociażby na przykład do innych miejscowości. Czas jest tutaj też bardzo ważny, bo studentom będzie po prostu łatwiej, prościej pewne zajęcia tutaj realizować.
2: Od lat współpraca przynosi korzyści obu placówkom. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych może skutecznie realizować praktyczny wymiar kształcenia, natomiast Poliklinika aktywnie uczestniczy w przygotowaniu przyszłych kadr medycznych. Tematem zainteresował się Marcin Kieca.
3: SK Koszalin.
2: Straż Miejska z nowymi uprawnieniami. Strażnicy miejscy i gminni będą mogli nakładać mandaty za szerszy katalog wykroczeń. Nowe uprawnienia obejmą m.in. niebezpieczne zachowania na przejazdach kolejowych, umyślne ignorowanie polecenia strażnika i utrudnianie interwencji, sprzedaż napojów energetycznych osobom niepełnoletnim, fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych zakazem, wybrane naruszenia przepisów dotyczących ochrony powietrza, obowiązkowe szczepienia oraz przemieszczanie zwierząt oraz obowiązki sanitarne, w tym zwalczanie gryzoli i szkodników.
12: Komendant Straży Miejskiej w Koszalinie Piotr Siwiński. Rzeczywiście kilka uprawnień jest nowych, ale też kilka uprawnień zostało zaktualizowanych i przykładem takiej aktualizacji tych naszych uprawnień na pewno są przepisy dotyczące obowiązku szczepień psów. Taki obowiązek oczywiście wynika z ustawy o ochronie zwierząt. Właściciel ma obowiązek zaszczepić psa przynajmniej raz na 12 miesięcy, ale także w przypadku młodych psów w terminie 30 dni od upływu 3 miesiąca życia takiego psa. Dodatkowe uprawnienia, na pewno, na które należy zwrócić uwagę, to zapisy artykułu 65a kodeksu wykroczeń w osoby, które nie stosują się do poleceń wydawanych przez funkcjonariuszy w trakcie interwencji, które utrudniają taką interwencję, mogą również aktualnie zostać ukarane przez strażników miejskich grzywną, bądź przeciwko takim osobom może zostać skierowany wniosek o ukaranie do sądu. Nowym przepisem też jest artykuł 97a kodeksu wykroczeń, który upoważnia nas do tego, żeby ukarać osoby, które objeżdżają zapory lub półzapory kolejowe, wjeżdżają na przejazd na czerwonym świetle lub wjeżdżają też na przejazd, gdy nie można takiego przejazdu opuścić. Przy czym należy pamiętać o tym, że nie jest to jakaś wielka rewolucja, jeżeli chodzi o ten zapis, ponieważ funkcjonariusze Straży Miejskich i Gminnych nie posiadają uprawnień do zatrzymywania pojazdów na drogach publicznych. Takie uprawnienie posiadamy wyłącznie w obrębie obowiązywania znaku B1 zakaz ruchu. Więc tak naprawdę egzekucja tego przepisu będzie odbywała się wyłącznie wobec pieszych, wobec osób poruszających się na urządzeniach transportu osobistego bądź urządzeniach wspomagających ruch, a więc na rowerach, na hulajnogach czy na urządzeniach samopoziomujących. Zmiany też te objęły zapisy w prawie ochrony środowiska. Między innymi wskazano na upoważnienie do egzekwowania przepisów przepisów wynikających z uchwał wydanych przez sejmiki wojewódzkie w zakresie ochrony środowiska. Taki przepis na przykład na terenie województwa zachodniopomorskiego już obowiązuje i będziemy go egzekwować, a dotyczy on pieców odpowiedniej klasy, poniżej klasy trzeciej. Takie piece już nie mogą być użytkowane, więc na pewno ten zapis będzie przez nas wykorzystywany. Na pewno też znaczącym przepisem są zapisy artykułu 18d ustęp 1 i 2 o zdrowiu publicznym i to dotyczy naruszeń przepisów dotyczących sprzedaży napojów alkoholowych z dodatkiem kofeiny i tauryny, a więc mówimy tutaj o wszelkiego energetykach. Przepisy, które są najczęściej naruszane, dotyczą oczywiście sprzedaży napojów energetyzujących osobom poniżej 18 roku życia i aktualnie funkcjonariusze również będą mogli nakładać z tej kategorii wykroczeń mandaty karne.
13: Także do tego katalogu weszło fotografowanie lub filmowanie oznaczonych obiektów objętych takim zakazem.
12: Rzeczywiście, taki zapis też jest w ustawie o obronie ojczyzny. Takie uprawnienia też posiadamy. Jeżeli funkcjonariusze stwierdzą, że ktoś fotografuje obiekt, który jest opatrzony tabliczką zakaz fotografowania, funkcjonariusze również będą mogli nałożyć grzywnę na taką osobę. Przy czym no, oczywiście osoby, które fotografują takie obiekty, no, bez wątpienia będą dodatkowo sprawdzane.
13: Też warunki sanitarne, czyli na przykład zwalczanie gryzoni.
12: Tak, to też jest rozszerzenie w tym zakresie w ustawie o ochronie zdrowia. To uprawnienie w zasadzie no, już było i ujęte w artykule 117 kodeksu wykroczeń, więc stanowi wyłącznie no, takie uzupełnienie i rozszerzenie tych uprawnień.
13: Czyli co, po wprowadzeniu tych wszystkich przepisów sądy będą miały trochę mniej pracy?
12: Bez wątpienia myślę, że ustawodawca miał na celu zaktualizowanie tych uprawnień, o czym wspomniałem, ale też i rozszerzenie uprawnień w zakresie tych stricte porządkowych. Straże miejskie i gminne no, przede wszystkim powołane zostały do tego, żeby reagować w tych wykroczeniach porządkowych, które są najbardziej dolegliwe, jeżeli chodzi o utrzymanie ładu i porządku publicznego.
13: Już pierwsze mandaty od tych kilku dni posypały się w związku z rozszerzeniem tego katalogu?
12: No jeszcze nie. Jesteśmy jeszcze przy wdrażaniu tych nowych procedur. Funkcjonariusze na pewno już kilka osób mogli pouczyć, natomiast jeszcze mandaty karne nie zostały z tego katalogu nałożone.
13: Ale?
12: No bardzo prawdopodobnym jest, że takie mandaty się zdarzą. Na pewno będziemy chcieli zwrócić uwagę na przejazdy kolejowe. No jest to temat naprawdę budzący bardzo dużo emocji w ostatnim okresie. Wszyscy wiemy, że przejazdy kolejowe są jednym z najbardziej niebezpiecznych miejsc na drogach publicznych, dlatego też na pewno zwrócimy uwagę na ruch pieszych, ruch rowerów, ale także i tych pojazdów, którymi się poruszamy, a więc wspomagających ruch czy urządzeń transportu osobistego.
2: Od teraz strażnik będzie mógł częściej zakończyć interwencję mandatem bez skierowania sprawy od razu do sądu. Jest też dobra informacja, fotoradary nie wracają do Straży Miejskiej. Nowe przepisy nie pozwalają strażnikom karać za zarejestrowane w ten sposób przekroczenie prędkości. Z komendantem Straży Miejskiej w Koszalinie, Piotrem Simińskim, rozmawiał Marcin Pieca.
3: SK Koszalin.
2: W Miejskiej Energetyce Cieplnej w Koszalinie podpisano umowę na budowę instalacji spalania biomasy. Budowa nowego kotła będzie miała wpływ na niskoemisyjny i efektywny energetycznie system ciepłowniczy w mieście. Budową zajmie się firma specjalizująca się w tego typu działaniach od 20 lat. Spółka zrealizowała w Polsce kilkadziesiąt projektów związanych z kotłami opalanymi węglem, gazem i biomasą. Wartość inwestycji to ponad 35 milionów złotych z dofinansowaniem niskoprocentową pożyczką z Banku Gospodarstwa Krajowego. Prace ruszą za około 3 miesiące po uzyskaniu pozwolenia na budowę. Zakończą się w pierwszym kwartale 2028 roku.
14: Tomasz Sobieraj, prezydent Koszalina. Ponad dwa lata temu rozpoczęliśmy transformację energetyczną. Odchodzimy od węgla i szukamy nowych rozwiązań, nowych alternatywnych źródeł energii. Po pierwsze, żeby być bardziej eko, ale też dlatego, żeby nie płacić ETS-u, czyli nie płacić kar za zanieczyszczanie środowiska. Dlatego w zeszłym roku panowie prezesi podpisali umowę na budowę dwóch silników kogeneracyjnych zasilanych gazem. Dzisiaj jest drugi etap tej transformacji energetycznej. Węgiel zastąpimy zrębkiem, który będzie spalany w tym właśnie kotle. To paliwo będzie bardziej ekologiczne i nie będzie obciążone tymi opłatami ETS. Co spowoduje, że jeśli tych opłat będzie mniej, to nawet jeśli paliwo jest nieco droższe, to suma summarum powoduje, że koszt dla MEC-u wytworzenia tego ciepła jest nieco mniejszy, albo przynajmniej w perspektywie kolejnych lat nie jest większy. Dlatego robimy to, żeby odejść od węgla, nie płacić ETS-u, żeby koszty dla mieszkańca nie zwiększały się na przestrzeni kolejnych lat.
15: Zbyszek Nowak. Nowak, prezes Miejskiej Energetyki Cieplnej w Koszalinie. Generalnie budujemy nowe przedsiębiorstwo energetyczne. MEC stanie się elektrociepłownią, nie tylko wytwarzającą ciepło, ale również energię elektryczną. To jest krok w kierunku ciepła, w kierunku poprawienia efektywności energetycznej, tak naprawdę zmniejszenia emisji CO2 do środowiska. Budowa nie kotła, a kotłowni, bo tak naprawdę to nie jest kokocioł, a kotłownia, to redukcja zanieczyszczenia o 25% tego, co wytwarzamy. MEC w tej chwili wytwarza około 110 tysięcy ton CO2 rocznie. 27 tysięcy ton mniej będziemy wytwarzać dzięki zastosowaniu tej technologii. Firma Ekotechnologia wygrała postępowanie na budowę tej kotłowni biomasowej. Ta konkretna inwestycja, tak jak i te poprzednie, nie wpłyną na podniesienie cen ciepła w mieście. W 2028 roku powinniśmy tę inwestycję skończyć i kotłownia biomasowa zostanie uruchomiona.
16: Piotr Dudziak, członek zarządu MEC Koszalin. To urządzenie jest o tyle istotne, że ono wnosi do nas, gdyby to urządzenie pracowało w sposób ciągły, ona dostarczy nam 23% ciepła, które dzisiaj dostarczamy do miasta. To jest taka wielkość urządzenia. Strategię wypracujemy w momencie, kiedy będziemy wiedzieć, jakie będziemy ponosić koszty po stronie zakupowej paliwa, którego będziemy wyłączać, odchodzić od węgla. Wchodzimy w zrębkę, o czym pan prezydent powiedział. I jeszcze istotna rzecz w zakresie tego samego urządzenia jest to, że to urządzenie nie jest tylko na klasyczną zrębkę, ale również na alternatywne inne paliwa, które będą do pozyskania na rynku. To urządzenie pozwoli nam przez dłuższy okres czasu je wykorzystywać i prowadzić tak działalność eksploatacyjną bieżącą, aby to było najkorzystniejsze w zakresie dostarczania ciepła do odbiorców pod kątem cenowym, ale również podnosząc bezpieczeństwo dostaw ciepła.
17: Słoma Ireneusz, jestem prezesem firmy Ekotechnologia. Firma, która istnieje już 20 lat na polskim rynku. Zajmujemy się modernizacją, remontami, budową nowych kotłów. Są to nowoczesne technologie. Będzie to kocioł bardzo nowoczesny, także Państwo dostaniecie powietrze czyściejsze, praktycznie zero siarki i mniej NOx-ów, mniej pyłów.
16: Jeśli chodzi o lokalizację tej inwestycji, inwestycja będzie miała miejsce na kotłowni DPM, to jest przy ulicy Mieszka I. W sąsiedztwie istniejącej kotłowni węglowej, natomiast ona będzie stanowiła oddzielny obiekt, to jest oddzielny obiekt energetyczny, który tylko poprzez odprowadzenie ciepła do istniejącego systemu ciepłowniczego będzie powiązany ze starą kotłownią. Biomasa będzie składowana bezpośrednio tam na placu, natomiast jeśli chodzi o dostawy biomasy będą realizowane z firmami współpracującymi w oparciu o posiadaną listę referencyjną, którą już mamy przygotowaną. Prowadzimy rozmowy, ale będziemy ją cały czas rozwijać dalej. To już jest klasyczny sposób funkcjonowania, ponieważ w zakresie współspalania my już doświadczenie posiadamy i pewne testy zostały przeprowadzone. Sama inwestycja zakończy się całkowicie, będzie zakończona w roku 2028. Jeśli chodzi o same prace technologiczne, które mogą mieć wpływ na włączenie do istniejącego układu grzewczego, są zaplanowane po głównym sezonie grzewczym, w związku z czym żadnych przerw w dostawie ciepła z tego tytułu nie planujemy. No i zgodnie z harmonogramem, który mamy opracowany, będzie to miało miejsce w przyszłym roku po sezonie grzewczym. Szczegółów nie wiem, bo zobaczymy, jak inwestycja będzie się posuwała do przodu, kiedy zostaną prace projektowe wykonane i kiedy te poszczególne układy tutaj inwestor, nie inwestor, tylko wykonawca dostarczy i będzie chciał to włączyć.
2: Wartość inwestycji to ponad 35 milionów złotych. Termin zakończenia prac to początek 2028 roku. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
2: Przed nami kolejne spotkanie w koszalińskim przystanku Historia. Mowa będzie m.in. o historii polskiej muzyki niezależnej. Gośćmi wydarzenia będą Tomasz Skaja-Skuza, lider, wokalista i basista legendarnej szczecińskiej formacji Quo Vadis oraz Zdzisław Dzidek, Jotko, twórca i szef niezależnego wydawnictwa muzyki, autor książki Garaż Twoim Schronem. Spotkanie będzie okazją do wysłuchania historii o początkach polskiego undergroundu, realiach wydawania niezależnej muzyki oraz ewolucji brzmień na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Rozmowę poprowadzi Jakub Wojewoda ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.
18: Rafał Samołonik, Instytut Pamięci Narodowej w Koszalinie. Nietypowo spotkamy się 26 września w przystanku Historia. Będzie to w ramach organizowanego w Koszalinie festiwalu festiwalu przez Fundację Non-Fan z miastem Koszalin i Politechniką Koszalińską dotyczącej właśnie sceny muzycznej, a przystanek Historia postanowił włączyć się w to wydarzenie i zaprosić do Koszalina dwóch twórców, którzy muzykę alternatywną tworzyli w latach 80. i dalej ze sceną muzyczną są związani, mianowicie chodzi o Tomasza Skaję-Skuza z zespołu Powadis, a drugim zaproszonym gościem jest właściciel wytwórni muzycznej Jimmy Jazz Records Zdzisław Dzidek-Jotko, który właśnie zajmuje się muzyką od lat 80., a może i nawet wcześniejszych. O tym się dowiemy na spotkaniu i będziemy właśnie mówić, czym był dla nich ten hałas wolności w tych trudnych czasach komunizmu, co im dawała muzyka, jaką przestrzeń dawała im do tego, żeby mogli się wyrazić artystycznie i twórczo. Usłyszymy też o tym, co napisali w swoich książkach, bo jeden i drugi wydał swoje książki i też będzie można z nimi zapoznać się na miejscu. No myślę, że dla miłośników muzyki to będzie ciekawe wydarzenie współtowarzyszące właśnie festiwalowi w Koszalinie.
6: Ci, którzy pamiętają jeszcze, jak to było, muzyka to wcale nie była taka łatwa droga do przejścia, bo tak, był cenzor, który musiał prześwietlić tekst. W tym tekście wpadał na różne dziwne pomysły gorszących tekstów, czy podburzających do jakichś działań przeciwko ustrojowi. Muzyka też nie zawsze mogła się podobać, bo potrafiła wyzwalać właśnie w nas jakieś emocje i tak dalej. Więc żeby w ogóle zaistnieć gdzieś, pokazać, zagrać, no to czasami to była naprawdę bardzo trudna droga.
18: Tak, trudna. To jest jedna sfera właśnie pominięcia tego cenzora. Druga w ogóle zdobyć sprzęt do grania, zdobyć miejsce do prób, więc to jest przysłowiowe garaże, one były też właśnie taką oazą wolności młodych ludzi, gdzie mogli właśnie w taki sposób się wyżywać. No gdzieś tam władza miała wtedy do nich utrudniony kontakt, ale tutaj należy wspomnieć z perspektywy tego buntu zespół Chromatis, bo oni pierwszą demówkę nagrali pod tytułem Monofobia, czyli coś, co ma być przeciwstawne do obowiązkowej służby wojskowej, więc tych takich smaczków na tym spotkaniu przeróżnych będzie wiele, a spotkanie poprowadzi doskonały kolega, który zajmuje się kulturą, Jakub Wojewoda ze szczecińskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. I faktycznie będzie to spotkanie sentymentalne, no bo nie da się ukryć, że pokolenie 40-50+, mam nadzieję, że na to spotkanie przyjdzie, ale też naszym celem jest dotrzeć do grupy odbiorców młodych ludzi, których gusta muzyczne, którzy są też w okresie buntu, bo to jest naturalny okres młodego człowieka, że właśnie przyjdą, słuchają, spotkają się z ludźmi, którzy mieli ogromny wpływ na polską scenę muzyczną. Proszę też zwrócić uwagę na to, że te teksty tamtych twórców, one wszystkie odnoszą się do uniwersalnych wartości, takich jak wolność. I to jest coś ponadczasowe, więc tę wolność z perspektywy ich twórczości można teraz by porównać z tym, jak ta wolność wygląda teraz. No, młody człowiek ma prawo do wyboru, ma prawo do swojej opinii i dlatego to spotkanie może być bardzo ciekawe. 26 września, dzień nietypowy, bo sobota, przystanek Historia, ulica Zwycięstwa 115, uwaga, godzina 16:30, tak żeby spotkanie zakończyło się przed częścią koncertową, sobotą koncertową. I tam będziemy czekać już wcześniej na Państwa, być będzie możliwość przyjścia na to spotkanie troszeczkę wcześniej. No właśnie, porozmawiania z naszymi gośćmi tak po prostu w kuluarach, potem o 16:30 rozpoczynamy spotkanie. Potem po spotkaniu też będzie można zdobyć i autograf, i na książkach jednego i drugiego naszego gościa. Przypomnę, będzie dwóch: Tomasz Skaję-Skuza z zespołu Quo Vadis, założyciel zespołu Quo Vadis i właściciel tej wytwórni Jimmy Jazz Records Zdzisław Dzidek-Jotko.
2: Przystanek Historia Koszalin w sobotę 26 września o godzinie 16:30 przy ulicy Zwycięstwa 115 w Koszalinie. Materiał Agnieszki Górskiej.
3: SK Koszalin.
2: A teraz w magazynie sprawdzamy kalendarz kolejnych wydarzeń w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej.
19: Katarzyna Bielecka, dział animacji, kultury i czytelnictwa. 22 września, jest to wtorek o godzinie 17:00, zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu Jak przygotować się do rowerowych podróży. Tutaj będziemy rozmawiać o życiu na rowerze, a spotkanie poprowadzi Ewa Świderska, czyli Ewcyna, podróżniczka i pasjonatka poznawania świata z perspektywy rowerowej. plastikowego siodełkę. Tutaj Ewa opowie o tym, skąd się wziął u niej pomysł na życie w drodze, jak zmienił się on na przestrzeni lat. Także serdecznie zapraszamy. Już pod koniec września odbędzie się także, 26 września odbędzie się kolejna giełda kolekcjonerska. Będzie to sobota w godzinach od 10 do godziny 13. Zapraszamy osoby, które pasjonują się zbieraniem znaczków, monet i innych ciekawych przedmiotów.
20: I też ci kolekcjonerzy często pomagają, mają doskonałą wiedzę i mogą bardzo doradzić innym osobom.
19: Mało tego, kolekcjonerzy często opowiadają różne ciekawe historie tych przedmiotów, także jest to niesamowite spotkanie. I jeszcze może dodam, że też wracamy, bo wakacje nam się sprawdziły spotkania z cyklu Czytulanki i Czytulanki chcemy wprowadzić też do biblioteki, żeby to były soboty, żeby to były sobotnie poranki właśnie czytania książek dla dzieci, dla rodziców, dla babci i dziadków, ale to już w najbliższym czasie.
2: Szczegółowe informacje na temat tych wydarzeń znajdziecie na stronie internetowej Koszalińskiej Biblioteki Publicznej. Materiał Olgi Kisielewskiej.
21: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Tragedia w Małopolsce. W Sierprawiu w jednym z domów doszło do strzelaniny. Jedna osoba nie żyje, druga została ranna. Jak ustalili nasi reporterzy, w domu doszło do awantury. Sprawcą jest 47-letni mężczyzna, który przyjechał do 45-letniej kobiety. Prezydent Karol Nawrocki w Stanach Zjednoczonych weźmie udział w przyjęciu organizowanym przez Donalda Trumpa. W poniedziałek w polsko-amerykańskim szczycie gospodarczym spotka się z prezydentami Litwy, Łotwy i Estonii.
22: W tym roku na zaproszenie prezydenta Trumpa Polska jest członkiem grupy G20.
21: Mówi prezydencki minister Marcin Przydacz. W środę Karol Nawrocki wystąpi na forum ONZ. Ma mówić m.in. o agresywnej postawie Rosji i łamaniu prawa międzynarodowego. Za nami pierwsze mecze 9. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Widzew Łódź zremisował z Wieczystą 2-2. W drugim wczorajszym spotkaniu Wisła Kraków wygrała 2-1 ze Śląskiem Wrocław i dzięki temu awansowała na drugie miejsce w tabeli.
23: No to co, słuchajcie, nie ma na co czekać. Budzimy się w ten sobotni poranek, minuta po godzinie 9:00 i to będzie naprawdę przepiękny dzień. Mapy pogody pokazują jedno. Dzisiaj w całym kraju pojawi się słońce i okolice 20 stopni, na południu nawet 24, więc to jest jeszcze dobra okazja, żeby zagrać letnie hity na czasie. One są w Radiu SK. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Fastboy w Radio SK. Dobre, łagodnie, letnie, ciągle letnie granie na antenie Radio SK. 17 minut po godzinie 9. Polacy biją rekordy, słuchajcie. W 2025 zawarliśmy rekordowo mało małżeństw. Nie chce nam się brać ślubu. Znaczy, no jak się patrzy na cenę za talerzyk, no to naprawdę się odechciewa. A jak się przeliczy cenę pierścionka zaręczynowego na przykład na ratę kredytu, to jeszcze trudniej podjąć taką decyzję.
1: Radio SK. Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy?
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Debola z pire!
12: Pierogi z serem!
13: Makaron carbonara!
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
14: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen. To będzie ostatnia reklama.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe. Teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycki Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: I po reklamie.

0: hit zawsze na czasie. Avicii w Radiu SK. A teraz jeśli jesteście za kółkiem, to trzymajcie się mocno kierownicy. Już wiadomo, kto jest lepszym kierowcą. Kobiety czy mężczyźni? Uwaga, statystyki są nieubłagane. Ponad 72% wszystkich wypadków drogowych powodują mężczyźni. Słuchajcie, no statystyki nie kłamią. Statystyki mówią jedno, panowie, od teraz jak w drodze na wakacje, to my będziemy musieli usiąść na fotelu pasażera. To my sobie zrobimy maseczkę na twarzy, rozłożymy fotel, nogi na deskę rozdzielczą i będziemy pytać, kiedy przerwa na siku. Radio SK. A, no i po rodzinnej imprezie w sobotę, no też my nie możemy kierować.
1: Reklama. To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
5: Burmistrz miasta Żagań Sławomir Kowal oraz Radio SK zapraszają na jubileuszowy jarmark świętego Michała pod hasłem Masz Car On. 18, 19 i 20 września.
6: Na dwóch scenach wystąpią m.in.
5: Kas Bałagane, Zalia, Mister Polska, Ich Troje, Edyta Górniak i wielu innych. A do tego Luna Park, strefa handlowa i gastronomiczna, jarmarkowy korowód oraz bankiet dla mieszkańców. Widzimy się na Podzamczu Pałacu Książęcego w Żaganiu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
7: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
12: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
16: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
17: I po reklamie.

0: Mamy na dobry początek soboty. Oskar Cyms w Radiu SK, już za 7 minut będzie godzina 10. No to jest taka pora, że sobotnie godziny szczytu chyba już się powoli zaczynają, a więc za chwilę prawdopodobnie niektórzy z nas usłyszą:
1: jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: No właśnie, sobota, rozkręcamy się tutaj, energia jest potrzebna. SK gwarantuje hity na czasie, a wy dajcie znać, no właśnie, jaka robota jest do zrobienia, tak jak BDS rapuje, jakie bojowe zadanie macie dzisiaj do wykonania.
1: Jest robota do zrobienia! Bałagan do posprzątania!
0: Jaka robota do zrobienia, jaki bałagan do posprzątania? Chwalcie się, czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, bo po prostu jestem ciekaw, komu mam pomóc hitami na czasie, a za chwilę najnowsze newsy w Radiu SK.

0: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
0: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Castorama!
3: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
2: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień Ikea w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
6: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
5: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
7: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1 plus 1 gratis czekają na Ciebie.
10: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
9: Spotkajmy się w Biedrze.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
13: Koszalin na czasie.
14: Łucna Wojtów, jeżeli macie wolny czas, możecie wybrać się do koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej i trochę pokibicować. Dzisiaj o 17:00 piłkarze ręcznik Gwardii Koszalin podejmą Pogoń Szczecin, derby Pomorza. Po 3 punkty na koncie obu ekip emocji na pewno nie zabraknie. Jutro o 17:00 kolejna szczypiornistki. Piłka ręczna Koszalin zagra z Markowią Radzymin i obie drużyny powalczą o swoje pierwsze punkty w sezonie. Także wiecie gdzie być, widzimy się na hali i głośno kibicujemy naszym drużynom.
12: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
15: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Polskie śmigłowce znów poderwane, potwierdza dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. To w związku z kolejnymi rosyjskimi atakami dronów na Ukrainę. Wojsko monitoruje sytuację i zapewnia, że to działania prewencyjne. Poseł Wojciech Król nie trafi do aresztu. Katowicki sąd nie uwzględnił wniosku Prokuratury Europejskiej. Dlaczego? To wie Mateusz Gołębiewski.
16: Sąd uznał, że areszt byłby środkiem nadmiernym i niezasadnym. Król usłyszał dwa kolejne zarzuty korupcyjne. Łącznie ma ich 4. Śledztwo dotyczy podejrzeń o przyjmowanie korzyści od przedsiębiorców. Poseł nie przyznaje się do winy i opuścił sąd z utrzymanymi wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.
15: Województwa lubelskie i podkarpackie to tu odbędą się dziś specjalne treningi reagowania na sygnały alarmowe. Startują za godzinę, a organizują je MSWiA z Państwową i Ochotniczą Strażą Pożarną. Mieszkańcy dowiedzą się m.in. co oznaczają nowe alerty RCB i co robić, gdy zagrożenie zastanie nas w budynku.
17: Jaka sobotnia praca dzisiaj do wykonania? W czym Wam pomagają dzisiaj eskowe hity na czasie? Agata?
18: Eska, a może pomożecie sprzątać po remoncie? Trochę tego się uzbierało, także dla każdego znajdzie się coś do roboty.
17: Dla każdego eskowe hity na czasie. Wy też nagrywajcie głosówki na eskowym Messengerze. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Nowość na antenie Radia SK. Wszystkie hity zaczynają się tutaj, u nas. To Kuba i Kuba. Ten numer pachnie jak wrześniowy słoneczny poranek.
1: Pachnie jak taka... Wiesz, jak się rano budzisz, patrzysz na przykład, jak wstaje dzień i jeszcze jest taka końcówka takiej mgły i takiej rosy. Nic nie musisz robić, tylko to obserwujesz i czujesz tam taką woń takiej trochę wody w sumie, takiej wilgoci.
0: I to właśnie możemy mieć przed oczami, słuchając tego numeru. A wy dajecie znać, przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie Eski. Miłosz daje znać, że teraz jest na budowie swojego wymarzonego domu i dzisiaj szykuje zbrojenia i szalonki na wylanie stropu. Tu ewidentnie potrzebna pomoc szwagra. Może on się na wylewaniu za bardzo nie zna, ale ktoś musi dbać o atmosferę. Wy też dawajcie znać głosówkami na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach słuchacie dzisiaj eskowych hitów na czasie? Dokładnie za 2 minuty i 20 sekund Swedish House Mafia. Radio
2: SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pani Celinka wie, co jest super.
5: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
6: W tę sobotę masło polskie Mlekowita 2,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra, 6 na osobę. A artykuły Woolite, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę.

0: Kaufland.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W waszym domu widać kobiecą rękę?
7: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
8: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.

0: Hit zawsze na czasie. B.O.B. i Hayley Williams, sobotnie hity na czasie, grają u Rafała na podwórku.
1: A ja dzisiaj przy eskowych hitach sadzetuję.
0: A, no i to jest bardzo ważna informacja dla żony Rafała, żeby ze sprzątaniem dzisiaj na niego nie czekała, bo skoro sadzi, tuje, o, to się zejdzie kilka dobrych godzin. Na pewno w najbliższym czasie do domu nie wróci. No chyba, że niebawem poczuje przez okno zapach sobotniego obiadu. To wtedy się zastanowi. A w Radiu SK za chwilę Dawid Podsiadło nagra głosówkę, że w tę sobotę będzie sprzątał na błysk.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Czekaliście na ten moment i wreszcie wracamy na parkiet. Reaktywacja dyskoteki Brock już 19 września od 20. Zagrają DJ Chroma i Bernard Drago. Gwiazda wieczoru DJ Puffendorf. Dyskoteka Brock w mini browarze Kowal. Do zobaczenia.
7: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Jak sobota to?
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
14: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
15: I po reklamie.

Z nimi zawsze można dzwonić, nawet jeśli sobotnich obowiązków sporo. Robin Schulz i Watermed w Radiu SK. No i świetne informacje dla kibiców piłkarskich. Podstawowy bramkarz FC Barcelony kontuzjowany, a więc dzisiaj prawdopodobnie w meczu z Sevillą w bramce Barcelony zobaczymy kogo? Naszego emerytowanego Wojtka Szczęsnego. No także my, kibice, się cieszymy, że trener Barcelony stawia na naszego bramkarza, na Polaka. A Wojtek Szczęsny pewnie trzyma kciuki, żeby tamten bramkarz szybko leczył kontuzję. No bo mecz dużo przyjemniej się ogląda z pozycji siedzącej z kumplami na ławce. Zostańcie z Eską, po 11 gram wam nowość od Sanach. Eska.

0: promocja.
1: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
5: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
4: No tak. 10 na 10.
6: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
7: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus. Drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2. Kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
8: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład olej rzepakowy kujawski. Teraz w nowej cenie regularnej 6,79 za litr. Najniższa cena z 30 dni 9,49. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
10: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
0: To będzie ostatnia reklama.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: I po reklamie.
14: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Były partner sprawcą strzelaniny w Sieprawiu koło Myślenic. Do tragedii doszło wieczorem w jednym z domów. Policjanci dostali zgłoszenie o awanturze domowej.
15: 47-latek wyciągnął broń czarnoprochową, strzelił do niej, a następnie oddał strzał w swoim kierunku.
14: Relacjonuje Bartosz Izdebski z małopolskiej policji. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł, a kobieta trafiła do szpitala. Podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych ponownie uchwalony przez Sejm. Pieniądze mają sfinansować program Ceny Paliwa Niżej. Niezbędny do tego jest podpis Karola Nawrockiego, a ten zapowiada własny projekt. Prezydent chce ustawowo ograniczyć marże koncernów, ma też umożliwić ministrowi finansów obniżenie akcyzy. Polska remisuje w Brisbane z Australią 1-1 po pierwszym dniu meczu Grupy Światowej i Pucharu Davisa. Max Kaśnikowski przegrał 3-6, 0-6 z 9. tenisistą globu Alexem Deminaurem, a Kamil Majchrzak wygrał z Jamesem Duckworthem 2-6, 6-3, 6-3.
16: Minuta po godzinie 11:00, wracamy do sobotnich hitów na czasie w Radiu SK, a za chwilę, słuchajcie, będzie dowód na to, że da się tanio jeździć samochodem mimo wysokich cen paliw. No to ruszamy, gramy dalej. Jonathan PZ i Liwka obejmuje noce już teraz. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: Dawid Tawar z hitem zawsze na czasie w Radiu SK. Słuchajcie, da się ekonomicznie jeździć samochodem. Nasz polski kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk jakiś czas temu to udowodnił. On, słuchajcie, przejechał z Łodzi do Paryża i z powrotem na jednym tankowaniu. Średnia spalania mu wyszła 2 litry z hakiem. Czyli słuchajcie, da się. Wystarczy po prostu cały czas jechać stałą prędkością, nie zwalniać bez sensu, wyłączyć klimę i zamknąć okna. Znaczy, da się też to obejść wszystko i po prostu kazać drugiej połówce zatankować albo pożyczyć auto od rodziców. Wtedy jest jeszcze bardziej ekonomicznie.
1: Radio SK. Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za ciebie dwie raty. Teraz

0: za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Perwol, płyn do prania. Teraz w nowej cenie regularnej 32,99 za 2 litry. Najniższa cena z 30 dni 42,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny w dół.
3: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
4: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
3: W tę sobotę łopatka wieprzowa bez kości w opakowaniu 6,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A polskie pomidory malinowe, kastąd takie dobre, kilogram tylko 5,89. Kaufland.
5: Twój szlak zaczyna się na Allegro. Górski weekend czy jesienny spacer z psem? Postaw na komfort. Softshelle, Polary, bielizna termoaktywna i buty trekkingowe od The North Face, Columbia, Regata, Brubeck i Adidas. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Czekolady Milka 1+1 gratis czekają na Ciebie.
7: Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Czekolada Milka od 250 do 300 gramów. Różne smaki. 1+1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę.
8: Spotkajmy się w Biedrze. To będzie ostatnia reklama.
9: W Waszym domu widać kobiecą rękę?
10: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
11: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla Ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
12: I po reklamie.

0: Jeśli sobotni odpoczynek ma jakiś dźwięk, to prawdopodobnie brzmi właśnie tak. To jest Eska i sobotnie hity na czasie. Używaliście ostatnio czata GPT? Jeśli tak, to mam dla was bardzo ważną radę. Nie bądźmy uprzejmi dla sztucznej inteligencji. Twórca czata GPT powiedział, że uprzejme zwroty, takie jak proszę i dziękuję, generują dziesiątki milionów dolarów strat. A to dlatego, że te systemy muszą te słowa przetworzyć i jakoś nam na to odpowiedzieć. Słuchajcie, no jest takie powiedzenie, za dziękuję się nic nie kupuje, no ale w dobie sztucznej inteligencji w XXI wieku to powiedzenie brzmi, za dziękuję się gigantyczne straty powoduje.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień IKEA w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
10: Carrefour w sumie najlepszy jest.
11: Bez VAT, bez VAT, let's go!
12: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
13: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
14: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
21: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl
22: i po reklamie.

Nowość od Tovlo. To są właśnie hity na czasie w Radiu SK. Ja tylko przypominam, że słuchajcie, dzisiaj musimy się ogarnąć z sobotnimi obowiązkami do godziny 15, bo wtedy trzeba się będzie zająć kibicowaniem polskim siatkarzom. Oni dzisiaj zagrają z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy. No niby trochę czasu jeszcze zostało, ponad 3 godziny do godziny 15, więc dajcie znać, co wam jeszcze dzisiaj do zrobienia zostało w tę sobotę. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Zdążycie do 15, czy nie bardzo? Chwalcie się, czekam na głosówki, za chwilę w Radiu SK najnowsze newsy, a potem gramy dalej.

0: Reklama.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Mama!
4: Cześć, kochanie.
5: Co chcecie na obiad?
6: Demola spirę!
7: Pierogi z serem!
8: Makaron carbonara!
0: Fasolka po bretońsku.
5: Kochani, to nie jest restauracja.
0: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
5: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
9: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
10: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW. Autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja. Więcej możliwości. Ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
12: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
13: Poleca Radio SK.
14: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy z innymi.
15: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
14: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
16: Jak sobota to...
17: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
20: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
23: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
22: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
24: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit, 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka, jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
22: Sposób na Twój dobry dzień?
23: Mamy to w Lewiatanie.
24: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
25: I po reklamie.
26: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
0: Koszalin na czasie.
5: Na Wojtów, skoro już wiemy, że w weekend będzie się działo, to dorzucamy kolejne ciekawe propozycje. O 19 w Centrum Kultury 105 Piotr Chęcki Trio w ramach Prehanzy. Będzie jazz, elektronika i trochę muzycznego eksperymentu. A jutro MZK Koszalin otwiera swoje drzwi od 13. Historia komunikacji, wystawy, autobusy i atrakcje dla najmłodszych, a później przystanek kulturalny z muzyką na żywo. Jeżeli zamiast miasta macie ochotę na mały wypad, kierunek Dobrzyca, jutro w ogrodach Hortulus, dyniowe Garden Party.
26: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan, producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
1: Agata Chruściak. Zapraszam na SK News. Wojskowe lotnictwo zakończyło operowanie w powietrzu. Nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni, informuje dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych. Śmigłowce poderwano po 9:00 w związku z atakami rosyjskich dronów na Ukrainę. To kolejny incydent w ostatnich dniach. Przed eskalacją wojny ze strony Władimira Putina ostrzegał w ostatnim czasie premier Donald Tusk, ale też inni europejscy przywódcy, m.in. Finlandii, Szwajcarii czy Francji. Dentysta miał wykorzystać seksualnie dziewczynki. Toruńska prokuratura wszczęła śledztwo dotyczące wydarzeń w gabinecie w szkole podstawowej w Grębocinie w Kujawsko-Pomorskim. Mowa o dopuszczeniu się innej czynności seksualnej wobec 3 uczennic. Skierowano wniosek o przesłuchanie nieletnich w obecności psychologa. Jan Urban odmładza kadrę. Na liście piłkarskiej reprezentacji nowe twarze jak Wojciech Mońka czy Wiktor Nowak. Do kadry wracają też Kacper Urbański i Tymoteusz Puchacz. To może oznaczać zmiany w systemie gry, co krytykuje Jan Tomaszewski, medalista z mundialu w 1974.
3: Jeśli są lewe obrońcy czy prawi obrońcy, no to po co są? No jeśli będziemy grali trójką i wahadłowymi. Musimy grać jednym systemem.
1: A Polska rozpocznie zmagania w dywizji B Ligi Narodów w piątek.
4: Co jeszcze wam zostało do zrobienia w tę sobotę? Marysia mówi, że nic, bo ona właśnie jedzie z mężem do Zakopanego. Bardzo dobrze, że wybrałaś Eskę, to jest najlepsza playlista do samochodu. Zaczynamy sobotnie popołudnie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: i Max McKnown. Tak właśnie, Radio SK zaczyna sobotnie popołudnie, 15 minut po godzinie 12. Trzymamy kciuki za wszystkich studentów. Oliwia z nami.
1: Hej SK, ja w dzisiejszą sobotę idę na egzamin poprawkowy i trzymam kciuki za wszystkich studentów, którzy też piszą egzaminy w drugim terminie. Nie poddajmy się, buziaki.
0: Oliwia, będzie dobrze, zdasz to, od tego są drugie terminy, żeby z nich skorzystać. No i bardzo ci dziękuję, że to powiedziałaś, bo teraz wszyscy ci, którzy są teraz w pracy albo mają dużo sobotnich obowiązków, myślą sobie, no trochę mi się nie chce, ale to i tak lepsze niż egzamin. Radio
2: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
2: Euro wjechało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
7: Do soboty Rożek Koral 110 ml, różne smaki, 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
6: Spotkajmy się w Biedrze.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: To będzie ostatni.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: I po reklamie.

0: Lola Young. To jest SK. Wy wiecie, że tutaj się gra najlepsze nowości.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I robimy to codziennie. I teraz na naszej antenie zaczyna się kolejny świeży hicior, brytyjski producent D.O.D. Tego artystę znacie na przykład z tego kawałka. To Think About Us z Sonnym Foderą. Ale teraz D.O.D. postanowił zrobić swój własny hicior. Posłuchajmy, co z tego wyszło. D.O.D. I'll Be There już teraz na antenie Radia SK. I to jest numer dla tych, którzy się zmęczyli sobotnimi zakupami albo sobotnim bieganiem z mopem po domu. Jeśli dacie ten numer głośniej, ten bas na pewno postawi was na nogi. To jest SK, to są hity na czasie.

0: Nelly Furtado z hitem zawsze na czasie na antenie Radia SK, a tymczasem w Warszawie, słuchajcie, no ciekawe rzeczy się dzieją, trwają europejskie mistrzostwa motorniczych. Jedną z konkurencji na tych zawodach są tramwajowe kręgle, że normalnie motorniczy podjeżdża tramwajem, uderza tym tramwajem w taką wielką dmuchaną piłkę i musi zbić jak najwięcej kręgli. No ciekawie się tam bawią w sobotę w pracy. Tramwajowe kręgle. Słuchajcie, to brzmi trochę tak, jakby szef tramwajarzy był dzisiaj na urlopie.
1: Reklama.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Creamit 1 litr, tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
8: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: Czekaliście na ten moment i wreszcie wracamy na parkiet. Reaktywacja dyskoteki Brock już 19 września od 20. Zagrają DJ Kroma i Bernard Drago. Gwiazda wieczoru DJ Puffendorf. Dyskoteka Brock w mini browarze Kowal. Do zobaczenia.
11: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
12: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
15: I po reklamie. SK.

0: to jeden z największych hitów w Polsce, a my to zaczęliśmy grać jako pierwsi. H i Mata w Radiu SK. Wszystkie hity zaczynają się w SC, a to jest chyba największy pech świata. Pewien pan przez 50 lat jeździł swoim ukochanym Seicento bezwypadkowo. Dbał o swój ukochany samochód. No i słuchajcie, ostatnio w wieku 88 lat coś się zagapił na ekspresówce i wjechał w roboty drogowe. Panu nic się nie stało, ale niestety jego ukochane Seicento nadaje się już tylko do kasacji. No i podobno na miejscu wypadku pan bardzo rozpaczał, że swój ukochany samochód zniszczył. Mamy nagranie.
1: Andrzeju, nie denerwuj się.
2: Jak mam się nie denerwować?
1: Zaraz wyklepiemy.
2: Takiego błotnika już nie dostanę.
0: Ale słuchajcie, to nie wina tego pana, no. Po prostu w tym Seicento czujnik pasa ruchu nie zadziałał.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla Was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
5: Poleca Radio SK.
6: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
7: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
8: Castorama!
9: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
13: Lidl, to się opłaca.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
16: Dobrze.
15: 15 zł.
16: Lepiej.
15: 20 zł.
16: Najlepiej. Na Orlenie?
15: Ciepło.
16: Z kuponami?
15: Cieplej.
16: W Orlen witaj.
17: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
18: I po reklamie.
19: Agata Chruściak, zapraszam na SK News. Ma być sprawniej i bezpieczniej. Do końca roku w województwie lubelskim ma się pojawić ponad 1000 automatycznych syren alarmowych. Obecnie jest ich 350. Powstaje też aplikacja na telefon, która ma ulepszyć przepływ informacji. Zapowiedział w Lublinie Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
20: Będzie też moduł SOJA, automatycznego zarządzania syrenami alarmowymi. Będą one mogły być uruchamiane i z poziomu RCB, i z poziomu Komendy Głównej Straży Pożarnej.
19: Dziś w województwach lubelskim i podkarpackim odbywa się trening reagowania na sygnały alarmowe. Nawet godzina opóźnienia i odwołane pociągi to przez zarwaną trakcję kolejową w okolicy Brzegu Dolnego na Dolnym Śląsku. Ruch pociągów jest wstrzymany, składy dalekobieżne jadą objazdem, regionalne są zastępowane autobusami. Ruszył największy autostopowy wyścig na świecie, czyli Autostop Race. Bierze w nim udział około 1000 uczestników, głównie wrocławskich studentów. Dwuosobowe zespoły mają za zadanie dotrzeć w jak najkrótszym czasie do miasta Siro Marina we włoskiej Kalabrii.
21: Ja bardzo podziwiam kierowców, którzy zapraszają do siebie autostopowiczów. Ja nigdy tego nie zrobiłem. I to nie dlatego, że jestem niemiły czy coś, tylko mam taki syf w środku, tak dawno nie odkurzałem, że aż wstyd kogokolwiek do siebie zapraszać. Łukasz Zduńczyk, polecam się, punktualnie 13. Ale jeśli ktoś z Was teraz sprząta swoją furę, to ja mam bardzo dobrą playlistę. Można otworzyć drzwi, dać głośniej radyjko. To i sąsiad z boku będzie zadowolony z tej dobrej playlisty. Harry Styles.

0: Nowość od Margaret. Gramy wam w Radiu SK hity na czasie przy wszystkich sobotnich obowiązkach i Wiola jest z nami.
1: Ja niezmiennie słucham Eski w pracy. Jeżdżę, dowożę części do serwisów samochodowych.
0: To jest bardzo odpowiedzialna praca, Wiola, bo to od ciebie zależy, czy nasza fura będzie gotowa od mechanika na czas, czy będzie czym w poniedziałek do pracy dojechać. Za chwilę gram wam Lady Gaga, a wy w tym czasie nagrajcie głosówkę na Messengerze Radia SK. Przy jakich sobotnich obowiązkach towarzyszą wam dzisiaj eskowe hity na czasie 16 po 13?
2: Radio SK. Reklama.
3: Wybrane AGD nawet do 3000 zł taniej? Tak, euro wjechało i rabaty rozdało. Do 30 września kup minimum 2 produkty za co najmniej 1000 zł i zgarnij rabat. W promocji znajdziesz wybrane pralki, lodówki, piekarniki i wiele innych. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Wybierz produkty objęte promocją i sprawdź, jaki możesz dostać rabat. Szczegóły, w tym regulamin, w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wrześniowe voucher obranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
9: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
8: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
10: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy lody familijne Krimit 1 litr tylko za 5,99. Ręcznik papierowy, ale dobre. Gigarolka jedynie po 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch.
8: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: W waszym domu widać kobiecą rękę?
13: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
14: Jeszcze tylko dzisiaj mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie.

0: I to są właśnie soboty, sobotnie hity na czasie w Radiu SK. Sia właśnie zagrała u Kamili w kuchni.
1: SK, po kobiecie w sobotę rano się nudzi, sobie musi pierogów nalepić ruskich, nie? Pozdrawiam.
0: No, ale to jest i tak łagodny sposób walki z sobotnią nudą, bo zawsze mogłaś przecież wymyślić jakieś sobotnie zakupy albo wspólne malowanie sypialni. A tak to się przynajmniej wszyscy w domu najedzą. Same plusy, zero szkód.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
6: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
7: Kupuj bez VAT w MediaMarkt tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: To będzie ostatnia reklama. Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Rożek Koral za 99 groszy czeka na ciebie.
11: Do soboty Rożek Koral 110 ml różne smaki. 99 groszy za sztukę. Tak, tylko 99 groszy za sztukę.
10: Spotkajmy się w Biedrze.
12: I po reklamie.

0: I to jest właśnie bardzo dobry pasażer waszych weekendowych podróży. Mówię tutaj o Matim Fuczyło, który się właśnie w studiu pojawił.
1: Dzień dobry! Ale powiem jedną rzecz, bo ja byłem przed chwilą pasażerem taksówki i powiedziałem do pana dobry wieczór wchodzący.
0: A słuchał Eski?
1: Już słucha.
0: Już słucha. Panie, przełącz pan radio. Dokładnie. Weź to dobrze grają. To jest dobra muza do jazdy samochodem. Słuchajcie, Mati przed chwilą takiego mi tutaj zapachu w studiu narobił, że ja nie wiem, czy ja stąd wyjdę.
1: Nie mów głośno, bo ja trenuję sport, a tutaj jadłem takie rzeczy, że trener usłyszy i co
0: mam
1: będzie.
0: Mam nadzieję, że trener słucha. On kupił burgera w fast foodzie. Jeszcze pewnie tam frytki miał. Są frytki, oczywiście, że są frytki, słuchajcie.
1: Nówka sztuka nieśmigana, jeszcze ani jednej nie zjadłem, ale podzielę się.
0: Jeśli właśnie zatrzymujecie się w długiej trasie na przerwę na jedzenie, to zróbcie to z Matim Fuczyło, on wam będzie teraz grał hity na czasie.
1: Mniam!
0: Takie hity miodzie, że palce lizać.

0: Reklama.
1: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
2: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
3: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
2: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
3: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
4: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
4: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto?
8: Jak najczęściej.
7: Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów.
8: Kumulacja, rewelacja.
7: Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
11: Koszalin na czasie.
12: Lucna Wojtów, teraz coś dla tych, którzy weekend lubią spędzać na trybunach. W koszalińskiej hali widowiskowo-sportowej szykują się dwa dni z piłką ręczną. Już dzisiaj o godzinie 17 Gwardia Koszalin podejmie Pogoń Szczecin. Derby Pomorza, więc będzie się działo. Jutro o tej samej porze na parkiet wyjdą zawodniczki piłki ręcznej Koszalin. Ich rywalkami będzie Markowia Radzymin. Obie ekipy walczą o pierwsze punkty w sezonie. Bierzcie znajomych, wpadajcie do hali i robimy głośny doping.
10: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
13: Agata Kuściak, zapraszam na SK News. Europejscy przywódcy coraz głośniej ostrzegają przed zagrożeniem ze strony Rosji. Po wystąpieniu Donalda Tuska w Sejmie podobne słowa płyną z Paryża i Tallina. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
14: Emmanuel Macron ostrzegł w ostatnim przemówieniu przed zagrożeniem hybrydowym i wezwał rząd do działań. Oczekuje, że rząd opracuje plan ochrony przed atakami dronowymi i cyberatakami. Minister obrony Estonii Martin Herem zapowiada możliwość natychmiastowego zamknięcia granicy z Rosją i rozmawia z Francją o pomocy nuklearnej.
13: Teraz Niemcy. Na lotnisku w Monachium samochód zderzył się z samolotem na płycie lotniska. Ciężko ranny został kierowca. Nie było zagrożenia dla pasażerów. Polacy zagrają z Łotwą. Nasza siatkarska reprezentacja powalczy dziś o ćwierćfinał Mistrzostw Europy. To za 45 minut. W swoim ostatnim meczu grupy B podopieczni Nikola Grbicia mimo porażki z Bułgarią awansowali do 1/8 finału z pierwszego miejsca.
15: Co robią siatkarze, już wiemy, a właściwie co robić będą. Pytanie, co robicie wy i z czym walczycie? Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze. Mam fajne nagrody, więc warto. Mati Fuczyło, Zalia, tylko kochaj mnie. Gramy tak minutę po 14.

0: W wakacje mogliśmy słuchać tego hitu na żywo. W Łodzi to Sean Paul i Get Busy. 16 minut już po 14, to jest sobota zeską, a mnie interesuje, co dzisiaj u was. Czy to jest sobota pracująca, czy może raczej odpoczywająca, a może odpoczywacie w pracy? Haha, tak też się da. Cały czas czekam na wasze głosówki na eskowym Messengerze. No i mam takie nasze piękne, pomarańczowe klapki do oddania. Mam takie i naprawdę jestem nimi zachwycony, mogę wam oddać. Kto chce, to znaczy nie moje, będziecie mieli nowe. Ale słuchajcie, proszę wysłać głosówki, a tymczasem ja czytam o tym, że Japonia będzie miała darmowe loty. To znaczy, wy możecie mieć. Wybierając się do Japonii, jedna z linii lotniczych za darmo oferuje teraz loty, żeby wybrać się gdzieś indziej niż na przykład tylko do Tokio. A więc do innych miast będzie można polecieć, żeby nie było, że Japonia to jest tylko to jedno miasto. No to moim zdaniem darmowy lot brzmi dobrze. Proszę mnie zapakować. Ja już się mogę szykować.
1: Dobra, zapinamy pasy, bo jest najbezpieczniej w samolocie. Zapinamy! Zapinamy palce!
2: Latać każdy może!
3: Reklama. W Media Expert rewelacja na produkty w akcji.

0: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
3: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
4: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
5: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jak sobota to?
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 82% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie trzech. A tylko w sobotę. Filety z piersi polskiego indyka XXL. Cena przed obniżką 33,99. Teraz 19,99 za kilogram. I polskie ogórki zielone jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Tempo City Reverse Psychology. To jest Eska 25 minut przed 15 w sobotę. A ja sprawdzam, co dzisiaj u was Wiktoria się nagrała.
1: Eska, my w końcu po całym tygodniu porządnie się wyspaliśmy.
0: O.
1: Wyleciał obiadek od mamusi.
0: O.
1: I dzisiaj jeszcze byliśmy na zmianie opon.
0: Okej.
1: Teraz zapowiada się popołudniowy spacerek i odpoczynek.
0: Mhm. No wyspani, po obiadku od mamusi, spacerek. Czy da się lepiej? Nie wiem. Piękna sprawa, zazdroszczę. Mikołaj za to wysłał mi zdjęcie. Kilkudziesięciu jakichś takich płyt dziwnych i nagrał głosówkę też.
2: Cześć Jeska, ja odpoczywam. Muszę to wszystko wypakować, meble w puzzle. No i w sumie to niby pracuję, ale odpoczywam, bo w domu nie muszę pomagać.
0: Meble w puzzlach, czyli i relaks z puzzlami i coś pożytecznego naraz. A te wszystkie okrzyki przy układaniu puzzli to tylko taki wypadek przy pracy. Ze szczęścia!
3: Reklama. Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
4: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
7: O nie! Gdzie moja kasa?
6: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
8: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Zobacz 100 dni Misja Zeus, drugą część młodzieżowego hitu z gwiazdami internetu. Odkryj totalną magię 2, kontynuację tytułu pełnego czarów i rodzinnych tajemnic. Przeżyj apokalipsę widowiskowej adaptacji kultowej gry Resident Evil. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
9: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Przyjdź do studia planowania i zamówień Ikea w Koszalinie. Zaplanuj idealną garderobę i skorzystaj z minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Czekamy na Ciebie w galerii MK. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
10: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW, autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja, więcej możliwości, ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
13: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
12: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
14: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni. 5 scen. Ponad 50 twórców. A wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort and Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort and Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
18: I po reklamie.

Armin Van Buuren. I Sasha Everlasting, tak brzmi Radio SK, 5 minut przed godziną 15. Przed chwilą, słuchajcie, widziałem transmisję, która zresztą cały czas trwa, z Mistrzostw Europy Motorniczych. To się odbywa w Warszawie, motorniczy tam rywalizują, na przykład w zatrzymywaniu się idealnie w zaznaczonym miejscu. No to akurat każdy centymetr ma znaczenie.

0: Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
1: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu?
7: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
6: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
7: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od energii obrotu.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
11: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, botki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: 5931.
15: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
17: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni 459 zł.
18: Lidl, to się opłaca.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
21: I po reklamie.
22: Muzyką się żyje.
23: Kryzys wizerunkowy Eda Sheerana. Kolejni artyści wycofują się z supportowania go w czasie amerykańskiej trasy koncertowej, a artysta zaczyna się tłumaczyć. To po głosie wykluczenia z tournée Macklemora, który w czasie występów mówił otwarcie m.in. o wolnej Palestynie. Po tym zdarzeniu kolejni muzycy w geście solidarności postanowili zrezygnować z supportowania Eda Sheerana. To m.in. brat Billie Eilish. Ed Sheeran też zabrał głos. Oświadczył, że to nie on podjął decyzję o wykluczeniu Macklemora. Zatem ma agencja organizująca trasę, na którą presję wywierali zarządcy niektórych stadionów, gdzie miały odbyć się kolejne koncerty. Ed Sheeran dodał, że nie chce angażować się publicznie w spory polityczne i że też zależy mu na pokoju. Nie wszystkich najwyraźniej to przekonuje. Widać to choćby na koncie artysty na Instagramie, na którym w ostatnich dniach ubyło kilkaset tysięcy followersów. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie ze skis z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku, ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. A już dzisiaj kolejna letnia imprezka z Radiem SK w Żaganiu. Cały czas trwa nasza imprezowa historia SK Music Tour. Wczoraj na podzamczu Pałacu Księżycowego wystąpiła m.in. Zalia. Możecie to zobaczyć na SK-owym Instagramie. A dzisiaj kolejne koncerty zagra m.in. Mister Polska czy zespół Ich Troje. Jutro na scenie Edyta Górniak. Wstęp darmowy. Za minutę, a nawet teraz właściwie nasi biało-czerwoni walczą na Mistrzostwach Europy Siatkarzy. Trzymamy kciuki i za was też trzymam. Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Robin Schulz, Watermarty, Take It Slow. Ej, 17 minut po 15 w sobotę w Esce. Słuchajcie, Polska gra z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. Jak na razie jest bardzo dobrze. W pierwszym secie 17-9 dla biało-czerwonych. A ja tymczasem sprawdzam, co u was. Michalina wysłała głosówkę na eskowym Messengerze.
1: Hej, Eska, pytacie, co robię? Wczoraj byłam na imprezie, na koncercie techno.
0: Okej.
1: I dzisiaj mam takie zakwasy, a muszę umyć okna. Nie wiem, jak ja to zrobię.
0: Czyli impreza wczoraj zamieniła się w trening. No to dobrze. Ale czekam na informację, czy umycie okien się udało.
2: Reklama. Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
7: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
8: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
9: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
2: Play.
10: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed

0: obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: I po reklamie.

0: Imani i Don't Be So Shy w Radiu SK Filatów i Cars Remix. 25 minut zostało do godziny 16. To jest sobota zeską, ale jeżeli wy macie dzisiaj ochotę sobie urządzić sobotę imprezującą, nazwijmy to, to już w nocy warto włączyć SK Live Remix. O północy zaczynamy granie najlepszych hitów, ale miksowanych przez najlepszych DJ-ów świata. Mam tutaj na myśli klubowe brzmienia o 24, czyli o północy dokładnie. Naszą antenę przejmie James Hype, później o pierwszej będzie też Steve Aoki. O, w skrócie, będzie działo się bardzo dużo, a jeżeli klubowych brzmień jest wam za mało i po prostu moglibyście ich słuchać cały czas i cały czas, albo ewentualnie 25 minut przed 16 chcielibyście urządzić sobie klubową imprezę w domu albo w samochodzie, to można włączyć w apce Radia SK 24 godziny na dobę SK Live Remix Radio. Tam są też nasze podcasty i wiele więcej, zgłoszenia do konkursów między innymi.
1: Reklama. Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej! Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności i współpracy z innymi.
4: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
3: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
9: I po reklamie. SK.

0: końca. Oskar TMC, bez końca. A wiecie, że mamy nowego kota? Naukowcy odkryli nowy gatunek dzikiego kota. Pierwszy raz od prawie, uwaga, 100 lat. To jest gatunek, którego mieszkańcy Boliwii co prawda znali już od lat, wielu, ale dopiero teraz przyjrzeli mu się naukowcy. No i okazało się, że nic o tych zwierzętach nie wiadomo naukowo, a dodatkowo, że ten gatunek nawet nie jest opisany. No w skrócie, naukowcy odkryli kota, tylko po prostu troszkę później niż sąsiedzi tego kota.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Zgarnij voucher 35 zł. To proste. Od piątku 18 do soboty 19 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od poniedziałku 21 do soboty 26 września przy zakupach za minimum 299 zł. Tak, cały tydzień na wykorzystanie vouchera. I to jest sposób na więcej radości. Moje oszczędności, moja Biedronka.
2: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
2: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
5: Skoda.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu. Zestaw emaliowanych garnków marki Gerlach. Do wszystkich rodzajów kuchenek, również indukcyjnych. Aż 130 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni, 459 zł.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają o dreszcze większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
14: Koszalin na czasie.
15: Lucna Wojtów. Najpierw mały powrót do PRL-u. W Bałtyckim Teatrze Dramatycznym Nasz Mały PRL. Gościnny spektakl Nowego Teatru w Słupsku. Iza i Witek sprawdzają, jak wyglądałoby życie bez smartfona, internetu i wygodnych zakupów. Spektakl dziś, jutro 18 w BTD. A skoro już jesteśmy przy teatrze, to zaglądamy też w przyszłość. Trwają próby do pierwszej premiery nowego sezonu. Na scenę trafi francuska farsa Bonobo w reżyserii Tomasza Dudkiewicza. Premiera 26 września w Bałtyckim Teatrze Dramatycznym.
13: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
16: Muzyka się żyje.
17: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później ci opowiem, to wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
18: Porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo
19: powstało już kilka utworów.
18: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że...
19: Da się to zgrać, że ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
17: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. Na co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejsce pierwsze wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is so sad. Na miejsce drugie, przepraszam oczywiście. Podium zamyka młoda, rapowa gwiazda MJ Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujecie na wasze ulubione hity i słuchacie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Po ponad dwóch tygodniach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, między innymi za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i to był pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą. 1-0. Polacy wygrywają na razie z Łotwą w 1/8 Mistrzostw Europy w siatkę. A wy z czym albo z kim dzisiaj wygrywacie? Mati Fuczyło.

0: Kuba i Guba, ten duet przejął antenę 18 minut po 16 w Radiu SK. Za to internet przejęły ostatnio badania naukowców z Wiednia. Oni sprawdzili, jak my radzimy sobie w kontekście kupowania własnych mieszkań, własnego M3. Ich zdaniem w Polsce jest bardzo źle w porównaniu do Europy. To znaczy, mieszkania są bardzo drogie i niewiele osób stać na to, aby je kupić. Nawet na kredyt kilkudziesięcioletni. No w skrócie, łatwiej jest kupić kawę do mieszkania niż mieszkanie do kawy.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład smartfon Xiaomi Redmi Note 17. Teraz za 1099 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1299. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: W tej edycji na parkiecie Tańca z Gwiazdami zatańczą Karolina Kejra-Baran, Dominik Smaruj, Jasper Sołtysiewicz, Monika Bożym i inni. Już dzisiaj o 19.55 w Polsacie.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje.

0: Wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: To będzie ostatnia reklama, wygenerowana z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: I po reklamie.
3: Two ships in the night, teardrops in an innocent ocean, four walls painted white.

0: Ten hit znamy i kochamy już od lat. To Dawid Podsiadło i jego Małomiasteczkowe. 30 minut do 17. Co powiecie na coś nowego?
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No ale teraz mocno zmieniamy klimat. Będzie bardzo, bardzo, bardzo tanecznie i bardzo świeżo. To znaczy, mam na myśli to, że ten kawałek ukazał się dosłownie kilkanaście, kilkadziesiąt godzin temu. Cały czas mamy do czynienia z nowością Timmy Trumpet, ale Farben i Alex. Ich wszystkich możecie znać z wielu klubowych kawałków, ale też wielu tanecznych numerów. I teraz oni przygotowali wspólny kawałek, który nazywa się Chase the Feeling. I my go gramy, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Nickelback y How You Remind Me. A ja powiem jedną bardzo ważną rzecz. 3-0. Polska wygrała z Łotwą w 1/8 finału Mistrzostw Europy w siatkówce. I teraz podam dokładniejsze dane. 25-17, 25-16, 25-16. A więc można powiedzieć, że to po prostu pogrom. Poszło pięknie, trzymamy kciuki za Polaków. Teraz czekamy na rywala w ćwierćfinale. Ten mecz o 18, ale ten mecz to Bułgaria czy Niemcy. Właśnie wtedy dowiemy się, kto będzie naszym kolejnym rywalem w ćwierćfinale. Właśnie trzymamy kciuki, żeby wydarzyło się tutaj coś pięknego. Ja tymczasem sprawdzam wasze głosówki. Justyna nagrała jedną z nich.
1: Cześć Radio SK, ja dzisiaj w pracy od 6.30 do 20.00.
0: Wow.
1: Oczywiście towarzyszycie mi przez cały czas. Pomarańczowe klapki bardzo by mi się przydały, ponieważ pomarańcz to dominujący kolor w firmie, w której pracuję. Pozdrawiam.
0: No dobra, w takim razie szefowi możesz powiedzieć, że tak naprawdę chodzi o to, że reklamujesz swoją firmę, a klapki SK-owe do ciebie oczywiście lecą. No i powodzenia w pracy wszystkim.
2: Reklama. mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
3: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja.
2: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
4: Gdy twoje auto w bliskim kontakcie spotka inne auto, już wiesz, gdzie się udać. Auto Dubnicki. Blacharstwo, lakiernictwo, mechanika wszystkich marek pojazdów. Rozliczenia bezgotówkowe z ubezpieczycielami oraz auto zastępcze na czas naprawy. Auto Dubnicki. Koszalin Połczyńska 117.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Palion, Młody E i Zippy Ogar już 23 września na czwartej edycji Virtual Vibes w Roblox. Festiwal, na który nie potrzebujesz biletu. Przeżyj go gdziekolwiek jesteś. Tej jesieni Palion, Młody E i Zippy zagrają dla was aż 4 razy. 23 i 26 września oraz 7 i 14 października. Wstęp jest darmowy. www.virtualvibes.org. Wbijasz?
7: Poleca Radio SK.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Słyszysz mnie dobrze? Tu Marcin Myszka z Kryminatorium, gdzie otwieramy akta kryminalnych tajemnic. Ale dzwonię w innej sprawie. Już 9 i 10 października będę w Warszawie na Blastcast Podcast Festival, gdzie możemy spotkać się osobiście. Zapraszam.
11: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na 4. edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
14: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind to Riviera Vesta. Czy ktoś z was na jakąś Rivierę na przykład chętnie by się wybrał? Pierwszy raz? My Westę lubimy pierwsze razy. Sońta i Korościel w popołudniu Radia SK spełniają wasze marzenia. W aplikacji SK możecie napisać, co chcielibyście zrobić pierwszy raz, a oni chętnie wam pomogą to spełnić. Zgłoszenia są darmowe, no to piszcie koniecznie. 6 minut zostało do 17.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: SK. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 5, 9, 31. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Dlaczego warto wybrać fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu?
5: Zyskasz większą niezależność energetyczną i ciągłość zasilania w przypadku awarii sieci dzięki funkcji awaryjnego zasilania.
4: Chcesz większej kontroli nad rachunkami?
5: Wejdź na stronę www.energa.pl lub zadzwoń pod numer 555 555 505. Koszt połączenia według stawek operatora telefonicznego. Wybierz fotowoltaikę z magazynem energii od Energii Obrotu.
6: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
8: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
9: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
8: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
10: I po reklamie.
11: Muzyką się żyje.
12: Morozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę. Krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy kawałek Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Morozu mówi, że ten kawałek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo w czasie halowej trasy koncertowej. Start 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie. Michał Szpak oficjalnie wyśpiewał, że jest zakochany. Artysta wydał właśnie nowy singiel Kochanie, który jest skierowany do bliskiej mu osoby.
13: To jest moja historia, to jest jakiś komunikat albo też forma przekazu tego, co dzieje się między nami. O, może tak.
14: Czyli Michał Szpak jest teraz szczęśliwy. Jest bardzo. W tym momencie, w którym chciał się znaleźć.
13: Absolutnie. Jest cudownie.
12: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią nowego filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Shawn Mendes przygotował niespodziankę dla fanów. Artysta świętuje 10-lecie swojej płyty Illuminate. To z tego albumu pochodzą m.in. hity takie jak Treat You Better czy There's Nothing Holding Me Back, które do tej pory gramy w Radiu SK. Shawn Mendes zapowiedział, że 25 września ukaże się specjalna reedycja płyty, na której znajdzie się m.in. niepublikowane demo piosenek sprzed 10 lat. Ale dużo wcześniej zagram wam hity na czasie. Będzie Temper City, Self Aware. Będzie też Reggaeton Lento, a do tego Terry Swims i Bad Dreams. Mati Fuczyło, cześć!

0: Tattoo i All The Things She Said. Teraz te 15 minut po 17. Słuchajcie, widziałem już różne miejsca, w których można spać. Sam zresztą w wielu różnych dziwnych miejscach spałem. Na przykład na podłodze. Ale w Japonii, słuchajcie, powstał hotel, który tak naprawdę jest wielkim Pokebolem, czyli tą kulą, do której w animacji Pokémon łapie się Pokémony właśnie. Pytanie tylko, czy po nocy w takim miejscu sami się Pokémonem nie staniemy. No i ciekawe, czy Pikachu nie czeka w recepcji.
1: Reklama.
2: Marian, a po całym tygodniu pracy...
3: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
4: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media

0: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
2: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
5: I po reklamie.

0: to Top Low i Talking Body w Radiu SK. 26 minut zostało do godziny 18. To jest SK, to są hity na czasie. U nas mamy wyłącznie najlepsze. Top Low to też pani, którą można kojarzyć z kawałka Habits. On ma ponad miliard wyświetleń na jednej ze stron internetowych, ale co ciekawe, jego bardzo łatwo znaleźć wpisując w wyszukiwarkę on. Naprawdę, bo po prostu tam jest ta taka melodia on. No i okazuje się, że tak wiele osób szukało tego kawałka w ten sposób, że po prostu już algorytm się nauczył i zaczął pokazywać Top Low. Ale słuchajcie, nie o tym. W Warszawie przed muzeum stanęły ostatnio wielkie nożyce. Nie wiem, czy to widzieliście, na SK.pl można to zobaczyć. One mają 5 metrów, złoty kolor, symbolizują też ciężką pracę podobno. I dobrze, że to jest rzeźba, no bo wyobraźcie sobie, gdyby w pracy takimi nożycami zaczęli ciąć koszty. Radio
1: SK. Reklama. Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępny już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Dealer BMW Bońkowscy zaprasza.
2: Koszalin, Stare Bielice, ulica Koszalińska 10A.
3: Filmowy wrzesień w kinie Helios. Wybierz się z bliskimi na radosne animacje Teddy i magiczna lampa oraz Luna i rozgadana świnka. Zobacz wyczekiwaną lalkę z plejadą gwiazd polskiego kina i odkryj klasyczną powieść na nowo. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Uwaga, łowcy naklejek gangu zaradniaków. W ten weekend podwoimy Twoje naklejki. W piątek 18 i sobotę 19 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
8: Są miejsca, do których wraca się nie tylko po samochód. BMW Bońkowscy otwiera nowy salon i serwis przy ulicy Koszalińskiej 10A w Starych Bielicach. Sprzedaż nowych i używanych BMW, autoryzowany serwis BMW i Mini. Nowa lokalizacja, więcej możliwości, ta sama radość z jazdy. Otwieramy kolejny rozdział wspólnej historii. BMW Bońkowscy zaprasza. Ulica Koszalińska 10A, Stare Bielice. BMW. Radość z jazdy.
9: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
10: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
13: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
14: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 5, 9, 31.
17: Jak liczyć na szczęście w Lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja, rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: I po reklamie.

0: Skoro cichosza, to Sanach w Radiu SK. 6 minut przed godziną 18. Pamiętajcie, aby m.in. na ten hit głosować na SK.pl w gorącej 20. W każdy piątek po 17 sprawdzamy, co tym razem wylądowało na miejscu pierwszym. Ostatnio, czyli wczoraj, był to kawałek Margaret i Dawida Kwiatkowskiego. Jak będzie w kolejny piątek? No, to wszystko zależy od was. SK.pl i tam głosujecie. A skoro cichosza, to ja też cichosza już będę w tym momencie. Kinga Baryga przejmuje antenę Radia SK, bo przed nami imprezka, a skoro imprezka, to musi być dobrze, prawda? Radio SK. To dobrej zabawy wam życzę.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: Reklama.
1: Euro wjechało, żeby się dwie raty gratis miało.
2: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup ekspres automatyczny DeLonghi w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2499 zł. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2333 zł. Promocja do 28 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Euro wjechało i na lepsze pozmieniało.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja.
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto.
5: To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Uwaga! Remont kontrolowany. Nieszczelne okna przyprawiają odreszcie większe niż myśl o morsowaniu. A może płytki odpadają ze ścian szybciej niż jesienne liście? Niezależnie, czy jesteś na etapie budowy, czy też planowania remontu lub drobnych napraw, sięgnij po miesięcznik Murator. Niezawodne wsparcie każdego bohatera domu. Murator to praktyczne porady, instrukcje montażu i inspiracje na każdą porę roku. Zadbaj o dom i ogród już dziś. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności z roczną prenumeratą. Murator. Buduj mądrze. Czytaj wygodnie.
13: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
14: Skoda.
15: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Halo, jesieniary i rodzice! Holiday Golden Resort & Spa w Łazach zaprasza codziennie od 19 września do końca października na czwartą edycję Farmy Dyniowej. Wpadajcie i odkrywajcie zakamarki dyniowej krainy. Nie przegapcie żadnej dyniowej atrakcji. Holiday Golden Resort & Spa. Łazy, ulica Leśna 16.
20: I po reklamie.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
22: Koszalin na czasie.
23: Nic na Wojtów i coś dla panów rapu oraz mocnego koncertowego klimatu 26 września w koszalińskim amfiteatrze na jednej scenie całe Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Będzie rap, energia i konkretny koncertowy wieczór. SK poleca. Skoro już jesteśmy przy dużej scenie i dużych emocjach, to przenosimy się do Teatru Muzycznego Adria. Za tydzień premiera The Cher Show. Muzyczna podróż przez życie i karierę Cher z jej największymi hitami, trzema wcieleniami artystki, efektownymi kostiumami i sporą dawką blasku.
21: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
24: Muzyką się żyje.
25: Ten duet podbił wasze serca. Dawid Kwiatkowski i Margaret na miejscu pierwszym gorącej dwudziestki Radia SK. Największym hitem ostatniego tygodnia jest numer Później ci opowiem. O czym dokładnie jest ta piosenka?
26: No jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy,
0: No oni są razem. Tak. Oni są razem. Oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
25: Dawid Kwiatkowski przez wiele lat razem z Margaret próbowali coś razem nagrać, ale nie udawało im się zgrać terminów. W rozmowie z Eską zdradzili, że to nie jest ich pierwszy wspólny kawałek, ale tylko ten udało się opublikować. Możemy się poczuć jak na wakacyjnej imprezie na Ibizie bez wyjeżdżania z Polski. I to już tej jesieni. 10 października odbędzie się kolejna odsłona Resistance Poland, czyli klubowej imprezy, która zagości w Ergo Arenie w Trójmieście. Na scenie pojawią się twórcy muzyki elektronicznej z całego świata. Resistance to cykl imprez dla miłośników klubowych brzmień, który objeżdża cały świat. Od Ibizy przez Amerykę Łacińską po Azję. W tym roku po raz drugi zatrzyma się w Polsce. Nicole Scherzinger zainteresowana nie tylko polską publicznością, ale i polską kuchnią. Wokalistka przyjechała do naszego kraju w ramach powrotu koncertowego grupy The Pussycat Dolls. Dziewczyny zagrały w Warszawie w ramach trasy z okazji 20-lecia debiutanckiego albumu. Gwiazda grupy, czyli Nicole, postanowiła dzień przed koncertem odwiedzić restaurację Magdy Gessler na warszawskiej Starówce. Restauratorka pochwaliła się w sieci zdjęciem z wokalistką i napisała, że ta zachwyciła się jej kaczką. Co nieco zdradził też makijażysta współpracując z Nicole. Ten jednak poinformował, że artystka jadła pierogi i deser, bo jej babcia kiedyś robiła pierogi i Nicole chciała spróbować, jak smakują one w Polsce. Artystka zdradziła też, że ma polskie korzenie. Jej prababcia była Polką.
4: Impreska.
14: Impreska.
4: Impreska.
14: Eska.
4: Eska.
25: 2,5 minuty po godzinie 18. Jest sobota, czas rozpocząć imprezkę w Radiu SK. Będzie pięknie, a to za sprawą hitów na czasie Kinga Baryga. Witam i zapraszam na dobry początek. Dawid Podsiadło i Na Błysk.

Oj, tego pana to nie trzeba nikomu przedstawiać. Sean Paul w Radiu SK 16 minut po godzinie 18. Jest sobota, jest imprezka, a ja dostałam taką wiadomość od naszego słuchacza Adama. Napisał tak: hej SK, my już lecimy pożegnać lato, poprosimy o dobrą muzę. No, chyba że możecie do nas dołączyć, to bierzcie konsolę i przebywajcie. Dołączyć co prawda nie możemy, a

0: Margareti, prima balerina, 32 minuty po godzinie 18. To jest Radio SK, to jest imprezka w Radio SK. My gramy wam tutaj hity na czasie, ale też pytamy was o to, jaki jest plan, idealny plan na sobotni wieczór. I odezwała się do nas Angelika. Halo Angeliko, jaki jest według ciebie ten plan?
1: Droga Esko, idealny plan na wieczór to odwieźć dziecko do babci i cieszyć się wieczorem z narzeczonym. Także jestem w drodze.
0: I to się nazywa plan idealny. Pozdrawiamy serdecznie Angeliko. Mam nadzieję, że ten wieczór będzie wyjątkowy nie tylko dla ciebie, ale także dla dziadków. Oczywiście cały czas czekam na wasze głosówki. Piszcie, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór. A ja gram. Kolejne hity na czasie już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
4: Ty, Nosa, co ty robisz?
5: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: 5931. Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
1: To będzie ostatnia reklama.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
7: 15 zł.
6: Lepiej.
7: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
6: Z kuponami?
7: Cieplej.
6: W Orlen Witaj!
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen, z energią po rabaty.
2: I po reklamie.

Szabozi, 14 minut przed godziną 19 w Radio SK. To jest imprezka, mamy sobotę, więc można już zacząć przygotowywanie się do imprezy, a ja zapewnię Wam dobrą muzę podczas tego bifora. Swoją drogą pytam Was, jaki jest idealny plan na sobotni wieczór, i odezwał się do nas Piotrek. Piotrek napisał tak, uwaga, czytam Wam wiadomość. Cześć SK, niestety dzisiaj w ponury dzień pogoda fatalna i na dodatek w pracy, ale słuchanie Was umila dzień. Pozdrawiam z Chicago, Piotr. No to również pozdrawiamy, jak widać, można nas słuchać nie tylko w Polsce, a to za pośrednictwem naszej aplikacji. Zachęcam do jej pobrania i gram dalej kolejne hity na czasie.

H. Mata. Wszystko zaczęło się od jednego wspólnego koncertu i tak powstał właśnie ten remix. Moi drodzy, 5 minut zostało nam do godziny 19. To nie oznacza końca. To dopiero początek. Rozgrzewamy się. Imprezka w Radio SK trwa, więc już za chwilę wracam do Was z kolejnymi hitami na czasie. Będą też nowości. Nowości od Shakiry i Malumy. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że Wy też.

0: Reklama.
1: 5931.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ chcę się uczyć rzeczy przydatnych na rynku pracy tu i teraz, jak również w przyszłości. Kompleksowego rozwiązywania problemów, krytycznego myślenia, kreatywności, współpracy z innymi.
5: Studiuję na Wydziale Humanistycznym Politechniki Koszalińskiej, ponieważ wiem, że uczą mnie tego, co fachowcy od rynku pracy okrzyknęli mianem kompetencji przyszłości.
4: Wydział Humanistyczny Politechniki Koszalińskiej. Wyposażamy w kompetencje przyszłości.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: I po reklamie.
10: Muzyką się żyje.
11: SK odkrywa młode muzyczne talenty. W czwartek po 23 na naszej antenie zadebiutował Span. To początkujący artysta, który zrobił challenge na swoim TikToku. Postanowił sprawdzić, czy uda mu się dotrzeć ze swoim utworem do radia bez wytwórni czy profesjonalnego studia. SK udowodniła, że się da. Zagraliśmy jego numer po ostatniej nocy. Span do ostatniej chwili był przekonany, że jest to niemożliwe.
12: Nie dowierzam, ale się to dzieje.
13: Co czujesz?
12: Czuję na pewno adrenalinę. Nie wiem, czy stres, ale na pewno adrenalinę.
13: Ale miałeś przeczucie, że to się uda? I to tak całkiem
12: szybko. Ja już myślałem no. O tym, żeby nagrywać, że się nie uda, że się nie da.
13: Okej, do przodu chciałeś nagrywać, że się nie uda, że to jest niemożliwe.
12: Tak, już miałem w planach, żeby za kilka dni nagrywać, że jednak się nie udało.
11: A jednak się udało. Span zadebiutował na antenie Radia SK. To kolejny dowód na to, że wszystkie hity zaczynają się w Esce. W każdy czwartek po 23 mamy dla Was specjalny program, w którym gramy nowe numery od razu w momencie premiery. Artyści często wypuszczają nowe hity właśnie w nocy, z czwartku na piątek, a my te hity gramy jako pierwsi. The Colors wrócą do Polski. To grupa, którą doskonale znacie z Eski, z wakacyjnego hitu Italo Disco. Zespół ogłosił szczegóły przyszłorocznej trasy koncertowej, która obejmie Stany Zjednoczone, Kanadę i sporo europejskich krajów, w tym także Polskę. Na ich koncert trzeba będzie jednak trochę poczekać, bo The Colors wystąpią w Warszawie 16 października 2027 roku. Ale bilety trafiły już do sprzedaży. Włosi zagrają w klubie Progresja. Miley Cyrus zaczyna nowy rozdział swojej kariery. Ukazał się jej 10. album Best Persuades. Tytułowy kawałek z tego krążka możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Ten album powstał w mgnieniu oka, ale tak właśnie wygląda moje życie od 20 lat. Tak o krążku mówi artystka. Wraz z premierą Miley zapowiedziała także powrót do występów na żywo. W październiku zagra dwa koncerty w Los Angeles. Bilety wyprzedały się w kilka minut. Radio SK ma dla Was nowy album Miley Cyrus. Zaglądajcie na naszego Instagrama i piszcie w komentarzach, dlaczego właśnie ta płyta powinna trafić do Was.
14: Imprezka.
11: 3 minuty po godzinie 19, a my się nie zatrzymujemy i gramy dalej. Kolejne hity na czasie. W tej godzinie także nowość od Shakiry i Malumy. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi, bo tutaj zrobi się naprawdę gorąco. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Bausaj Magnetic. Ten numer bardzo dobrze znacie, a już teraz czas na coś, co przedłuży nam letni vibe.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: 10 lat temu stworzyli ten numer. Już posłuchajcie.

Mowa oczywiście o Shakirze i Malumie. Przychodzą do nas z czymś nowym. Jeszcze było też Clandestino, a teraz czas na Agua. Sam Maluma powiedział, że napisał na swoich social mediach: podbijamy świat razem z Królową, właśnie tym numerem. A teraz podbije ją także Radio SK. No to co? Gramy. Shakira i Maluma z numerem Agua. Już teraz w Radio SK.

0: Armin van Buuren w Radio SK, w imprezce w Radio SK, a więcej setów od tego DJ-a będziecie mogli posłuchać od północy. Przypominam, że dzisiaj startuje SK Live Remix. Zachęcam do słuchania, ale zachęcam też do słuchania Radio SK już teraz, bo kolejne hity na czasie wracają za chwilę. Będzie m.in. Swedish House Mafia, ale będzie także Bledka.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień, piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
7: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
3: To będzie ostatnia reklama.
7: Czekaliście na ten moment i wreszcie wracamy na parkiet. Reaktywacja dyskoteki Brock już 19 września od 20:00. Zagrają DJ Kroma i Bernard Drago. Gwiazda wieczoru DJ Puffendorf. Dyskoteka Brock w mini browarze Kowal. Do zobaczenia.
8: I po reklamie.

0: to jeden z tych numerów, który za szybko nam się nie znudzi. Bledka i Komu miałabym powiedzieć w imprezce w Radiu SK. Dzisiaj mamy sobotę, a ja pytam was o idealny plan na sobotni wieczór. Odezwał się do nas Michał. Michale, jak to wygląda u ciebie?
1: Ja wam powiem jak. W tym tygodniu dostałem informację z kadry, że system źle policzył mój urlop i mam do wykorzystania 53 dni. Zatem zaczynamy urlop i jeszcze 48 dni mi zostaje.
0: 50 ile tam było? O Boże, kochany Michał, no bardzo nam przykro, że ty możesz korzystać, a my nie.

Neptunika, 6 minut przed godziną 20. Tak wam gramy w imprezce w Radiu SK. Mamy sobotę, a jak sobota, no to pytamy, jakie są idealne plany na ten sobotni wieczór. I Wiola się odezwała i napisała do nas, że ona idealny sposób na sobotę ma taki, że leży sobie aktualnie na kanapie, słucha radia, a mąż przygotowuje jej kolację. No to nie jest przypadek, bo ja ostatnio wyczytałam takie badania, które pokazują, że kanapka, na przykład właśnie robiona na kolację, przygotowana przez kogoś innego, po prostu smakuje nam lepiej. No to Wiolu, ja życzę smacznego tobie, ale także twojemu mężowi, bo wiem, że on tam będzie podjadał przy robocie tej dobrej kolacji. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie.

0: Reklama.
1: 5, 9, 31.
2: Jak liczyć na szczęście w lotto? Jak najczęściej. Zwłaszcza teraz, kiedy do wygrania jest aż 45 milionów. Kumulacja rewelacja. Graj o 45 milionów złotych w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: W ostatni weekend września Light Move Festival w Łodzi zabierze Cię do świata marzeń. Obejrzysz spektakularne mappingi na budynkach z występami muzycznymi na żywo i iluminacje architektury. Arie operowe i tenorzy zabrzmią z balkonów Piotrkowskiej. W parkach i na ulicach staną instalacje artystyczne. Light Move Festival. 25-27 września. Od piątku do niedzieli w godzinach 19-24. Wstęp wolny. Program na lmf.com.pl. Organizator Fundacja Lux Pro Monumentis. Partner główny Miasto Łódź. Zaprasza Radio SK.
5: Własny biznes z niskim wkładem własnym? Prowadź sklep Żabka i dołącz do naszych franczyzobiorców. Skocz na żabka.pl/franczyza i poznaj szczegóły współpracy. Dobrze mieć Żabkę.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
10: Koszalin na czasie.
11: Luśna Wojtów. Ten weekend w kinie nowości głównie dla najmłodszych. Jedną z propozycji jest Marsupilami. Familijny film przygodowy z gwiazdorskim dubbingiem. Głosami bohaterów są m.in. Cezary Pazura i Magdalena Boczarska. Następna nowość to animacja Teddy i Magiczna Lampa. Starsi widzowie także znajdą coś w kinowym repertuarze. Czekają na nich seanse w ramach cyklu Replay i w kinie Konesera. Mamy dla Was podwójne zaproszenia do kina Helios w Koszalinie. Mailujcie na koszalin@sk.pl.
9: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
12: Muzyką się żyje.
13: Znamy piosenkę na Eurowizję Junior. W tym roku Polskę będzie reprezentował 14-letni Wiktor Sas, który na konkursie wykona kawałek Gravity. To dla mnie przede wszystkim piosenka o tym, żeby się nie poddawać. Grawitacja może ściągać nas w dół, ale nie możemy pozwolić, żeby odebrała nam to, co w nas najlepsze, podkreśla Wiktor Sas. Za stworzenie tego numeru odpowiada m.in. Tripsy i Lanberry, czyli artyści, których doskonale znacie z Eski, na przykład z hitu Dzięki, że jesteś. Wiktor Sas wygrał tegoroczną odsłonę programu The Voice Kids, co dało mu bilet na Eurowizję Junior. Polska ma na koncie 2 zwycięstwa na tym konkursie. W 2018 roku wygrała Roxy Węgiel, a rok później Vicky Gabor. Michał Szpak wydał nowy numer. Artysta ma dla nas singiel Kochanie, w którym zdradza, że odnalazł miłość. Jak zdradził, ten kawałek powstał w Zakopanem.
14: Wyjechaliśmy z zespołem całym, moim wspaniałym bandem, który pozdrawiam teraz tutaj z tego miejsca. I zrobiliśmy sobie 3- albo 4-dniową burzę mózgów. Był to oczywiście gruby melanż, na którym powstawały utwory, bo to był taki kamp, który sobie sami zrobiliśmy, muzyczny, i wypluwaliśmy wiele, wiele pomysłów. I ten singiel jest jednym z nich, a poprzedni, czyli Maj, również wywodził się z tamtego kampu.
13: Nowy singiel Michała Szpaka jest też zapowiedzią filmu Syrenka Picassa, którego premiera już niedługo. Po ponad 2 dekadach Madonna wróci na scenę MTV Video Music Awards. Królowa popu otworzy tegoroczną galę, która odbędzie się 27 września w Los Angeles. Madonna ma 11 nominacji do wspomnianych nagród, m.in. za wydany w lipcu album Confessions 2. Ostatni raz wokalistka występowała na tej gali 23 lata temu i był to pamiętny i kontrowersyjny jak na tamte czasy występ w tercecie z Britney Spears i Christiną Aguilerą.
15: Impreska.
13: Dwie minuty po godzinie 20, a my gramy dalej. Kolejne najlepsze hity na czasie. Już teraz gorące trio. Jonathan, Pezet i Liwka, Obejmuje noce. Tak, zaczynamy godzinę 20. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Pink w imprezce w Radio SK. A już teraz czas na nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Użel. Znacie go między innymi z numeru Bella Ciao. Właśnie tak, to on przyszedł do nas z tym remiksem, a teraz łączy siły z gwiazdą w Meksyku, Netonem Vegą, i tworzą nowy numer, który gramy wam już teraz w Radiu SK. Użel i Neton Vega z numerem Mami. Miłego słuchania.

Oskar Cyms i Bez końca to najnowszy numer od tego artysty. Są tacy szczęśliwcy, którzy mogli ten numer usłyszeć dzisiaj na żywo, bo dzisiaj Oskar Cyms koncertował muzyczne pożegnanie lata Konstancin Jeziorna. To właśnie tam wystąpił, ale spokojnie. Wszyscy ci, którzy nie mogli na to wydarzenie dojechać, mogli posłuchać właśnie tego numeru w Radio SK, bo my gramy wam najlepsze hity na czasie i już za chwilę do was wracam z kolejnymi takimi, ale zanim to nastąpi, to jeszcze przychodzę do was z jednym pytaniem. Co u was? Co robicie? Dajcie znać. Może chcielibyście kogoś pozdrowić? Czekam na wasze głosówki na Messengerze Radio SK i już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Meduza.

0: Malone, tak wam gramy 17 minut przed godziną 21. Dalej imprezkujemy, dalej gramy wam hity na czasie, a wy piszecie co u was, ale także pozdrawiacie. Paula do nas napisała.
1: Hej. Wracamy do domu i pozdrawiamy Klaudię.
0: My również pozdrawiamy Klaudię i ciebie, droga Paulo. Dziękujemy za twoją wiadomość i oczywiście czekamy na więcej. O, proszę bardzo, mamy także wiadomość od Gosi. Halo, Gosiu.
2: Chciałabym pozdrawić mojego najukochańszego chłopaka, najseksowniejszego mechanika na świecie forever, który teraz no niestety męczy się przy aucie, ale życzę mu udanego wieczoru i resztę spędzonego oczywiście ze mną, jak już wróci do domu. I wszystkim innym życzę udanej soboty. Pozdrawiam.
0: No dzięki, Gosiu. Całe szczęście, że nie jest to twoje auto, które musi naprawiać.

Fast Boy na zakończenie godziny 21, ale my jeszcze nie mówimy ostatniego słowa, bo my gramy dalej. Po 21 kolejne hity na czasie, a o 21 najnowsze informacje z kraju i ze świata muzyki oczywiście. Takie będziemy wam, o takich będziemy wam mówić, więc nie odchodźcie za daleko i bądźcie z nami także o 21.

0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. www.redan.pl.
1: Koszalin na czasie.
2: Lucyna Wojtów, jeżeli lubicie mocne koncertowe emocje, to 26 września koszaliński amfiteatr przejmie Gombao 3-3. Mata, Wyguś, Tadeo i Szczepan. Rap, energia i ogólnopolska trasa. Na ten koncert mamy dla Was zaproszenia. Mailujcie na koszalin@sk.pl. A jeżeli po rapie macie ochotę na coś zupełnie innego, proszę bardzo, przed nami 6. edycja Koszalin Bass Fest. 3 koncerty, różni muzycy, ale jeden wspólny bohater. Kontrabas. Festiwal 2, 3 i 10 października w Filharmonii Koszalińskiej.
0: Sponsorem programu jest właściciel fabryki okien Redan. Producent systemów HST, ogrodów zimowych i rozwiązań smart. www.redan.pl.
3: Muzyką się żyje.
4: Na ten duet warto było czekać. Dawid Kwiatkowski i Margaret na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Później Ci opowiem, to Wasz ulubiony hit ostatniego tygodnia. Droga do nagrania tego numeru była bardzo długa. Artyści latami próbowali zgrać terminy, ale im się nie udawało.
5: Równo chcieliśmy i porówno szukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
6: Od lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
5: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje poruszył. Bardzo często było tak, że to albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał, ale okazało się, że
6: ten numer jest tak mocny, że zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo.
4: Tak się zgrali, że stworzyli jeden z największych hitów tego lata. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugie wskoczył nowy hit ekipy Swedish House Mafia, czyli Happiness is So Set. Podium zamyka młoda rapowa gwiazda Mr. Jelly Deli z hitem Deli Supreme. Cała lista czeka na sk.pl. Tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek od 17. Irlandia nie wróci na Eurowizję. Tamtejszy nadawca drugi rok z rzędu zamierza bojkotować konkurs ze względu na udział Izraela i dramatyczną sytuację w Strefie Gazy. Irlandia nie tylko nie wyśle swojego reprezentanta, ale też nie będzie transmitować koncertów. Przyszłoroczna Eurowizja odbędzie się w maju w Bułgarii. Mrozu zrobił to po raz 7. Wydał nową płytę, krążek nosi tytuł Wszystko, czego chciałem. Jest na nim sporo hitów, m.in. wakacyjny numer Nie ma miejsca jak dom, Odpowiedni moment w duecie z Zalią, czy tytułowy Wszystko, czego chciałem z braćmi Kacperczyk. Mrozu mówi, że ten krążek opowiada o tym, w jakim momencie życia właśnie się znajduje. Kawałki z nowej płyty Mroza już niedługo usłyszymy na żywo podczas halowej trasy koncertowej. Start już 2 października w Atlas Arenie w Łodzi. Potem zagra na warszawskim Torwarze, w hali Stulecia, we Wrocławiu, Ergo Arenie w Trójmieście i na zakończenie 30 października wystąpi w Tauron Arenie w Krakowie.
3: Imprezka.
1: Imprezka.
3: Imprezka.
4: Właśnie tak, 21 rozpoczęta, więc gramy dalej. Kolejne hity na czasie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to już za chwilę także nowość. Ale najpierw Gips, Igo, Ostatni dzień lata. Tak, tematycznie. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Kygo i Khalid, Save My Love. Tak wam gramy 15 minut po godzinie 21, a już teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: No właśnie, jako że wszystkie hity zaczynają się w Esce, to ja przychodzę do was z czymś wyjątkowym, specjalnym i niepowtarzalnym. Ja wiem, że na GTA 6 to wszyscy czekają, no i jeszcze rzeczywiście na tę grę musimy poczekać. Premiera już została kilka razy przekładana, no ale mamy... jakiś taki przedsmak tego, co nas czeka. Bo dostaliśmy soundtrack, 6 singli, w tym jeden, który zagram wam w Radio SK już teraz. Catriel i Paco Amoroso, czyli duet z Argentyny, łączy siły i tworzy numer Sexy Magic. I właśnie ten numer gramy wam już teraz w Radio SK. Miłego słuchania!

0: Robin Schulz, Watermata, ale to dobrze brzmi. To jest dobry numer. To jest dobry numer, żeby rozgrzać się porządnie przed jakąś imprezą. Na przykład jeśli teraz jesteście na jakimś biforku, to proszę bardzo, hity na czasie wam towarzyszą. I mam nadzieję, że dzięki nim macie się dobrze i czujecie już ten imprezowy vibe. No właśnie, jeszcze dodatkowo pytałam was, kogo pozdrawiacie. I Ada się do nas odezwała. Ado, halo?
1: Dobry, dobry. Pozdrawiam serdecznie moją całą rodzinkę, mojego tatę, moją siostrę. I życzę miłej nocy lub miłego wieczoru.
0: Pozdrawiamy i również życzymy tobie i wszystkim słuchaczom miłego wieczoru, oczywiście z hitami na czasie, bo takie nadal będę wam grała. Jeśli wy chcielibyście kogoś pozdrowić, piszcie, wysyłajcie głosówki na Messengerze Radia SK, a ja gram dalej. Już za chwilę wracam do was, a ze mną, o, para idealna. Shawn Mendes i Camila Cabello.

Calvin Harris, How Deep Is Your Love. Tak, wam gramy 13,5 minuty przed godziną 22. No nie mówcie, że ten numer nie kojarzy wam się z imprezami, ależ oczywiście. A jeśli ktoś chciałby teraz trochę pośpiewać, to będzie do tego okazja. Naughty Boy, Sam Smith i la la la la la. Gramy wam w imprezce w Radiu SK.

Godzinę 21 kończymy razem z przesympatyczną, przezdolną Liwką. Poza tobą nic to najnowszy numer, który gramy wam właśnie w Radiu SK. Zbliżamy się do godziny 22, to oznacza, że najlepsze hity na czasie grają dalej. Ale ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga, do usłyszenia, ale spokojnie. Hity na czasie zostają z wami aż do białego rana.

0: Radio SK.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto?